ukraść, bo państwowe, no i donieść na sąsiada. Pani w mięsnym pracowała i ogromną władzę miała. A na piętrze, gdzie królują młode małżeństwa,

0: SK Rock Warszawa. Historia Kościoła.
1: Witam Państwa serdecznie. Kolejne spotkanie w obrazach z historii Kościoła. Dzisiaj kontynuujemy nasz cykl opowieści o osobach, wybitnych osobach, przedstawicielach Kościoła. Bohaterem naszego dzisiejszego, ufam, że nie jedynego spotkania jest ojciec Woroniecki, już sługa Boży w tym momencie, człowiek, który przywrócił dla inteligencji polskiej świętego Tomasza z Akwinu. Wybitny przedstawiciel zakonu kaznodziejskiego, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj ojciec Maurycy Niedziela, jak Państwo się zapewne domyślają, także przedstawiciel zakonu kaznodziejskiego. Szczęść Boże!
2: Szczęść Boże!
1: Zanim zaczniemy rozmawiać, warto, żebyśmy chyba ustalili sobie pewne podstawowe definicje tematu, który jest dzisiaj naszym głównym bohaterem.
2: Tak mi się wydaje, bo temat nie jest wcale łatwy. Spróbujmy więc sprecyzować temat i hasła. Jeżeli ojciec Jacek Woroniecki przywraca filozofię tomistyczną inteligencji polskiej, to była to druga połowa jego życia, które trwało w latach od 1878 do 1949. Święty Tomasz z Akwinu to twórca systemu filozoficzno-teologicznego podstawowej doktryny Kościoła katolickiego. Kiedy Kościół w świecie dominował, wtedy błyszczał też tomizm. W złych czasach razem przeżywano dołowanie czy negację. Status inteligenta, duchownego czy świeckiego, rodzi się w określonym państwie, które gwarantuje odpowiednie szkolnictwo i warunki kształcenia. Na przełomie wieków zahaczających o życie Woronieckiego państwo polskie nie istniało. O znaczącej warstwie inteligenckiej na ziemiach polskich, dawnej Polski, w jakimkolwiek systemie filozoficznym trudno byłoby mówić. Po upadku powstania styczniowego, nie licząc zabitych, ponad 80 tysięcy ludzi w sile wieku młodych wywieziono na Sybir. Oni mogli stanowić podstawową tkankę inteligencji polskiej, ale po prostu ich nie było. Czasy Woronieckiego pod względem polityki, ekonomii, kultury, a nawet mentalności społeczeństwa były jakoś podwieszone pod wcześniejsze dokonania zbrodniczej rewolucji francuskiej i kontynuację rozpychającej się od lat filozofii oświecenia i nihilizmu socjologicznego. Chodzi o czasy starcia się we Francji stanów niższych czy najniższych ze stanami wyższymi czy wysokimi. Mówiąc wprost, chodziło o drapieżne i zbrodnicze rzucenie się biedniejszych na bogatszych czy najbogatszych. Ponieważ Kościół, szczególnie w swych najwyższych strukturach, należał do kasty czy stanu bogatych, nie mógł pozostać na uboczu w procesie przejmowania czy rabunku swego mienia, w wielu wypadkach, mówmy szczerze, ogromnego uposażenia. Mówi się o czapie na strukturach kościelnych pochodzących z układu bogatych sfer arystokratycznych, dysponujących olbrzymimi dobrami kościelnymi. Kiedy przyszedł czas rewolucyjnej, grabieżczej likwidacji tych majątków, związana z tym ideologia i przekonania religijne zostały wyśmiane, zbezczeszczone, zabronione. Jeszcze nie opadł kurz po zbrodniczych działaniach rewolucji wobec materialnej pozycji Kościoła, a już pojawiły się wobec niego groźniejsze gromy uderzające z pozycji filozoficznych czy teorii naukowych. Gromy zatrważające, bo podważające dogmaty wiary, a więc samą duszę Kościoła i jego przydatność w świecie.
1: To jest ten wiek pary i żelaza, wiek XIX, szalony wiek osiągnięć naukowych, które miały rzekomo całkowicie odrzucić religię.
2: Tak właśnie można by powiedzieć. Karol Darwin opracował kuszącą teorię o ewolucyjnej, to znaczy samoistnej zmienności gatunków. Jeśli tak, to gdzie tu miejsce na biblijne, jednorazowe stworzenie świata i człowieka przez Boga? Karol Marx, zajmujący się nabrzmiałymi sprawami społecznymi, sprawę wiary skwitował zawołaniem, że religia to opium dla ludu, usypia świat pracy w jego marszu do lepszego, sprawiedliwszego jutra. Religijność czyni to przez od wieków wpajany szacunek czy lęk wobec tego, co nadprzyrodzone, z czym utożsamia się Kościół. Wykorzystuje się autorytet nadprzyrodzoności do obrony swoich majątków i majątków ludzi ze sobą skorygaconych. Tylko ateizm, według Marksa, uwalnia świat pracy od hamulców rozwoju i wspomaga ludzi pracy w dochodzeniu swych praw. Zygmunt Freud zagląda do wnętrza człowieka, do jego duszy. Twierdzi, że człowiek jest zdeterminowany podświadomością, w tym zdeterminowany popędami przede wszystkim seksualnymi. Dlatego człowiek z powodu determinacji w swej działalności za czyny swe nie ponosi odpowiedzialności. Rozum i wola eksponowane przez naukę Kościoła jako główne uzdolnienie jaźni, duszy, według Freuda są na dalszym planie.
1: Aż kusi, by spytać, jak zdaje im ojca spośród tych trzech wymienionych postaci, które tezy były najgroźniejsze dla wiary? Najbardziej szkodliwe, najbardziej niebezpieczne, czy też największym wyzwaniem?
2: Myślę, że żadna z nich nie była łatwa i ze wszystkimi Kościół musiał sobie jakoś radzić. Zagrożenie dla wiary i przekonań ludu Bożego płynęło jednak nie tyle z istoty nowych filozofii i przedstawianych teorii, ale raczej z dużych zaniedbań w szkolnictwie i zapóźnieniach intelektualnych duchowieństwa i pozostającego pod jego wpływem przewodniej warstwy narodu, jakim zawsze jest i będzie inteligencja. Dokładny opis braku w tym zakresie zostawił świadek omawianych czasów, arcybiskup Warszawy, święty Zygmunt Szczęsny Feleński. Posłuchajmy, co mówił na temat wykształcenia. Publiczne wychowanie w Rosji i na ziemiach polskich przez nią zabranych było obliczone tylko na służbę wojenną i kancelaryjną. Filozofii nie uczono nawet na uniwersytetach. Do grupy duchownych wyrobników zaliczamy ogromną większość polskiego duchowieństwa, co wyszedłszy z włościan litewskich lub zagonowej szlachty podlaskiej, przybywali do seminariów, zaledwie umiejąc czytać i pisać. Poduczywszy się tam przez kilka lat ladajakiej łaciny i odbywszy kurs teologii nie przewyższający dobrego katechizmu, przyjmowali święcenia kapłańskie i wracali znowu do swojej ludowej sfery, co ich wychowała. Żyli po katolicku, bardzo rzadko dając z siebie zgorszenie. Tej to zwłaszcza potężnej falandze prostaczków zawdzięcza nasz naród, że dotąd został szczerze katolickim, rozbijając ciosy wymierzone przeciwko wierze naszego ludu i narodu. W seminarium wyjątkowo który alumn miał skończone gimnazjum. Pospolicie zaś występowali po czwartej lub piątej klasie, zaledwie umiejąc deklinacje i koniugacje łacińskie. Alumnom kazano na pamięć uczyć się po łacinie historii Kościoła, a następnie przedmiotów teologicznych. Z każdego seminarium jeden alumn mógł przechodzić na wyższy poziom w Akademii Duchownej w Petersburgu. Opisane przez Feryńskiego szkolnictwo i kształcenie stanowiło antytezę wszystkiego, co mogłoby stworzyć elitarną warstwę w społeczeństwie, jaką jest inteligencja. Bez niej zaś nie mogłaby powstać Polska, na co się wtedy od wielu pokoleń zanosiło. Potrzeba właściwego kształtowania się inteligencji polskiej zbiegła się w czasie z odradzającym się na Zachodzie tomizmem, stworzonym jakby specjalnie na potrzeby i umocnienie słowiańskiej duszy na czekające ją wyzwanie. Cóż to za filozofia? Pytało wielu. Stworzył ją w XIII wieku święty Tomasz z Akwinu, dominikanin, bazując też na dokonaniach myśli Greka Arystotelesa. Tomizm, który reprezentował Woroniecki, to synteza, to zdolność, żeby popatrzeć na rzeczywistość w sposób syntetyczny, odnosząc do siebie różne elementy, nawet będące od siebie daleko, żeby z nich w interpretacji tworzyć wspólną całość. Głównym elementem tomizmu jest szacunek dla rozumu, dla roli rozumu w artykułowaniu także harmonii, jak rozum i wiara. I tak, rozum dostrzega niepojętą dynamikę we wszechświecie i tłumaczy, że pierwszym, jedynym impulsem tej dynamiki może być tylko i wyłącznie Bóg. A więc tomizm to realistyczne podejście do rzeczywistości, Bazowanie na istnieniu rzeczywistości, realistyczne podejście do bytu, który obiektywnie istnieje, niezależnie od mojej myśli, od moich wyobrażeń. Stąd każdy czyn, jeśli ma być zrealizowany, wymaga osadzenia go w realiach, w dużej mierze matematycznie wyliczanych. Przedstawicielem innej filozofii, przeciwstawieństwem tomizmu jest idealizm Hegla, który wychodzi nie od bytu istniejącego rzeczywiście, niezależnie od mojej myśli, ale od świadomości i od tego, co dla świadomości jest uchwytne. Na idealizmie i marzeniach, bez realnych podstaw, oparte nawet bohaterskie czyny Polaków kosztowały zbyt drogo i zwykle kończyły się tragicznie.
1: Do naszej rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
0: Historia Kościoła.
1: I jesteśmy ponownie przy mikrofonach. Przypominam, moim i Państwa gościem jest dzisiaj ojciec Maurycy Niedziela ze Zgromadzenia Zakonu Kaznodziejskiego, czyli popularnych Dominikanów. Przed przerwą rozmawialiśmy o właściwie tle historycznym, w jakim przyszło urodzić się i później żyć ojcu Woronieckiemu, wtedy jeszcze nie Jackowi Woronieckiemu.
2: Neotomizm, którego prekursorem na ziemiach polskich był Woroniecki, miał okazję szybko przekonać do siebie ludzi poszukujących racjonalnego tłumaczenia świata i całej otaczającej nas rzeczywistości. Okazją było pojawienie się niepokojącej świat katolicki tezy Karola Derwina o ewolucyjnej, to znaczy samoistnej zmienności gatunków. Tezy podważającej utrwalone od wieków biblijne przekonanie o stworzeniu świata i człowieka jednorazowym aktem dokonanym przez Boga. Odpowiedź tomizmu dla wielu była zaskakująca. Według niego Bóg jako przyczyna pierwsza, powołując wszystko do istnienia, może powoływać się i posługiwać się w swej działalności przyczyną drugą. Ewolucja wymieniona przez Darwina byłaby w ręku Boga właśnie tą przyczyną drugą w kształtowaniu wszechświata. Kościół bez entuzjazmu, ale też bez lęku, przyjął teorię ewolucji w tłumaczeniu filozofii toministycznej. Wczytanie się w tę teorię i jej tomistyczną interpretację było ważnym wzmocnieniem tożsamości ludu Bożego i oczywiście katolickiej inteligencji polskiej. Teoria Darwina o zmienności gatunków interesowała bardziej świat filozofów czy nauczycieli botaniki i biologii. Jednocześnie nadchodził czas bezpośredniego zajęcia się konkretnym człowiekiem i jego codzienności. Zygmunt Freud zagląda do wnętrza człowieka, do jego psychiki, twierdzi, że człowiek jest zdeterminowany swoją podświadomością, w tym także, a może przede wszystkim, zdeterminowany popędami seksualnymi. Stąd przez determinację w swej działalności za czyny swe człowiek nie odpowiada. Idąc za myślą Freuda, podświadomość to byłaby warstwa psychiki gromadząca jakieś niespełnienie zarówno w dziedzinie seksu, jak w dziedzinie pożądania dóbr materialnych, czy w dziedzinie niedoceniania własnego ja, żeby w końcu wybuchnąć i osiągnąć pożądany cel, nie podlegający żadnej odpowiedzialności. Trzeba pamiętać, że podświadomość według Freuda może determinować w wielu innych funkcjach osobnika, na przykład ugodzenie nożem prawdziwego lub domniemanego przeciwnika, zawłaszczenie z banku czyichś pieniędzy, podpalenie, zabójstwo z powodu obrazy lub doznanej krzywdy itd. To wszystko bez żadnej odpowiedzialności, skoro tylko była determinacja. W życiu zbiorowym do pomyślenia jest, pod wpływem zbiorowej determinacji, rozpoczęcie powstania czy czegoś, co przypomina wojnę. Na zdrowy rozum. Nie ma więc mowy o jakimś państwie, społeczeństwie czy nawet stowarzyszeniu, które, aby istnieć i funkcjonować, musi swych członków trzymać w ramach jakiegoś porządku, a więc porządku nakreślonego w ramach zimnego rozumu, akceptowanego przez wolną wolę. Woroniecki tomista nie zaprzecza funkcjonowaniu zdeterminowanej podświadomości, pod wpływem której człowiek w swym działaniu może nie ponosić odpowiedzialności za swe czyny. Jednak zauważam, że żaden czyn ludzki nie jest wyjałowiony, wyjęty z otaczającej rzeczywistości, ale musi mieć jakąś fazę przygotowawczą, na przykład wyobraźni, która podaje znak, czy zaspokaja żądzę przyszłego spełnienia tego, co do tej pory tkwiło w podświadomości jako niespełnienie rzeczywistości. Tam wyobraźni docierają się środki czy narzędzia do realizacji celu. Skoro istnieje faza przygotowawcza, to musi tam być obecność rozumu, który wskazuje odpowiednie sposoby prowadzące do realizacji czynu i wskazuje zalety tego sposobu, na który godzi się lub nie godzi wolna wola człowieka. Natomiast także takie uzdolnienia jak pamięć, jak wyobraźnia mają moc podsuwania różnych innych obrazów, które niełatwo, ale jednak pozwalają wymieniać się i jedne drugimi zastępować. Uczucie erotyczne, na przykład wywołane widokiem skąpo ubranej dziewczyny czy atletycznego chłopaka, może poddać próbie konfrontacji, na przykład z obrazem umieralni młodych ludzi wyniszczonych przez AIDS czy przez choroby weneryczne. Wola po przyjrzeniu się rozbieżnym wartościom i następnie, gdy jeden, jedyny raz pójdzie za wskazaniami zimnego rozumu, aby wybrać lepsze, choć trudniejsze, staje się już tym samym silniejsza z szansą na zwycięstwo nad negatywnymi uczuciami. Także w następnych, nieraz trudniejszych próbach odniesie zwycięstwo. Odwrotnie. Wola należąca do systemu umysłowego, ulegając szkodliwym, choć z pozoru właściwym, choć z pozoru łatwiejszym uczuciom cielesnym i zmysłowym, na dłuższą metę osłabia się, stając się niewolnikiem systemu zmysłowego, który dominując może przyzwyczaić do odgrywania negatywnej roli w całym życiu. Odnośnie wyboru i jego konsekwencji ludowa opowieść głosi, że w czasie powstania listopadowego Wojsko Polskie stało pod Ostrołęką, gotowe do stoczenia decydującej bitwy. Ich wódz już dopinał ostatnie guziki na mundurze, żeby wyjść i dać znać, aby surmy zagrały do boju. Ale właśnie wtedy wniesiono pieczeń. Pomieszczenie napełniło się zapachem smakowitego jadła. Generał zatrzymał się na jeden, drugi i kolejny kęs. Kto służył w wojsku, ten wie, co znaczy rozkaz, jego brak lub opóźnienie. Rosjanie nie poczekali. Ich armaty zrobiły sieczkę z polskich zastępów. Zjedzona pieczeń – mała rzecz, a następstwa wielkie – klęska. Komendant bitwy ostrołęckiej doczekał się bogatego epitafium w kościele dominikanów w Krakowie. Artysta ozdobił pomnik powalonego wodza trąbką wzywającą, ale nie do boju, tylko na sąd boski. Gdyby wódz znalazł siłę na pokonanie atakującego smaku i był na stanowisku swego przeznaczenia na czas, być może jego wojsko lepiej poradziłoby sobie z Rosjanami, być może losy powstania i nie tylko powstania potoczyłyby się inaczej. Odpowiadając na założenia tematu audycji, można powiedzieć, że inteligencja to warstwa ludzi wykształconych, która potrafi w życiu świadomie dokonywać właściwych wyborów i według tych wyborów żyć. W czasach Woronieckiego mówiło się, że to są ludzie z charakterem. Dla patronowania tym ludziom i wskazywania im drogi rozwoju Woroniecki poświęcił ważną część swego życia. Dla ich kształtowania napisał dzieło pod tytułem Katolicka etyka wychowawcza. Święty papież Jan Paweł II miał o niej powiedzieć, że gdyby była napisana w jakimś obcym języku, byłaby dla filozofów, etyków, wychowawców bestsellerem. W języku polskim może pozostać niezauważono, jako że od wieków cenimy bardziej na przykład to, co napisano po francusku.
1: Ostatnio coraz częściej także to, co napisano po angielsku. To ma swoją wartość.
2: Chyba tak. Poza tym, szczególnie w dzisiejszym ogólnym przyspieszeniu, w problemach z samym sobą stawia się w pierwszej kolejności na farmakologię, psychoterapię, a nawet na egzorcystykę. A więc na działanie i jakąś pomoc czy siłę z zewnątrz. No bo to łatwiejsze. Mniej kosztuje. Woroniecki wskazuje drogę trudniejszą, ale skuteczniejszą, przez umocnienie woli, a więc w oparciu o własne wewnętrzne siły, by iść za rozpoznaniem samego siebie i postępować zgodnie z dokonanym rozpoznaniem, podejmując zadanie zwykle niełatwe, ale pewniejsze i skuteczniejsze. Według Tomasza Zakwinu Bóg, Stwórca człowieka i wszystkiego, zna wszystkie plusy, minusy człowieka, wspiera swą łaską każdego, kto stara się o doskonalenie swoich ludzkich możliwości i właściwie na nich buduje swe życie ziemskie, od którego przecież zależy także przyszłe zbawienie.
1: Do dalszej, ostatniej już niestety części naszej rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
0: Historia Kościoła.
1: I jesteśmy ponownie, ostatnia część naszej audycji. Bohaterem spotkania jest ojciec Jacek Woroniecki. Przypominam, moim i państwa gościem jest ojciec Maurycy Niedziela z tegoż samego zakonu dominikańskiego. Druga połowa wieku XIX, w której to przychodzi ojcu Woronieckiego żyć i zmagać się z tą rzeczywistością, o której tutaj ojciec Niedziela nam już mówi.
2: A więc spojrzenie na biografię Woronieckiego. Musimy się wobec tego cofnąć do powstania listopadowego. Właśnie wyobraźmy sobie, odbywało się pożegnanie grupy oficerów Wojska Królestwa Polskiego. Wśród przechodzących na stronę księcia Konstantego, a więc na stronę rosyjską, był książę Adam Woroniecki, zaznaczam, senior, pochodzący ze starożytnego książęcego rodu Gedymina. Po latach służby carowi wracał na Lubelszczyznę w randze generała i swojemu synowi Mieczysławowi, a przez niego wnukom, wśród nich wnukowi księciu Adamowi juniorowi, ufundował majątek Kanie z istniejącym do dziś okazałym pałacem w stylu neoklasycznym, obowiązującym wtedy w cesarstwie rosyjskim. Wnuk generała, książę Adam junior, jakby przez retorsję rodzinną, okazywał publicznie coś więcej niż niechęć do zaborcy ziem polskich. Niemniej zakorzenienie w dawnych układach rodzinno-wojskowych pozwoliły mu otrzeć się o formację paziów carskich w Petersburgu, a potem przez roczną służbę w Leibgwardii w pułku grodzieńskim, ułatwiając sobie wyjazd na studia do Szwajcarii. Na uniwersytecie we Fryburgu widoczni byli już dominikanie, ale nie wydaje się, żeby książę Adam o nich, czy w ogóle o sprawach kościoła specjalnie myślał. Otrzymał bowiem upomnienie od socjalisty, przyszłego prezydenta Mościckiego, kiedy z kolegą grał w tenisa. Panowie, wołał Mościcki, tu jest katolicki kraj, tu w niedzielę nie uprawia się takich sportów. Ważną rolę w życiu księcia Adama Woronieckiego odegrała guwernantka, pani Dziewicka, córka powstańca listopadowego, ożenionego w Anglii z kwakierką. Była przede wszystkim nauczycielką obcych języków w wielu pałacach arystokracji polskiej, ale lustrowała też i opisywała lepianki chłopskie, suteryny i poddasza, gdzie gnieździli się umierający przedwcześnie z nędzy i brudu wyrobnicy i robotnicy powstającego przemysłu. Przerażające spostrzeżenia guwernantki znalazły się przemielone przez głowę i serce księcia Adama Woronieckiego w jego jednej z pierwszych drukowanych publikacji pod tytułem Ogrody robotnicze. Jakby wchodząc za nauczycielką za próg wymienionych pomieszczeń, opisuje ich wygląd, stęchliznę oraz demoralizację z biedy gnieżdżących się tam ludzi. Alkoholizm i przedwczesna śmierć była codziennością. Wcześniej od Woronieckiego, wynikało to też z daty urodzenia, problemami świata pracy zajmował się Karol Marx.

Wpięcie kapitału i siły roboczej nabierało coraz większej wrogości i groziło wybuchem. Pytanie, co w tych przeciwstawnych dążeniach mógł zrobić Kościół? Woroniecki jakiegoś remedium w krwawiącej sytuacji szukał przede wszystkim po linii Ewangelii, nie tej przywłaszczonej przez ludzi, władzy i posesjonatów, ale Ewangelii właściwie odczytanej, z gotowością wprowadzenia jej w życie, w całości, w stanie, w jakim została zostawiona przez Chrystusa. Stąd jego apel, wydrukowany we wspomnianych ogrodach, skierowany do równych sobie w hierarchii społecznej i bogatszych od siebie arystokratów. Upominał ich o konieczności dzielenia się z biednymi, i to zarówno majątkiem, jak i możliwościami intelektualnymi. Jeżeli to nie nastąpi, mówił do ziemiaństwa, to w decydującej rozprawie i stawce o wszystko być albo nie być, wchodzący z rozmachem na arenę świat pracy, was, bogaci, poprze, świat pracy was nie poprze, a bez tego wsparcia majątki niewiele pomogą. Kto by szukał spełnienia swego losu w życiu pałacowego sybaryty w obecnych, rewolucyjnych czasach, zmierza po prostu do samobójstwa. Drugie pytanie to, na ile pomysły Woronieckiego miały szansę wówczas przebicia się do świadomości kierownictwa Kościoła, jak i dominującej wówczas warstwy społeczeństwa. Karol Marx oceniał, że ideologia Kościoła, wiara, to opium dla ludu, bo świat pracy, tradycyjnie związany z Kościołem i z jego ideologią, oczekuje poprawy swego bytu przez modlitwę i boskie zmiłowanie. Taka postawa, według Marxa, usypia świat pracy przed koniecznością walki o sprawiedliwy byt. Stanowisko Kościoła i marksizmu w sprawach zmagań społecznych doczekało się wiele mówiącego epizodu rozegranego na ziemi polskiej. W Krakowie 6 listopada 1923 roku, w początkach odrodzanej Rzeczypospolitej, świat pracy, nie bez znajomości ideologii Marksa, stanął do walki o swoje prawa. Byli zabici i ranni. Biskup krakowski nie pozwolił klerowi odprowadzać poległych proletariuszy na cmentarz. Tym samym wydawał się potwierdzać konieczność ideologii Marksa o głębokim rozdźwięku między Kościołem i światem pracy. Woroniecki jako naczelny kapelan Wojska Polskiego mówił żołnierzom: kiedy walka trwa, trudno ją prowadzić bez zawziętości. Kiedy ustaje, nie wolno trwać w nienawiści. Przypomnijmy, nienawiść jest dziełem szatana. Po latach, kiedy pod innym szyldem idee świata pracy przewalały się przez ziemię polskie i wyznaczały inne granice Polski, Woroniecki wzywał

0: braci dominikanów, aby w nowej rzeczywistości i na ziemiach odzyskanych widzieli znaki czasu wyznaczone przez samą opatrzność, znaki, które trzeba przyjąć i zagospodarować, spożytkować. Pół wieku wcześniej, 14 września 1909 roku, książę Adam Woroniecki wstąpił do zakonu dominikanów, gdzie nadano mu imię Jacek. Wzorem tego obrzędu były słowa Ewangelii, cytuję: a Jezus, wejrzawszy na ucznia, rzekł: ty jesteś Szymon, syn Jana. Teraz ty będziesz nazywał się Kefas, skała, to znaczy Piotr. A więc po wejściu do zakonu wzorem Ewangelii nie ma już żadnego księcia Adama. Jest tylko i wyłącznie dyspozycyjny dla przełożonego ojciec Jacek. Trudno ocenić, czy europejska medialność Woronieckiego wynikała z jego tomistycznego stosunku do wszystkich prądów filozoficznych pierwszej połowy XX wieku, czy zaważyło tu jego arystokratyczne, książęce pochodzenie. Jeszcze bowiem przed wstąpieniem do zakonu pozostawał pod bardzo życzliwą opieką generała zakonu. Interesował się nim także osobiście Ojciec Święty Pius X. Watykan po prostu widział we Woronieckim prekursora chrystianizacji całej prawosławnej Rosji w duchu Kościoła Zachodniego. Wyznaczone posłannictwo misjonarza miał rozpocząć w 1914 roku w samym Petersburgu. Po wybuchu wojny i wybuchu rewolucji październikowej Jacek skierowany został zamiast do Rosji do odradzającej się Polski. Woroniecki po linii polityki zakonu tworzył tu przyczółki filozofii tomistycznej przez pracę w latach 1919-1929 na Katolickim Uniwersytecie, a potem przez budowę klasztoru dominikanów na Służewie ze studium generalnym, gdzie wykładowcami byli tomiści, profesorowie dominikanie pochodzący także z innych różnych prowincji. Jego dziełem jest przeprowadzona reforma polskiej prowincji dominikanów, reforma polegająca na zbliżeniu tej prowincji w zadaniach misyjnych i nieustannych studiach do ideału zakonu założonego przez świętego Dominika. Życie ojca Jacka Woronieckiego dla Boga, dla zakonu i Kościoła, w tym przez promowanie filozofii tomistycznej, dało asumpt do rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego dnia 7 grudnia 2004 roku. Stąd ojcu Jackowi Woronieckiemu przysługuje prawny tytuł Sługa Boży. Powiększa się krąg interesujących się tą postacią. W ostatnich czasach pod jego patronatem powstała szkoła w Kaniem, miejscu młodości Jacka Woronieckiego. Jego nazwisko zdobi ulicę w Lublinie. Do jego grobu w kościele świętego Jacka w Warszawie zaczyna pielgrzymować młodzież.
1: Czas w sposób nieubłagany nas goni, a mam wrażenie, że o ojcu Woronieckim, słudze Bożym, dałoby się rozmawiać jeszcze dość długo. Proszę mi powiedzieć, co by ojciec polecił jako źródło informacji o właśnie tych sprawach, o których rozmawialiśmy, dla naszych słuchaczy. Skąd mogliby się dowiedzieć jeszcze więcej o ojcu Woronieckim, o jego czasach, o jego dziele?
0: Mogę być mało pokornym zakonnikiem dominikanu?
1: Jak najbardziej.
0: Proszę państwa, Woroniecki zostawił po sobie bardzo dużo dzieł. Archiwalia po nim to liczy się w metrach. Powstała też z okazji, na potrzeby zresztą, rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego. Taka sobie literatura, przynajmniej trzy książki w tej chwili mi chodzą po głowie. Zahaczyłem o brak pokory. Ostatnio napisałem próba biografii sługi Bożego, ojca Jacka Woronieckiego.
1: Pióra ojca Maurycego Niedzieli.
0: Tak.
1: I to można polecać. Czy są jakieś strony internetowe specjalnie poświęcone ojcu Woronieckiemu?
0: Stron specjalnych chyba jeszcze nie ma, ale w internecie można znaleźć bardzo dużo różnych informacji.
1: Jak się domyślam, także na stronach dominikańskich.
0: Znowu pan mnie tutaj bierze na szczerość. Nie oglądam stron dominikańskich.
1: No proszę. Proszę państwa, ja ufam, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie z ojcem Maurycym Niedzielą i nie ostatnie spotkanie z ojcem Woronieckim, sługą Bożym. Że będziemy jeszcze raz, a może i więcej, mieli okazję przyjrzeć się tej niesamowitej postaci w obrazach z historii Kościoła. Dzisiaj pora nam się już żegnać. Moim i państwa gościem był dzisiaj ojciec Maurycy Niedziela, dominikanin, któremu bardzo dziękuję za wizytę w studio. Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże. Dziękuję za wysłuchanie.
2: Historia Kościoła.

0: Eskarok Warszawa. Eskarok. Drogowskazy.
1: Czas zaczynać drogowskazy. Michał Poklękowski, witam was i zapraszam. Matka jest dla córki pierwszym wzorcem, wzorem kobiecości, a jej wpływ na dorosłe życie jest kluczowy w obszarach takich jak poczucie własnej wartości, jak relacje z partnerami w dorosłym życiu, czy podejście do macierzyństwa. Matka nieobecna emocjonalnie i fizycznie, taka, która ma do córki wieczne pretensje, okazuje jej chłód, jest roszczeniowa, czy nadmiernie wymagająca, nadopiekuńcza, niestety wyrządza jej krzywdę, która tylko z pozoru jest niewidzialna. Relacja matki z córką, jej jakość ma kolosalny wpływ na dorosłe życie tej drugiej, na jej życiowe postawy i wybory. Temat wielowymiarowy, budzący ogromne emocje, który w takiej czy innej formie pojawiał się już w drogowskazach na przestrzeni ostatnich 8 lat, ale warto o nim rozmawiać w kolejnych odsłonach, też z innymi ekspertami, z innymi ekspertkami, bo jest szalenie ważny dla tysięcy kobiet w Polsce, tak uważam. I dziś go rozszerzymy. W roli ekspertki dziś ze mną i z wami jest Marta Suska. Marta jest psychologiem i psychoterapeutką, pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym CBT i terapią schematów, no i jest autorką książki nowej na rynku wydawniczym pod tytułem Szczęśliwa dorosła córka, uzdrawianie ran z dzieciństwa. Witam Ciebie, Marto, w gościnnych progach drogowskazów.
2: Ja też witam Ciebie i wszystkich słuchaczy. Dziękuję, że jesteście.
1: Jak wynika z Twojego doświadczenia gabinetowego, że tak to ujmę, jak często masz do czynienia ze skutkami zaburzonych relacji na linii matka-córka i z jakiego powodu zwykle matki takie relacje zaburzają, nierzadko czyniąc je wręcz toksycznymi, takie modne słowo ostatnio, prawda? Trauma pokoleniowa, czy idę za daleko?
2: Nie idziesz za daleko, ale do tego dojdziemy. Myślę sobie tutaj, że każdy ma jakiś kawałek z matką. Oczywiście ta matka nie musi być od razu toksyczna, może być po prostu nadopiekuńcza trochę, może być nieobecna trochę, bo różne przypadki bywają, prawda? Może mieć epizod depresji albo być zapracowana po prostu. I już to jest taki kawałek opuszczenia, prawda? Który dopiero w terapii wychodzi, prawda? Kiedy jest jakiś problem, przychodzi pacjent po prostu z jakimś problemem na przykład relacyjnym z partnerem lub z partnerką.
1: Ale to nie są rzadkie sytuacje. Pytałem też o te twoje doświadczenia gabinetowe, że tych pokiereszowanych córek jest sporo jednak w ten sposób. Okay. Mhm. Matka apodyktyczna, taka wiesz, nieznosząca sprzeciwu, nieczuła, kontrolująca. Jaką córkę wypuści w szeroki świat? Jaką dorosłą kobietą ona będzie, albo też nie będzie? W jakie relacje będzie na przykład wchodzić? Co będzie myślała o sobie samej?
2: I tutaj jest takie zróżnicowanie. Najczęściej to będzie córka podporządkowana, prawda? Czyli taka, która się ułoży, która będzie właśnie zależna też, no bo mama wszystko wie lepiej, prawda? To bardzo wpływa, szalenie wpływa na wartość takiej kobiety, ale też może być podobna do matki. Czyli też w swoim życiu, w relacjach, w stosunku do swoich dzieci, bo to jest wzorzec, który nabyła, będzie taka sama jak mama.
1: Czyli taką kserokopią się stanie, tak, po prostu tak. Parentyfikacja w relacji matki z córką, Marto. Córka staje się niejako, no tak, opiekunką, tak, dla matki, powierniczką, trochę odgromnikiem, piorunochronem, też z takim określeniem się zatknąłem, szykując się do naszej dzisiejszej rozmowy. Różne określenia zresztą w życiu słyszałem w tym konkretnym kontekście. Chodzi na przykład o matkę uzależnioną od alkoholu, na przykład od leków, prawda? Jaką to krzywdę wyrządza córce? Jaką będzie kobietą, kiedy dorośnie? Z jakimi trudnościami będzie się mierzyć? To jest 105. strona twojej książki.
2: Tak, najczęściej będzie bardzo obowiązkowa. Mhm. Czyli to jest najczęstszy model po prostu, bo będzie brała odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale też za matkę. Czyli jest odwrócenie ról. Muszę się zaopiekować mamą, żeby być bezpieczna na przykład. Czyli, że muszę być dobra dla mamy, nie mogę sprawiać problemów, czyli będę wypełniała wszystkie swoje obowiązki, żeby tylko mama była zadowolona i żeby nic jej się nie stało. I wysłucham też każdego cierpienia mojej mamy, no bo ma liczne swoje problemy. Będę takim powiernikiem. Bardzo często kobiety wchodzą w tą rolę, to znaczy kobiety, jako dziewczynki wchodzimy w tą rolę, a później jako kobiety dalej to kontynuujemy.
1: Czyli wybieramy sobie partnerów takich trochę wymagających pomocy. Czyli to jest taka kobieta bohaterka trochę, tak? Pielęgniarka, opiekunka.
2: I znam kobiety, które naprawdę każdy związek przerabiają podobnie, prawda? Mhm. Czyli albo jest z chorobą psychiczną partner, albo jest uzależniony, albo jest niezaradny życiowo, niezarabiający, wiecznie bezrobotny. Mhm. No i taka kobieta po prostu ciągnie wszystko.
1: To jest niesamowite, że to koło cały czas się toczy i tak ciężko jest to przerwać.
2: Tak, i to jest właśnie to, co powiedziałeś na początku, wielopokoleniowe bardzo często. Mhm. Czyli jest na przykład pokolenie kobiet siłaczek i czasem mam taką możliwość i to jest niesamowite, że poznaję babcię na przykład, matkę i córkę. dlatego że przychodzi do mnie niepełnoletnia córka, na przykład jeszcze z matką, prawda? A dowiaduje się też dużo o babci. I też udało mi się tak poznać właśnie taką rodzinę. To niesamowite, że to są te same schematy, na przykład opuszczenia. I że później ta sama mama, prawda, która już teraz jest babcią, opuszczała swoją córkę, a kolejne pokolenie opuszcza swoją córkę, prawda? No i ta córka nie może wytrzymać w relacji na przykład z partnerem bez ciągłości, prawda? Czyli, że ten partner idzie do pracy albo idzie do szkoły, prawda? Ma jakieś zajęcia, a ona po prostu zaczyna mieć ataki paniki.
1: A czy ta kobieta, mając takiego, a nie innego partnera, po takich doświadczeniach z matką, ona tego nie widzi, że ona jest na przykład wykorzystywana?
2: Nie, no właśnie, nie widać tego. No właśnie, to jest ta nieświadomość taka. Przebudzamy się naprawdę w różnych momentach swojego życia, że na przykład nagle zostajemy matkami i to macierzyństwo nas bardzo otwiera i bardzo też pokazuje, no właśnie, czego nie dostałyśmy w dzieciństwie. Że mamy też swoje deficyty i widzimy, że nie mamy z czego nalać, prawda? Że z takie z pustego w próżne nie naleje, prawda? Mhm. Jak czegoś nie dostałam, to nie mam po prostu skąd.
1: Matka wiecznie niezadowolona, taka, wiesz, krytykująca, marudząca, ta córka wiecznie jej się nie podoba, co robi, jak śpiewa, jak tańczy, jak siedzi i tak dalej, dla której córka właśnie jest niewystarczająca najczęściej. Jak to wpłynie na dorosłe życie właśnie córki, na też jej samoocenę na przykład?
2: Czyli to jest pokolenie wtedy też perfekcjonistek, wiecznie niezadowolonych z siebie, czyli ten sam dialog, który dostaje, no, w zasadzie monolog od swojej matki, prawda? Tak. To później słyszę w swojej głowie, czyli jestem wiecznie niezadowolona z siebie. Mhm. Czyli cokolwiek nie zrobię, prawda? Czy właśnie, czy teraz przyszło mi do głowy, napiszę książkę. No nie jestem aż taką perfekcjonistką, ale tak, cokolwiek nie zrobię. Dostanę Nobla, nie wiem, urodzę dziecko, osiągnę jakiś sukces zawodowy, prawda? Jestem tym kierownikiem, czy awansuję. To właśnie to jest wiecznie niewystarczające, czyli już gonię w swojej głowie, że powinnam więcej. Powinnam
1: być lepsza, tak jest, jeszcze wyższa, silniejsza, tak, bogatsza, cały czas.
2: Tak, cały czas po prostu jest do przodu i nawet jeżeli coś osiągnę, jakiś etap w życiu, to już patrzę na kolejny etap.
1: Mhm. Straszne. Matka też może być nadopiekuńcza, taka, wiesz, wyręczająca córkę zawsze i we wszystkim, robiąca wszystko za nią. Skąd się bierze taka postawa matki też? Jakie są i potem konsekwencje dla dorosłego życia córki?
2: No to jest troszeczkę model inny, bo to jest matka, która potrzebuje być potrzebna, czyli musi ciągle robić coś, prawda? No bo jak to dziecko będzie samo robiło, będzie samodzielne, to ona po co będzie, prawda? Czyli to też jest taki zaburzony obraz siebie, że muszę wykonać jakąś pracę, prawda? Muszę zrobić lekcję za dziecko, prawda? Muszę pomóc pokolorować coś. I to jest od najmłodszych lat. Wiązanie bucików, prawda? Bo jest, no, szybciej będzie niby, prawda? Ale to jest takie wyręczanie, pilnowanie później już tego dorosłego dziecka. Prawda? Czy na pewno odpowiednio się ubrałaś, prawda? Bardzo często, aż to jest denerwujące dla dorosłych kobiet, że mama pyta się nagle, czy wzięłaś do pracy jakieś kanapki, prawda? A kobieta ma 40-50 lat.
1: Bywają też matki, które wychowują swoje córki, Marto, na tak zwane grzeczne dziewczynki. Grzeczna dziewczynka za młodu, jakie potem może mieć problemy, kiedy dorośnie, też będzie się wiązała na przykład z nieodpowiednimi mężczyznami, mając na myśli związki heteroseksualne?
2: Na pewno będzie miała trudność z postawieniem granic. Okay. Czyli będzie miała trudność...
1: Jest ryzyko, że zostanie wykorzystana, powiedzmy.
2: Tak. Okay. Czyli że musi być miła zawsze, grzeczna, zgadzać się ze wszystkim. Mhm. To jest też bardzo trudne, żeby nauczyć się, bo mówi się o asertywności, ale ta asertywność to jest naprawdę w głębi nas. To nie jest coś, co można wyuczyć na warsztatach, prawda? No bo to jest nawet na poziomie somatycznym, że więźnie nam w gardle głos, prawda? I że nie mogę się obronić.
1: Matka narcystyczna, piszesz o tym na 194 stronie swojej książki, Marto. Miałem kiedyś koleżankę, mogę się przyznać, która żyła w cieniu właśnie narcystycznej matki. I z tego, co pamiętam, to ona w dorosłym życiu, ta córka, zawsze trafiała na mężczyzn, którzy ją źle traktowali. Ale czy to jest konsekwencja właśnie wychowywania przez narcystyczną mamę?
2: Tak, bardzo często wybieramy taki model, taką osobowość, partnerze, która jest osobowością też naszego rodzica wiodącego, prawda? Mhm. Czyli wiodąca zazwyczaj jest matka. Mhm. Wobec tego no, będziemy wybierali po prostu...
1: Narcystycznych partnerów,
2: tak,
1: na przykład,
2: okej. Okay. Tak. Mhm. Skupionych na sobie, czyli jego emocje będą ważniejsze, prawda? Jego sprawy będą ważniejsze, potrzeby, prawda? Mhm. Ty nie jesteś ważna, a jak ty jesteś no, trochę ważna bardziej, no to jesteś egoistką na przykład. Mhm. I bardzo często słyszy się i to jest powielane, prawda? Czyli matka też może mówić do swojej córki i zarzucać jej, że jest egoistyczna.
1: Kończąc pierwszą część naszego spotkania w studiu, mam jeszcze jedno do ciebie pytanie, zamykające pierwszą część. Jakiej matki potrzebuje dziewczynka, nastolatka, żeby w dorosłym życiu była, tak to może ujmę, stabilna emocjonalnie, szczęśliwa na tyle, ile okoliczności pozwalają, żeby nie musiała siebie samej naprawiać potem? Jakiej matki potrzebuje? Jakbyś mogła ją zdefiniować w kilku zdaniach, taką mamę?
2: Mądrze kochająca, obecna przede wszystkim, akceptująca. To są takie chyba główne wytyczne.
1: Mhm. Niektóre napięcia między matką a córką są zupełnie naturalne i pojawiają się w wielu rodzinach, tak czytam. Są jednak takie sytuacje, w których konflikt przestaje być zwykłą różnicą zdań i zaczyna bardzo poważnie wpływać na zdrowie psychiczne dziecka, w tym wypadku córki. Zaburzona relacja z matką, jej toksyczność, nieobecność emocjonalna zauważalnie rzutują na potem dorosłe życie córki, na to, jak odnajdzie się w pracy zawodowej, jak w związku, jakimi ludźmi będzie się otaczać i w jakich obszarach szukać szczęścia, które szczęściem wcale być nie musi. Obszerny i ważny dla wielu współczesnych Polek temat. Dziś o tym w drogowskazach na moje pytanie odpowiada Marta Suska, psycholog i psychoterapeutka. Marta pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym CBT i terapią schematów. Jest autorką nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Szczęśliwa dorosła córka. Uzdrawianie ran z dzieciństwa. Michał Poklękowski, te rozmowy z Martą wracam już za chwilę. Zapraszamy.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: To jest druga część Drogowskazów. Michał Poklękowski, witam Was ponownie. Relacja matki i córki bywa jedną z najbliższych i też zarazem najważniejszych w życiu. Jej jakość jest szalenie ważna także dla dorosłego życia córki. To właśnie od niej, od relacji z mamą, często zaczyna się budowanie poczucia własnej wartości, bezpieczeństwa i sposobu wchodzenia w relacje z innymi ludźmi. Kiedy jednak ta więź jest pełna napięcia, krytyki czy manipulacji, jej konsekwencje mogą towarzyszyć córce przez całe życie, no i mogą być niestety druzgocące. Terapeuci od lat powtarzają i podkreślają, że jakość relacji matka-córka ma wielki wpływ na zdrowie psychiczne i emocjonalne w zasadzie obu stron. Badania pokazują, że konflikty i niska jakość tej relacji mogą zwiększać na przykład ryzyko depresji czy nawet zachowań autodestrukcyjnych już u nastoletnich córek. Jest wiele sygnałów, które mogą wskazywać na toksyczną dynamikę relacji matki z córką. O tym dziś w Drogowskazach, w roli ekspertki dziś ze mną i z Wami, niezmiennie. Marta Suska, psycholog i psychoterapeutka. Marta pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym CBT i terapią schematów. Jest autorką książki Szczęśliwa dorosła córka. Uzdrawianie ran z dzieciństwa. Witam Ciebie, Marto, po raz drugi.
2: Witam Ciebie i słuchaczy.
1: Jak wynika z Twoich doświadczeń, też takich terapeutycznych, gabinetowych, Marto, o co najczęściej córki dorosłe mają żal do swoich mam? Co jest na szczycie tej piramidy pretensji? Czy może coś Ciebie zaskoczyło jako specjalistkę w tym temacie?
2: Najczęściej jest to nieobecność raczej. Nieobecność i krytyka. Czyli, że kiedy ta matka się pojawia w końcu, to jedyne, co ma do powiedzenia, to na przykład, czy jest pokój posprzątany. Albo czy uczyłaś się dzisiaj, prawda? Albo czy coś tam zrobiłaś.
1: Albo ma dobre rady, które niekoniecznie muszą być dobrymi radami.
2: Tak jest.
1: I ta nieobecność w sensie takim, że ona emocjonalnie jest odpięta od córki, tak? Po prostu.
2: Tak. I że nie widzi jej potrzeb po prostu. Nie widzi tego dziecka. Czyli widzi raczej tylko swoje zmęczenie na przykład, albo swoje problemy. Często jest też oczekiwanie od tych córek, że nie będą sprawiały problemu. Kiedy matka ma problem, na przykład jest w trakcie rozwodu, załóżmy, w trakcie zmiany pracy, albo jakichś innych problemów.
1: Są też matki, które chcą zatrzymać swoje córki tylko dla siebie, mieć je na wyłączność, izolować przed światem zewnętrznym, pod kloszem trzymać trochę, prawda? Jaka jest przyczyna takiego postępowania matek? Z czego wynika i do czego prowadzi też w kontekście właśnie dobrostanu psychicznego córki, potem już dorosłej?
2: Bardzo często to jest powód taki, że nie mają własnego życia. Po prostu zawieszają się na tym macierzyństwie, na całe życie i ta córka ma być substytutem partnera. Bardzo często tak jest. Ale też ma być tym dzieckiem, prawda? Niezmiennym, dozgonnym dzieckiem, prawda? Czyli mamy często taki układ, że matka z córką mieszka do na przykład...
1: Córka staje się gniazdowniczką taką trochę,
2: 50-lecia na przykład swojego albo i więcej, albo do momentu śmierci matki nawet. I to jest taki motyw nie tylko z córkami, ale też z synami. Niestety. Czyli, że to dziecko nie może się wyprowadzić, prawda? Ale zazwyczaj tam nie ma partnera. Czyli matka nie ma partnera, nie ma własnego życia, własnych zainteresowań, przyjaciół. Jest w takiej izolacji, można powiedzieć, i tworzy też taką rodzinę z tym dzieckiem, która jest wyizolowana.
1: Fokusuje się za mocno w sposób taki, patologiczny, nie wiem, czy mogę tak to nazwać, na swoim dziecku, na córce. To nie jest dobre, oczywiście, że tak. A w jaki sposób córka może rozpoznać, Marto, co w niej samej jest naprawdę jej, a co z matki? Kiedy dochodzi już do ściany, bo na przykład przeczuwa, że kurczę, nie udają mi się związki, w pracy się wypalam, prawda, nie wiem, nie jestem nieszczęśliwa, rozedrgana i tak dalej, błądzę w życiu. I dochodzi do tej ściany, o kurczę, to jest jednak, to może być tutaj z mamą ta relacja, wpływać na to, jaka jestem dziś, nie?
2: Tak sobie myślę, że to nieco jest we mnie z matką. Ale co jest u mnie dysfunkcyjnego, prawda? Jaki schemat jest u mnie taki, który powoduje, że co i rusz wpadam w te same sidła, prawda? W ten sam układ. Czyli na przykład to może być podporządkowanie, albo to może być lęk przed opuszczeniem. Często jest tak, że kiedy doświadczamy jako dzieci szantażu emocjonalnego ze strony rodzica i że na przykład ta matka się obraża, załóżmy, to później niestety boimy się tego odrzucenia. A żeby nie zostać odrzuconą...
1: Ja się cieszę, że o tym mówisz.
2: Staramy się po prostu sprostać wymaganiom nawet tych niewypowiedzianych, czyli niewerbalnych. Aha. Bardzo często są to osoby, które czytają drugą osobę pomiędzy zdaniami, niewerbalnie. Czy ktoś już jest obrażony, czy może nie.
1: Lata temu miałem partnerkę, która miała matkę właśnie, która non-stop strzelała fochy, obrażała się. Pamiętam doskonale, ile moją partnerkę to kosztowało wtedy. Już dorosłą kobietę, ona takiego czegoś doświadczała też jako dziecko, jako nastolatka.
2: Tak. I to jest niewyobrażalne, ale taka cisza to może trwać nawet miesiąc.
1: Tak, tak.
2: I o ile jako dorosła osoba mogę sobie to wyobrazić, ty też pewnie możesz, że ktoś się obraża na miesiąc, to na przykład jak jesteśmy zdani tylko na tego rodzica, czyli tą matkę i mamy na przykład 10 lat, a matka się obrazi na miesiąc i tylko wypowiada zdania konieczne, prawda? Obiad, załóżmy. I tak przez miesiąc na przykład.
1: Przez miesiąc, tak.
2: No to jest dręczenie.
1: Bo córka zapomniała, miała prawo o imieninach na przykład, prawda? I potem mama pokazuje...
2: Nie, to wystarczy, że na przykład trzasnęła drzwiami.
1: Po zaburzonej relacji z matką jej córka może chcieć, powinna zbudować relację zdrową, relację samą ze sobą i zgodnie ze swoimi potrzebami. Co jest tutaj największą trudnością wyjścia z tego takiego chorego schematu, w którym się tkwiło tyle lat?
2: Powtarzalność. Dlatego, że mamy powtarzalność w schematach, prawda? Czyli, że jest jakiś automatyzm tego. I żeby wyjść z tego automatyzmu, potrzebujemy najpierw zauważyć ten automatyzm, a później jednak włożyć jakąś taką wewnętrzną siłę, determinację w to, żeby zmienić swoje zachowanie. Czyli to, na co mamy wpływ, to jakby zmiana zachowania i zmiana sposobu myślenia. Czyli na przykład, no właśnie, ten sposób myślenia, że on ode mnie odejdzie, albo ktoś ode mnie odejdzie, ktoś się na mnie obrazi. Czyli skupienie się na tym i to powoduje lęk i wtedy ta osoba po prostu działa według tego schematu, czyli zachowuje się w sposób podporządkowany. Więc potrzeba to po prostu rozbroić.
1: Kiedy, Marto, w jakim wieku i czy w ogóle córka jest w stanie, ma narzędzia do tego, żeby stawiać matce granice? A w jaki sposób powinna to robić, żeby też matka to zrozumiała i też, mówiąc kolokwialnie, właśnie nie strzeliła focha, o czym mówiliśmy przed chwilą?
2: Matka strzeli focha, tak czy siak, bo pomyśli sobie chociażby zdrowa matka, jeżeli dziecko na przykład stawia granice w wieku 100 lat, prawda,
1: tak,
2: jest nastolatkiem. No ma już swoje zdanie, prawda, no to matka po pierwsze będzie czuła złość, prawda, że dziecko się nie chce podporządkować. Albo, że nie tak cię wychowałam, o to jest bardzo częsty tekst, nie tak cię wychowałam, prawda. I będzie, można powiedzieć, oporować, ale najbardziej naturalny wiek to jest właśnie kilkanaście lat, prawda, 16, 17, wtedy mamy taką odwagę, można powiedzieć, i hormony dużo nam pomagają w tym, żeby się przeciwstawić różnym układom. A później, no to kiedy wyprowadzamy się z domu, czyli to jest ten czas na przykład pójścia na studia, czy wyprowadzenia się z partnerem, partnerką, prawda, jakkolwiek, no po prostu odseparowanie się od tego rodzica też. No i kolejny etap, bycie znowu rodzicem, tak, czyli jestem matką, bo tutaj piszę dla kobiet i piszę dla matek, więc jestem matką i to jest kolejny etap, gdzie mogę się odseparować, bo wtedy bronię swojego dziecka na przykład, że nie tak na przykład będę postępować, nie tak będę nosić, jak moja mama mówi, nie tak będę karmić, będę robić po swojemu. Czyli to jest taka autonomizacja.
1: A matka, która, Marto, po rozstaniu z ojcem stosuje tak zwaną alienację rodzicielską i świadomie ogranicza, utrudnia ojcu kontakty z córką, jak to może wpłynąć na emocje dziewczynki, później już też kobiety, tak, dorosłej, po zerwaniu więzi z ojcem z winy matki. W ogóle przy okazji potępiam w ogóle samo zjawisko alienacji rodzicielskiej, bo to stosują i matki, i ojcowie, tak?
2: Tak, niestety to jest. Tam się włącza taki tryb dziecięcy po prostu, że chcę mieć to dziecko dla siebie, czuję się zraniona, prawda, i wobec tego to nie dam ci tego dziecka. To jest takie karanie, można powiedzieć, tego partnera.
1: Destrukcyjne głęboko.
2: Tak, bardzo, bardzo, bo tam nie ma w ogóle potrzeb dziecka wziętych pod uwagę.
1: Zgadza się, tak jest. To jest taki plaster na swoje własne rany, a dziecko jest traktowane nie podmiotowo, tylko przedmiotowo. Do rozgrywki. Taki przedmiot do rozgrywki trochę. Tak jest.
2: No i często się okazuje tak, że jak już ten kurz bitewny opadnie, to dziecko zostaje bez rodziców, no bo nagle ani jedno, ani drugie nie jest zainteresowane po prostu aż tak mocno, jak wtedy, kiedy się bili o to dziecko. Nie?
1: Strona 93 twojej nowej książki, Marto. Matka wystarczająca. Jaka to matka? Szczegóły są w książce, ale poproszę może o kilka słów ciebie w tej chwili. Matka wystarczająca.
2: To taka, która po prostu będzie. To jest matka wystarczająca. Bo czasami wydaje nam się, że na przykład kobiety często mnie pytają, ile z tym dzieckiem przebywanie to jest okej, prawda? Jak tylko ono się pojawia na świecie, no to, że muszą być przez cały czas, załóżmy. Albo później, jak już, nie wiem, dziecko jest w szkole, prawda? No to oprócz odrabiania lekcji, no to muszę z nim spędzić czas, prawda? To jeszcze trzeba ugotować, uprać i posprzątać. Łączenie różnych obowiązków jest bardzo trudne. Ta matka ma być po prostu, kiedy dziecko potrzebuje.
1: Prawda? Uważna, uważna, ale nie osaczająca, ale prawda? Nie uwieszająca się
2: dokładnie,
1: na dziecku.
2: Że coś powinno się zrobić, prawda? Czyli powinnam wykonać ileś tam ćwiczeń z dzieckiem, prawda? Porobić coś, takie narzucanie. Bardzo często perfekcjonizm niestety tutaj idzie w parze, że mamy oczekiwania od siebie bardzo duże, że z tym dzieckiem nie wiadomo, co zrobimy. Chociażby, nie wiem, takie, no, że nauczę swoje dziecko po angielsku mówić w wieku, nie wiem, 2 lat, prawda? Że już będę pokazywać mu słówka i to będzie taka zabawa edukacyjna. Mm-hmm.
1: I na koniec drugiej części naszej rozmowy, Marto, w drogowskazach jeszcze przemoc matki wobec córki. Ona nie zawsze musi i też nie zawsze ma takie, tak sobie to wyobrażam, oczywiste oblicza. Czasem ciężko nawet dostrzec, w jaki sposób może się przejawiać, co na pierwszy rzut oka nie będzie przez nas rozpoznane jako przemoc i czy córka przemocowej matki może być po prostu szczęśliwa jako dorosła kobieta.
2: Może być, ale potrzebuje dużo czasu, też pewnie okresu takiego odseparowania się od tej matki, przetrawienia tego. Nie zawsze jest tak, że możemy wybaczyć to, co nas spotkało w dzieciństwie. Czyli nie zawsze wrócimy do tego rodzica, prawda? Mhm. Wiadomo, warunkiem koniecznym, kiedy doświadcza się przemocy, to jest zabranie tego dziecka po prostu z miejsca, w którym jest ta przemoc. I tak samo już w życiu dorosłym, prawda, kiedy nadal ta przemoc w jakiś sposób emocjonalny czy fizyczny dalej następuje, to jest zabranie siebie po prostu z takiego środowiska. Mhm. Czyli musi być ta izolacja, prawda? No a później to jest przerobienie tego, zaopiekowanie się tym.
1: Ja przypuszczam, że wiele córek, które miały bardzo trudne relacje ze swoimi mamami jako dzieci, jako nastolatki, bardzo by chciało im wybaczyć, ale albo nie mają narzędzi, albo po prostu zwyczajnie nie potrafią. I czy trzeba w tym momencie potępiać takie dorosłe kobiety, które no nie są w stanie autentycznie od tak zwanego serca wybaczyć swojej matce. Tak. Ja też to rozumiem.
2: I ja to rozumiem i tak myślę sobie, że to nie jest warunek konieczny, żeby wybaczyć. Tylko żeby zbudować w sobie taką część matczyną, która się sobą zajmie. Czyli tu mówimy o czymś zupełnie innym. To jest takie wybaczenie samej sobie, że nie mogę wybaczyć i że nie zajmę się tą matką. No, często jest tak, że w takim okresie już starczym ta matka potrzebuje, żeby się nią zająć. No ale po takim doświadczeniu z dzieciństwa, gdzie była przemoc i to nawet fizyczna, to jest bardzo trudno zająć się taką matką.
1: Wyobrażam to sobie, tak jest. Mhm.
2: I żeby wybaczyć to sobie, że na przykład ktoś inny, czy DPS, czy jakieś opiekunki będą się zajmowały, a że ja miałabym się zająć sobą, czyli to jest praca nad sobą.
1: Jednym z najczęstszych sygnałów zaburzonej, ktoś może powie, toksycznej relacji matki z córką jest nieustanna, na przykład krytyka. Matka nieustannie córkę krytykuje i ocenia, ma wieczne wymagania. W zdrowej relacji matka może oczywiście zwracać uwagę na błędy córki, ale robi to w sposób wspierający, a nie wiecznie upokarzający czy roszczeniowy, tak czytam. W relacji toksycznej komentarze są częste, ostre, dotyczą niemal wszystkiego, wyglądu, wyborów życiowych, zachowania przy stole, na placu zabaw, w szkole, czy też charakteru. Córka właściwie nieustannie słyszy od matki, że zawsze robi coś źle. Ma to potem potężny wpływ na jej dorosłe życie. I o tym między innymi dziś drogowskazek z moimi pytaniami mierzy się Marta Suska, psycholog i psychoterapeutka. Marta pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym CBT i terapią schematów. Jest autorką nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Szczęśliwa dorosła córka. Uzdrawianie ran z dzieciństwa. Michał Poklękowski do rozmowy z Martą. Wracam jeszcze po raz trzeci i ostatni. Już niebawem zapraszamy.
0: SK Rock.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: I jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Poklękowski, moje uszanowanie. Nastolatka i dorosła już córka potrzebują coraz więcej autonomii, własnych decyzji, własnych poglądów i też własnych planów. W relacji toksycznej matka często nie potrafi zaakceptować tej zmiany. Próbuje kontrolować wybory córki, ingeruje też w jej relacje, także te intymne, karierę czy w ogóle życie prywatne. Wchodzi w nie butami, mówiąc metaforycznie. Jak wyczytałem, badania dotyczące osobowości narcystycznych u matek bardzo jasno pokazują, że córki takich kobiet częściej mają trudności z równowagą emocjonalną i z poczuciem stabilności psychicznej w dorosłym życiu. To dlatego, że ich potrzeba autonomii bywa postrzegana przez matkę jako zagrożenie dla relacji. Poważne konsekwencje rodzi też rywalizacja. Matka, która z córką na przykład nieustannie rywalizuje. Dziś z zaproszoną do studia ekspertką rozmawiam o konsekwencjach zaburzonych właśnie relacji matki z córką, a w studiu niezmiennie Marta Suska, psycholog i psychoterapeutka. Marta pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym CBT i terapią schematów i jest autorką nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Szczęśliwa dorosła córka. Uzdrawianie ran z dzieciństwa. Witam Ciebie, Marto, po raz trzeci i ostatni.
2: Witam.
1: Wybaczenie. Córka, która w swoim dorosłym życiu nie może wybaczyć swojej matce doznanych krzywd. Czy jeśli tego nie zrobi, to nigdy nie odzyska takiej jakby stabilności i spokoju. Nigdy nie utuli i też nie zaopiekuje tego swojego wewnętrznego dziecka w dorosłym życiu. Co w ogóle warunkuje wybaczenie w tym wypadku? Matka, nie wiem, musi zrozumieć swoje błędy, zadośćuczynić córce, a przede wszystkim musi jeszcze żyć, żeby była ta realna szansa na jakieś pojednanie, wybaczenie, nie?
2: Często widzimy wybaczenie jako jedyna możliwość jakby domknięcia tej relacji, prawda, żeby jakoś się poukładało. No ale to mówimy o takim idealnym przypadku, kiedy matka rozumie, co zrobiła źle, prawda, przeprosi. Czasem to przeproszenie nie jest możliwe, bardzo często nie jest możliwe, że ten rodzic nie zrozumie po prostu swoich błędów. Więc co zostawia po stronie córki? Nie wybaczenie matce, tylko raczej właśnie zaopiekowanie się sobą, swoją krzywdą, zaopiekowanie się swoimi potrzebami. To jest najważniejsze. I tutaj nie pracujemy wtedy, jak wybaczyć matce, prawda, kiedy ta matka nie rozumie i na przykład odwiedzam ją już jako dorosła córka po raz kolejny, prawda, i te same teksty słyszę, te same komunikaty. Więc tutaj nie mamy do czynienia z wybaczeniem, tylko raczej właśnie, że ja jestem ważna dla siebie, czyli promowanie tego, że moje potrzeby są ważne. To, co ja potrzebuję. Jeżeli potrzebuję mniej się spotykać z tą mamą, no to do niej nie jadę po prostu.
1: Czy córka dla matki i też matka dla córki mogą być przyjaciółkami? Kiedy oczywiście córka będzie już dorosła, tak? Czy przyjaźń, taka naprawdę przyjaźń, taka modelowa, książkowa na linii matka-córka jest iluzją, jest po prostu niemożliwa? Na jakich filarach powinna opierać się taka zdrowa relacja w tym wypadku? Szczerość to filar pierwszy?
2: Szczerość, szacunek, prawda? Takie zrozumienie, dialog, prawda? Czyli, że ja, to co ja myślę, to niekoniecznie musi myśleć moja córka, moje dziecko, prawda? Tylko ono może mieć inne zdanie.
1: Ale przyjaźń uważa, że jest możliwa na linii matka-córka?
2: Oczywiście, że jest możliwa.
1: Jest. Okay.
2: Ale to nie będzie taka sama przyjaciółka.
1: No pewnie.
2: Jak przyjaciółka równolatka, prawda, która podobne ma problemy, prawda, z partnerem, czy z dziećmi, czy to samo pokolenie, to jest zupełnie co innego. Ta przyjaźń z matką jest trochę inna. No nie będę rozmawiała ze swoją matką na temat moich problemów małżeńskich, prawda, ani moja mama nie będzie rozmawiała na temat problemów z moim ojcem, załóżmy, no bo to już będzie jakby przekroczenie, prawda, czyli są tematy, na które no nie możemy rozmawiać.
1: Ciekawy rozdział 7 twojej książki, Marto. Matka żywi cielka, a zaburzenia odżywiania. Anoreksja córki w kontekście jej zaburzonych relacji z matką. Jaka tutaj występuje zależność?
2: To jest bardzo często w relacji

0: matki, która jest wymagająca bardzo, kontrolująca, czyli ta kontrola się przekłada wtedy u dziecka na to żywienie. Czyli dziecko też coś potrzebuje kontrolować. Często jest tak, że w okresie nastoletnim pojawiają się zaburzenia odżywiania, dlatego że jest jakaś niestabilność w domu, czy jakiś stres, na przykład rodzice się rozstają, albo jest jakiś problem właśnie życiowy i to dziecko potrzebuje mieć stabilizację i bezpieczeństwo i wtedy jakby to jest iluzja kontrola wagi, prawda? To jest iluzja kontroli w ogóle nad czymkolwiek, ale do tego dochodzi właśnie wymagania i perfekcjonizm rodziców.
1: Wróćmy jeszcze, proponuję na chwilę do kwestii wybaczenia. W jaki sposób, Marto, powinien wyglądać taki proces pojednawczy córki z matką? Kto go powinien zainicjować? Co jest też warunkiem tutaj sukcesu na przykład? Córka, która doznała krzywd ze strony mamy swojej, no zapragnęła się z nią pojednać. Jak mogłoby to wyglądać krok po kroku, żeby zakończyło się, no powiedzmy, jakimś porozumienie, tak? Pojednanie.
0: Znowu dążysz do jakiegoś idealnego końca, do jakiegoś happy endu.
1: Z uporem maniaka, tak.
0: Ja myślę sobie, że tak, jest to możliwe, ale wymaga dobrego słuchania z dwóch stron, prawda? Czyli wysłuchania, zrozumienia. Bo wiadomo, że dzieje się nam krzywda jakaś jako dzieciom, prawda? Ale potrzebujemy widzieć jakby całokształt. Załóżmy, że ten rodzic nie mógł inaczej. Nie mógł inaczej, bo nie miał skąd czerpać, prawda? Czyli też był w jakiś sposób wychowany. Też był wychowany na przykład przemocowo. Albo była jakaś choroba psychiczna, albo depresja, prawda? I że tutaj no, nie mogło być inaczej, prawda? Czyli takie zrozumienie tego. Ale też właśnie na czym polega to pojednanie? Że ta matka wysłucha i na przykład przeprosi. Czyli uzna to, że coś zrobiła źle. Czyli musiałaby trochę tak dojść do takiego wniosku, że coś poszło nie tak w tym wychowaniu.
1: No dobrze, a co takiego daje takiej dorosłej już kobiecie, córce swojej matki, matki, która ją krzywdziła w taki czy inny sposób, że ona do końca życia, ta córka, będzie tą matkę za wszystko winić, za swoje wszystkie niepowodzenia, wszystko będzie zrzucać, czyli na zasadzie wszystkiemu winni są twoi starzy, prawda?
0: Tak,
1: a ten
0: tak.
1: temat też kiedyś rozmawiałem w drogowskazach, też bardzo ciekawy temat. Rozumiesz, co mi chodzi, tak? Że cały czas ta matka będzie obwiniana o wszystkie, o całe zło tego świata.
0: No i tutaj właśnie no, możemy się kręcić w kółko,
1: no
0: tak, do końca świata,
1: tak.
0: Ale to, co robimy w terapii na przykład, to tak zwany reparenting, czyli ja teraz jestem rodzicem dla siebie, prawda? Czyli ja trochę odrabiam lekcje za swoich rodziców, za swoją matkę. I teraz ja się będę opiekować sobą, czyli ja będę robić rzeczy dla siebie. Czyli jak doszło do deprywacji emocjonalnej, czyli takiego zaniedbania emocjonalnego, to ja będę uważna na siebie. Będę się sobą opiekować w momentach szczególnie stresujących. Czyli będę dbała o takie podstawowe potrzeby fizjologiczne, chociażby jak jedzenie, spanie, prawda, wypoczynek. Ale też będę dbała o kontakt z ludźmi. Będę dbała o to, żeby właśnie komuś się wypłakać, żeby wypowiedzieć to, prawda. Coś, czego może nie miałam jako dziecko, prawda. Czyli tu potrzebuje odrobić za swoją matkę.
1: Marto, matka nadgorliwa, taka, która chce być idealna, lepsza od innych matek dla swojej córki. Jaką córkę wypuści w świat i skąd się bierze też taka postawa u takiej matki? Nie wiem, za dużo Instagrama na przykład, że spytam trochę ironicznie?
0: No ja się wychowałam w dobie poradników, więc i też gazetek różnych dla mam, prawda? I jak to czytałam, to myślałam, Boże drogi, jeszcze tego nie zrobiłam, jeszcze tamtego nie zrobiłam. Czyli tak, za dużo informacji powoduje to, że po prostu chcemy dorównać. No ale znowu, tutaj jest winny perfekcjonizm, czyli że ja muszę dorównać do jakichś wymagań zewnętrznych i pamiętajmy, że mam jeszcze wewnętrzne wymagania, czyli zewnętrzne i wewnętrzne, jak gdzieś usłyszę, że coś jeszcze powinnam zrobić, no to idę za tym. Czyli tutaj znowu takie osadzenie się w sobie, wiem, czego chcę, czego potrzebuje moje dziecko, zatrzymuję się przy tym i nie staram się być bardziej. Jest takie zatrzymanie.
1: Czyli takie błędne koło trochę, taka matka, która chce być za wszelką cenę lepszą wersją samej siebie, tak? Choć nie ma na przykład na to czasu, narzędzi i tak dalej, tak? I ta córka, która tam gdzieś cały czas jest obok i widzi tą matkę, która po prostu cały czas biegnie i nie patrząc się na to, co robi córka tak naprawdę.
0: No tak, to jest takie odklejenie.
1: Takie odklejenie, tak. A matka, która córkę często, Marto, wpędza w poczucie winy, jaką krzywdę jej wyrządza na przyszłość. Może jakiś konkretny przykład takiego zachowania.
0: Poczucie winy chyba jest najgorszą emocją, bo często nie wiemy, co mamy z tym zrobić, prawda? Ono może dręczyć po prostu w tak zwanej pętli. Często są takie komunikaty na przykład rodzica, które mówi o jakiejś przykrości takiej, czyli, że przez ciebie, nie wiem, mama będzie płakać. To już mówimy tutaj o takim komunikacie do małego dziecka, prawda? Albo mamie jest smutno, bo tak robisz. Już nie mówię o takich, wpędzicie mnie wszyscy do grobowej deski, załóżmy, albo nie wiem, pojechać jeszcze bardziej, że przez was to po prostu już serce mi nie wyrabia, prawda? Czyli to jest takie straszenie. Ale wystarczy westchnięcie, naprawdę. Czyli, że matka wzdycha w obecności dziecka i to dziecko nie wie, czy coś teraz powiedziało, czy coś nie powiedziało, czy zrobiło coś, że mamie jest ciężko. I to jest już właśnie to poczucie winy, prawda? Że dziecko myśli o sobie, jestem zła, bo sprawiam przykrość swojej mamie. I to jest bardzo silny komunikat, niestety w terapii. Jestem złą osobą, dlatego że skrzywdziłam swoją mamę, prawda? Że ona płakała na przykład przeze mnie, albo musiała być zdenerwowana, prawda? Wyszła z siebie.
1: Córka też może dorastać pod opieką matki chorej psychicznie. To chyba szczególnie trudna sytuacja, tak to sobie wyobrażam. Wiesz, matka z depresją, ze stanami lękowymi, ze schizofrenią, z PTSD. Straszne, prawda? Córka takiej kobiety może wejść w dorosłe życie nieźle pokiereszowana. W jaki sposób pokiereszowana?
0: No też jest niezaopiekowanym dzieckiem, czyli że było skupienie na chorobie mamy.
1: Parentyfikacja też tu się pewnie kłania trochę,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak. Ale często to dziecko właśnie musi być takim promyczkiem też dla tego rodzica, czyli musi się starać ze wszystkich sił.
1: Chodzić na paluszkach, pocieszać i tak dalej, na przykład opiekować się, leki
0: ale
1: podawać.
0: Ale rozumieć to też, że mama jest no po prostu, nie jest w rzeczywistości, jest zajęta sobą. Często to dotyczy też chłodu takiego. Jeżeli matka jest w depresji, czy ma schizofrenię, to będzie chłodną matką.
1: A co mogłabyś na sam koniec powiedzieć wszystkim kobietom, Marto, które nie miały lub nie mają lekko ze swoimi matkami? Co mogłyby zrobić dla siebie, żeby poczuć się lepiej, żeby miały siłę do tego, żeby odpiąć się od takiej niezdrowej zależności, przykrych doświadczeń?
0: Pomyśleć o sobie jako o małej dziewczynce. Jestem małą dziewczynką, która potrzebuje teraz zaopiekowania. To nie jest infantylne, to nie jest głupie. To jest takie pogłaskanie siebie. Można znaleźć sobie taki punkt na ciele na przykład, który wspiera, prawda? Czyli, że ja trzymam siebie za rękę, teraz właśnie dotykam swojej ręki, prawda? I że głaskam siebie. I że jestem przy tobie, prawda? Czyli taka obecność, czyli ćwiczenie obecności, po prostu takiej prosta rzecz, że jestem przy tobie. Taki komunikat, nawet można sobie nagrać medytację, taką właśnie oddychaj. Jestem przy tobie, jestem blisko, nie opuszczę cię nigdy.
1: A kiedy i to nie pomoże, albo czujemy, że jest to niewystarczające, to wtedy no warto nie czekać i po prostu poprosić o pomoc fachową, prawda? Jeżeli
0: tak.
1: To jest...
0: Tak, bo to jest takie przerobienie też tych schematów, tym kątem emocjonalnym też. Tam jest dużo emocji, które są zamrożone przez wiele lat. Więc myślę sobie, że to jest z pomocą czyjąś, prawda? Czyli w relacji terapeutycznej jest to jak najbardziej bezpieczne do zrobienia.
1: I musimy kończyć, choć doskonale sobie zdaję sprawę z tego, że nie wyczerpaliśmy tego tematu. Mam nadzieję jednak, że udało się nam zadać najważniejsze pytania, jego dotyczące i też zadowalająco na nie odpowiedzieć. W roli ekspertki w studiu pojawiła się Marta Suska, psycholog i psychoterapeutka. Marta pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym CBT i terapią schematów i jest autorką książki Szczęśliwa dorosła córka, uzdrawianie ran z dzieciństwa. Marto, bardzo Tobie dziękuję za poświęcony czas, za spotkanie w studiu.
0: Dziękuję.
1: Pełne wersje drogowskazów zawsze w sieci, tam ich szukajcie wedle potrzeby. Polecamy się Waszej uwadze nieustająco. Michał Poklękowski, bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego i spokojnego. Do usłyszenia.
2: Drogowskaz.

0: Reklama.
1: Mam ochotę na safari.
2: Na safari to trochę daleko.
1: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
2: A ile można upolować?
1: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
2: No to w drogę.
3: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
0: Reklama.

0: Przegląd wydarzeń.
1: Michał Przybyła, zapraszam. Mieszkańcy drżą o swoje zdrowie. Naukowcy ujawnili wyniki badań rekultywowanej hałdy po Hucie Pokój w Rudzie Śląskiej i są poważne obawy. Teren okazał się znacznie bardziej toksyczny niż wcześniej przypuszczano. W glebie wykryto wysokie stężenie metali ciężkich. Szczególnie niepokojące są przekroczenia dopuszczalnych poziomów kadmu i ołowiu. Wśród mieszkańców narasta niepokój.
2: Wie pan co, my nie możemy funkcjonować, nie możemy otworzyć okien, nie możemy z dzieckiem wyjść, dusimy się, mamy bóle głowy, więc jesteśmy przerażeni.
3: W mieszkaniu syf. Bez to, bez parniki i tak dalej, to wszystko leci do domu, trzeba wycierać. To jest jeden wielki maraton.
4: No właśnie, a cały czas się mówi walka o czyste powietrze.
2: Czy my jesteśmy przerażeni przede wszystkim o nasze zdrowie i nasze funkcjonowanie. Wie pan co, gdyby to było bezpieczne, to nie dusilibyśmy się, nie mielibyśmy bólów głowy. Dzieci chorują, no więc coś jest chyba nie tak.
1: Z mieszkańcami sąsiadującymi z toksyczną hałdą w Rudzie Śląskiej rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz. Po ponad 20 latach w łódzkim zoo znów urodziły się lwy azjatyckie. Młodych doczekała się para Shiva i Loki. Szczegóły dotyczące maluchów zna Julia Niewiadoma.
5: Rodzice na pewno dumni.
6: Oczywiście, rodzice dumni. Lekarz weterynarii Izabela Piórkowska.
7: Myślę, że przybrani rodzice z całego działu tropików również.
8: Ważą 6 kilo, więc rozwijają się dobrze.
9: Rozwijają się fantastycznie. Mama ma ewidentnie kaloryczne mleczko, którym one się zajadają. Dzieciaki super szybko przybierają na wadze. Są okrąglutkie, dobrze uwodnione, z krągłymi zadkami.
10: Kiedy będziemy mogli lwiątka zobaczyć?
9: Na pierwszym miejscu stawiamy ich dobrostan. A druga bardzo ważna rzecz, one muszą przejść przez cały cykl szczepień, zanim pozwolę im wyjść z lwiarni i zacząć poznawać świat.
1: Poprzednią lwicą urodzoną w tym ogrodzie była Tycia, która przyszła na świat we wrześniu 2005 roku. Można już odkręcić grzejniki, startuje sezon grzewczy. W Bydgoszczy do wielu mieszkańców ciepło już płynie. Coraz więcej spółdzielni decyduje się na rozpoczęcie ogrzewania budynków.
11: Grzeją. Ja je skręciłam, bo dla mnie za wcześnie jeszcze. Za ciepło w domu.
12: W nocy jest zimno, to dobrze, że grzeją.
13: Będzie pani już uruchamiać kaloryfer?
12: Na noc trochę.
14: Tak, grzeją. Sprawdzałam.
13: I dobrze?
14: Dobrze. Bo jeżeli są na przykład chorzy czy małe dzieci, no to dla nich jest troszeczkę za zimno. Dla mnie jest akurat, żeby jeszcze nie rozkręcać. No ale mój mąż jest taki, że lubi jak jest ciepło. Co wtedy? No to wieczorem się otwiera do maksa, tak długo jak się tylko nie śpi, a później się zakręca, się oszczędza.
1: Z mieszkańcami Bydgoszczy rozmawiał Dawid Olszewski. Ciepłownicy apelują do zarządców budynków, by nie zwlekali z włączeniem ogrzewania. Duże różnice temperatur w ciągu dnia mogą powodować wychłodzenie budynków i konieczność dostarczenia większej ilości energii cieplnej. A rząd uspokaja. Węgla nie zabraknie. Związkowcy górniczy odpowiadają, nie bylibyśmy tego tacy pewni. Spada wydobycie węgla i jego zapasy się kurczą, a tymczasem zapotrzebowanie na surowiec rośnie w Polsce i na świecie. Węgiel wraca do łask m.in. z powodu konfliktu amerykańsko-irańskiego, przez który wystrzeliły ceny ropy i gazu, mówił Rafał Jedwabny, szef Sierpnia 80 w Polskiej Grupie Górniczej.
15: Nie chciałbym tutaj być złym prorokiem, ale naprawdę może być powtórka z brakiem tego surowca. Nic rządzących to nie uczy historia, bo przecież w tej samej sytuacji byliśmy parę lat temu. My cały czas mówimy, że no, trzeba zabezpieczyć rynki indywidualne. Liczymy, że to może być 6-8 milionów ton węgla, może nawet trochę więcej potrzebne na rynki indywidualne.
1: W Polsce domy ogrzewa węglem ponad 3 miliony Polaków. Modyfikują układ wydechowy, podwyższają osiągi silnika, zmieniają fotele czy montują spoilery. Uczniowie sądeckiej samochodówki z pasji tuningują swoje samochody. Pokazali je na zlocie, który szkoła organizuje co roku we wrześniu.
16: Pokazać światu i mój samochód. Widocznie dobry, no bo już kilka osób się pytało o samochód.
17: Co ty tam masz, gdzie powinien być drążek w skrzyni biegu?
16: To jest miecz Artura. Jeśli go wyciągnie, to jesteście właścicielem samochodu.
18: Wydech głównie, przelot, mapa jest zrobiona na 180 koni i strzały wgrane.
19: To jest Honda z 93 roku. Samochód jest, prawka nie ma. Roboty jest przy nim trochę.
20: Ta motoryzacja to jest ich pasja, którą starają się rozwijać i my im w tym po prostu pomagamy.
1: Z uczniami dyrektor szkoły Ewą Zielińską rozmawiał Michał Rejduch. Tym razem na zlocie zaprezentowano ponad 30 samochodów.
0: Przegląd wydarzeń.
1: Michał Przybyła, zapraszam. Coraz więcej słońca i wyższa temperatura będą kusić, by podziwiać złotą polską jesień w górach. ale trzeba pamiętać, że nadal zalega tam śnieg, a od 1900 metrów obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego, ostrzega Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
0: Tutaj szczególnie niebezpieczne będą tereny trawiaste. Trawa, ziemia jest jeszcze nagrzana, ciepła, więc tworzy się tak zwana warstwa poślizgowa. Mogą schodzić lawiny, tak zwane suwy z ciężkiego śniegu. Mimo, że wydaje nam się, że śniegu jest niewiele, no to jeżeli on się nazbiera w jakichś żlebach, na stremionych fragmentach, zacznie zjeżdżać, no to może zrobić nam krzywdę.
1: Niebezpiecznie może być zarówno w Tatrach Zachodnich, jak i Wysokich. Tam m.in. na szlaku na Rysy przyda się już sprzęt zimowy, raki, czekan oraz duże doświadczenie. Po roku kaucji butelki i puszki prawie zniknęły z gór, plaż i brzegów rzek. Tak wynika z liczenia śmieci przez ekologów.
5: Odpady plastikowe, mówimy tutaj oczywiście o butelkach PET. Ta ilość tych odpadów została zmniejszona w środowisku o ponad 92%. W przypadku puszek aluminiowych te rekordy nawet sięgały 97%.
1: Mówi Dominik Dobrowolski, organizator akcji Czysta Odra. A my pytamy ekspertów, ile opakowań wróciło już do sklepów.
21: 3 miliardy 200 na koniec lipca. To są ostatnie dane, które dysponujemy. Tyle opakowań zostało zwróconych. Wprowadzonych opakowań kaucyjnych na rynek ponad 7 miliardów.
1: Wylicza Jacek Werder, analityk rynku gospodarki odpadami. Jego zdaniem system się sprawdza, ale wciąż jest w fazie rozruchu. Na lepsze wyniki trzeba poczekać jeszcze około pół roku. Chcą wesprzeć bezdomne czworonogi i promować ideę adopcji. Siatkarki WKS Czarni Radom oraz inne lokalne kluby ruszają z wyjątkową akcją. Podczas meczów domowych na telebimach w radomskiej hali pojawią się zdjęcia bezdomnych psów i kotów, które szukają domu przed nadchodzącą zimą, mówi Sylwia Słukowska, prezes klubu.
22: Przed nami bardzo trudny okres zimowy, dlatego taka symboliczna forma wsparcia, czyli emisja baneru promującego adopcję bezdomnych zwierząt podczas naszych meczów domowych, to taka mała cegiełka od naszego klubu, żeby wesprzeć, a już widelec ktoś zobaczy ten apel i poruszy się jego serce i pupil, który będzie umieszczony na danym banerze, skradnie jego serce i zechce go adoptować.
1: Akcja będzie trwała cały sezon. Dla wędkarzy właśnie zaczyna się wyjątkowy okres. We wrześniu i jesienią ryby intensywniej żerują, a szczupaki, okonie czy sandacze stają się bardziej aktywne.
23: Zbliża się jesień, także drapieżniki, grube drapieżniki i na Wielkim Szlaku Mazurskim ogromne szczupaki. Takie łowienie, które lubię najbardziej, dlatego się najbardziej nie mogę doczekać.
24: Jesień. Ryby po lecie trochę tak wybudzają się z tego takiego chimerycznego stanu i bardziej żerują przed zimą.
25: Głównie szczupaki, trochę też na okonie. Postaram się jutro z rana, jak się uda, i po południu też raczej spróbuję.
1: Zdradzili nam doświadczeni warmińscy wędkarze. Poza szczupakiem i okoniem jesień to świetny czas także dla leszcza czy sandacza. Podlasie przedłuża sezon wycieczkowy, a zachętą do odwiedzenia tego rejonu ma być jesienna odsłona czeku turystycznego. Generowanie bonów o wartości 300 zł już 1 października, a dzień później ruszamy z kolejną nowością, zapowiada marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym.
26: Czek apka. Korzystając z tej aplikacji, ci, którzy wygenerują podlaski czek turystyczny, będą mogli znaleźć miejsce noclegowe, restauracje, atrakcje turystyczne, a także takie miejsce nieoczywiste.
1: Region będzie promował także film Podróże nie mają wieku. Podlaski czek turystyczny można zrealizować do końca października. Prawie 90% dzieci i nastolatków doświadczyło przemocy ze strony rówieśników. To alarmujące dane Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. W szkołach rusza właśnie tydzień przeciwdziałania przemocy rówieśniczej. Młodzież mierzy się nie tylko z przemocą fizyczną. Przemoc coraz częściej przenosi się do sieci.
27: Przede wszystkim mówimy o tej przemocy emocjonalnej, psychicznej, również tej przemocy, która jest w sieci. Te dzieci naprawdę doświadczają takich bardzo trudnych emocji. Strachu, wstydu, odrzucenia przez grupę, poczucia winy również, bo uważają, że to za ich sprawą się tak dzieje, że nie są akceptowane przez swoich rówieśników.
1: Zaznacza Anna Borysiak z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Dzieci często nie zgłaszają przemocy, dlatego ważna jest czujność dorosłych, podkreśla Monika Herman z Wydziału Prewencji Kujawsko-Pomorskiej Policji.
28: Że właśnie zmienia ten strój, że się bardziej zakrywa, dłuższy czas spędza przygotowując się do szkoły, bo być może zakrywa makijażem pewne części ciała, żeby nie było tego widać, że wcześniej chętniej brało udział w zajęciach wychowania fizycznego, teraz odmawia, szukać przyczyn, dlaczego odmawia.
1: W ramach kampanii MEN w szkołach będą zajęcia, spotkania z policją i specjalistami oraz gry terenowe. Uczniowie będą uczyć się, jak rozpoznawać przemoc i jak na nią reagować.
29: Przegląd wydarzeń.
2: Środa. Michał Poklękowski, zapraszam. Na ławie oskarżonych wychowawca drużynowy i ratownik WOPR-u przed sądem rejonowym w Olsztynie za zamkniętymi drzwiami ruszył proces w sprawie utonięcia nastoletniego harcerza w jeziorze Ośno. Do tragedii doszło podczas obozu w zeszłoroczne wakacje. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
3: Oskarżeni odpowiadają m.in. za nieumyślne doprowadzenie do śmierci chłopca poprzez utonięcie. Grozi im do 5 lat więzienia. Zdaniem śledczych 21-letni wychowawca drużynowy i 19-letni ratownik WOPR-u nie zapewnili harcerzowi odpowiedniej asekuracji. Nastolatek w nocy podejmował próbę. Ta polegała na przepłynięciu wpław jeziora w pełnym umundurowaniu oraz obuwiu na odcinku 500 metrów. W pewnym momencie chłopak zniknął pod wodą. Nad ranem wyłowiono jego ciało.
2: Kolejne odsłony śledztwa dotyczącego Collegium Humanum i handlu dyplomami. Funkcjonariusze CBA oraz Straży Granicznej zatrzymali 11 osób. Wśród nich są takie, które pełniły wysokie funkcje na prywatnych uczelniach. O szczegółach Mateusz Chłyston.
4: 6 osób ujęli funkcjonariusze CBA, a 5 Straży Granicznej w Wielkopolsce i na Mazowszu. Wszyscy trafią do Katowic na przesłuchanie w tamtejszej prokuraturze, która prowadzi śledztwo w tej sprawie. Według prokuratury przestępczy proceder w Collegium Humanum miał obejmować nie tylko wystawianie fałszywych dyplomów, ale też przyjmowanie korzyści majątkowych w zamian za dokumenty. Jak poinformował dziś rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, śledczy badają także działalność 26 innych polskich uczelni. Dotychczas w całym postępowaniu przedstawiono 475 zarzutów 83 podejrzanym.
2: Gdzie uciekać, kiedy zawoją syreny? Ponad 86 tysięcy punktów schronienia w całej Polsce jest już zaznaczonych na specjalnej mapie. Na stronie gdzieuciek.gdziesieukryć.pl znajdziemy miejsca, które mogą zwiększyć nasze bezpieczeństwo, m.in. podczas ataku z powietrza czy gwałtownego załamania pogody. Do końca roku mają być one również specjalnie oznakowane w terenie. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
6: Na mapie znajdziemy m.in. przejścia podziemne, tunele, stacje metra czy podziemne garaże, bo przy na przykład ataku dronowym nie potrzebujemy schronu. Często, by zapewnić bezpieczeństwo, wystarczy ukryć się na przykład w garażu, mówi wiceminister MSWiA Wiesław Leśniakiewicz.
7: Ten punkt schronienia, który jest wyznaczony, to jest również informacja dla mieszkańców, że wskazane przez Straż Pożarna to pomieszczenie daje pewien poziom gwarancji bezpieczeństwa dla osób, które mieszkają w tym budynku.
6: Do końca roku wszystkie punkty schronienia mają zostać oznaczone. W razie potrzeby należy szukać tabliczki z niebieskim trójkątem na pomarańczowym tle.
2: Polska jednym z najtrzeźwiejszych narodów w Unii Europejskiej. Najnowsze dane Eurostatu jasno pokazują, że pod względem abstynencji jesteśmy aktualnie w ścisłej unijnej czołówce. Pijemy coraz rzadziej, a największe spadki spożycia alkoholu widać wśród młodych Polek i Polaków. Ze szczegółami Krzysztof Płowecki.
8: Zmienia się podejście do picia. Coraz więcej osób jest świadomych szkodliwości alkoholu, a spotkanie ze znajomymi czy impreza coraz rzadziej oznaczają konieczność sięgnięcia po kieliszek. Analitycy wskazują, że osoby z generacji Z piją nawet o 87% mniej niż starsi Polacy. Jak mówi Justyna Kotowska, specjalistka psychoterapii uzależnień, stoją za tym różnice pokoleniowe.
9: Te osoby, które pamiętają czasy, w których picie alkoholu było ogólnie przyzwolone, mogą jeszcze bronić tamtych postaw.
8: Z danych Eurostatu wynika, że codziennie alkohol pije zaledwie 0,5% Polaków. Raz w miesiącu po alkohol sięga 17% badanych, a 35% deklaruje całkowitą abstynencję. Pod tym względem Polska zajęła drugie miejsce w Unii Europejskiej, tuż za Litwą.
2: Drogowskazy w Tatrach nieustannie niszczone przez turystów. Znaki, które wskazują szlak i czas przejścia, są malowane, zaklejane, a nawet czasem kradzione jako pamiątka z gór. Tatrzański Park Narodowy co roku musi wymieniać sporą część takich drogowskazów, mówi nam Tomasz Zając z TPN.
0: Drogowskazy czasem są zalepione śniegiem. No i rzeczywiście turyści często dosyć brutalnie otrzepują kijkiem, czekanem, no i robią się dziury. Część tych turystów robi dziwne podpisy. Mamy wlepki, które zasłaniają napisy.
10: Też zauważyliśmy taki negatywny trend zbierania tych kierunkowskazu, robienia sobie z tego pamiątki.
11: Każdy szlak zrobić, obiekt monitorowany, nawet bez kamery, to leczy.
29: Żeby tak wystraszyć trochę.
11: A wystraszyć, oczywiście. Nawet niedźwiedzie by lepiej się czuły.
10: Brak takiego kierunkowskazu, zalepienie jego nazwy bądź też kierunku powoduje to, że może dojść do pobłądzeń, co w konsekwencji może być też śmiertelne.
2: Dodaj Jakub Bryniarski z TPN-u. Rocznie park wymienia około 100 takich drogowskazów. Akcja wymiany odbywa się głównie na wiosnę, po sezonie zimowym lub na bieżąco w sytuacji na przykład kradzieży znaku.

0: Reklama.
1: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
2: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
3: Reklama. Eskaro.

0: Reklama. Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry? Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
1: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: porachunki osobiste w ESC Rock.
1: Czym są fundusze unijne i jak pozyskać fundusze z Unii Europejskiej na szkolenia? Jakie to są szkolenia i czy każdy może skorzystać z takiego szkolenia? Co dają i kto korzysta z nich najczęściej? Porozmawiamy o tym w dzisiejszych porachunkach osobistych. Konrad Olszewski, zapraszam. Drodzy Państwo, a w dzisiejszych porachunkach osobistych porozmawiamy sobie o funduszach unijnych, o tym, jak je pozyskać na szkolenia i doszkalanie. Jakie to szkolenia, jakie to doszkalania i czy każdy z takiego szkolenia skorzystać może. A dzisiaj w naszym studio gościmy ekspertkę Alinę Grodzicką, specjalistkę do spraw funduszy unijnych. Dzień dobry, Pani Alino.
2: Witam serdecznie.
1: Proszę nam opowiedzieć w telegraficznym skrócie, czym tak naprawdę się Pani zajmuje?
2: W takim bardzo dużym skrócie to pomagam przedsiębiorcom, którzy chcą otworzyć firmę szkoleniową i którzy chcą organizować szkolenia dofinansowane nawet do 95% lub też 100% na chwilę obecną, ułożyć całą strukturę szkoleniową po to, aby mogli zgodnie z prawem świadczyć takie usługi.
1: Czyli gdyby pracodawca chciał doszkolić swoich pracowników, współpracowników, kontaktuje się z panią, pani organizuje mu szkolenie i on wysyła swoich podwładnych, żeby uzyskali dodatkową wiedzę u pani na szkoleniach.
2: To też, natomiast gdyby ten pracodawca wpadł na taki genialny pomysł i sam chciałby otworzyć firmę szkoleniową i organizować szkolenia z dofinansowaniem dla innych potencjalnych swoich klientów, to ja pomagam jemu ułożyć całą strukturę, czyli uzyskać bezpośrednie wpisy do pewnych instytucji, proponuję dogodne programy szkoleń, też te programy szkoleń muszą być zawarte w pewnych ramach i ja to pomagam wszystko poukładać.
1: Drodzy Państwo, o tych szkoleniach i doszkalaniach jeszcze sobie porozmawiamy. Ja muszę jednak zacząć od wątku takiego głównego, wydawało mi się, żeby zrozumieć później wszystko to, o czym Pani opowiadać będzie. Czerpiemy pełnymi garściami z funduszy unijnych. Czym są fundusze unijne? W telegraficznym skrócie też o to Panią poproszę.
2: Fundusze unijne są to środki finansowe, które są kierowane na realizację różnych celów. Tutaj w Europie mówimy konkretnie o Polsce. Ja zajmuję się środkami i funduszami unijnymi, które są kierowane na rozwój kompetencji, kwalifikacji w ramach kursów i szkoleń.
1: A na jakie działania związane z edukacją, rynkiem pracy możemy pozyskać albo przeznaczyć te środki z Unii Europejskiej? To jest właściwie wszystkie dziedziny?
2: No tak, to na chwilę obecną jesteśmy w takim pięknym momencie, w którym rusza nowa perspektywa finansowa. Nowa perspektywa finansowa, czyli nowy rozdział, jeżeli chodzi o finansowanie kursów i szkoleń. I te właśnie kursy oraz szkolenia mogą być realizowane w każdej tematyce, w każdej branży.
1: Nowa perspektywa finansowa to oznacza środki na ileś najbliższych lat do dyspozycji i jak to wygląda?
2: Tak, nowa perspektywa finansowa, ona jest określona w czasie. Teoretycznie ruszyła ona w 2021 roku, środki miały być zrealizowane w 2027 roku i tego roku powinny być również one rozliczone. Natomiast prawda jest taka, że nowa perspektywa finansowa ruszyła z 4-letnim opóźnieniem. I tak naprawdę w 2025 roku mamy start i te wszystkie fundusze unijne, właśnie kierowane między innymi na kursy i szkolenia, teraz są dostępne. Spotykamy się z pewnego rodzaju, mówiąc kolokwialnie, klęską urodzaju, ponieważ tych programów operacyjnych jest tyle, że nie wiemy, który wybrać, ponieważ wszystkie wystartowały w jednym momencie.
1: A jak wygląda podział tego tortu i jakie to są pieniądze? No bo rozumiem, że to nie tylko Polska oczywiście z tych funduszy może skorzystać, także inne kraje będące członkami, członkiniami Unii Europejskiej. Jak wygląda ten tort? Jaki on jest duży i jaka część tego tortu może przypaść nam, Polsce?
2: No, tort jest bardzo duży i te środki są już przydzielone nam, tak. Mamy 7 miliardów złotych do wykorzystania na kursy i szkolenia i te kursy realizowane i te środki dostępne są w 16 programach regionalnych oraz w jednym programie krajowym.
1: Kto może skorzystać z takich funduszy? Jak mam pomysł na przykład na siebie, chciałbym doszkolić się z danej dziedziny, no to co, sam występuję o przydział takich środków z Unii Europejskiej?
2: Tak. Dokładnie tak, natomiast to jest nowość, ponieważ teraz mówimy o nowej perspektywie finansowej, a wcześniej była stara perspektywa finansowa. W tej starej perspektywie finansowej na kursy i szkolenia z tych funduszy mogli skorzystać tylko i wyłącznie pracownicy wysyłani przez pracodawcę na szkolenia. Natomiast teraz w nowej perspektywie finansowej ruszyły nam piękne programy, które są kierowane również dla osób indywidualnych. Czyli każda osoba dorosła, która mieszka na terytorium Polski, może skorzystać z dofinansowań. Mniejszości narodowe również.
1: Co powinienem zrobić, żeby skorzystać z takiego dofinansowania? Gdzie się zgłaszam?
2: Mm-hmm. Ja zachęcam do odwiedzenia strony rządowej. To jest strona Baza Usług Rozwojowych, ponieważ tam w zakładce dofinansowania możemy wejść sobie w programy regionalne i programy regionalne podzielone są na województwa. Mamy 16 programów regionalnych, 16 województw i teraz w zależności z jakiego województwa pan pochodzi, wybiera pan odpowiednie województwo i kontaktuje się z operatorem, czyli instytucją, przez którą pan tutaj dokonuje wszelkich formalności i mówiąc kolokwialnie, załatwia pan dofinansowanie.
1: Drodzy państwo, ja jestem na stronie w tej chwili usługi rozwojowe parp.gov.pl. O tej bazie usług rozwojowych, ja mam nadzieję, w części trzeciej jeszcze znajdziemy trochę czasu, żeby więcej porozmawiać na temat tego, jakie szkolenia tam się znajdują, z czego mogę korzystać, gdzie mogę, co powinienem kliknąć i tak dalej. Na razie pozwolę sobie jeszcze dopytać tylko, w jaki sposób można znaleźć program, który nas interesuje. O tym po części powiedzieliśmy i po części do tego jeszcze sobie w tej części trzeciej naszej dzisiejszej rozmowy wrócimy. Zapytam o pieniądzach. Rozmawiamy bardzo często w tym naszym programie. Zastanawiamy się, w jaki sposób te pieniądze państwu zaoszczędzić, gdzie zaoszczędzić, ewentualnie je możecie. No to muszę dopytać, czy jest szansa, że szkolenie czy doszkalanie, w którym chciałbym wziąć udział, ono może być w 100% sfinansowane przez A pracodawcę, B fundusze Unii Europejskiej, C kogokolwiek?
2: Oczywiście. Może tak. Powiem, że ta baza usług rozwojowych, o której mówiliśmy wcześniej, to w tym momencie staje się kluczowa, ponieważ to jest jedyne miejsce, gdzie możemy znaleźć kursy szkolenia z dofinansowaniem i zrealizować taką usługę, właśnie starając się o przyznanie nawet do 100% dofinansowania. I baza usług rozwojowych zasilana jest funduszami unijnymi. O nich cały czas rozmawiamy, ale również naszymi krajowymi funduszami. Od 2026 roku RIS, czyli Rejestr Instytucji Szkoleniowych, nie zajmuje się już KFS-em, czyli tymi funduszami, które naszymi polskimi na szkolenia i kursy. Więc baza usług rozwojowych to jest jedyne miejsce, gdzie tak naprawdę możemy skorzystać z dowolnej usługi i postarać się o dofinansowanie nawet do 100%, tak jak w przypadku KFS-ów, z różnych źródeł.
1: To jakie warunki, bo to też muszę dopytać, trzeba spełnić, aby otrzymać to dofinansowanie. Co muszę wiedzieć, umieć, zrobić, żeby z takiego dofinansowania skorzystać?
2: Po pierwsze...
1: wybrać kurs.
2: Po pierwsze musi pan mieć wiedzę, tak, że w ogóle są takie możliwości, że jest taka baza usług rozwojowych. Po drugie musi pan znaleźć sobie odpowiednie szkolenie i po trzecie udać się do operatora, jeżeli mówimy o środkach unijnych i o tych programach regionalnych. Operatora, czyli instytucji, która przydzieli panu takie dofinansowanie.
1: To po pierwsze. A po drugie, co dalej?
2: Dopełnić wszelkich formalności.
1: A co to oznacza dopełnić wszelkich formalności?
2: Bo na przykład, jeżeli mamy wymogi takie, że mamy projekt indywidualny, który jest przeznaczony dla osoby dorosłej, która mieszka bądź pracuje na terenie danego województwa, to oczywiście trzeba to potwierdzić. Mhm. Czyli tutaj przynosimy zaświadczenia o zameldowaniu albo zaświadczenie o pracodawcy, że jesteśmy pracownikiem danej organizacji w danym województwie.
1: A na jakie szkolenia? To też zapytam, bo być może ma pani taką wiedzę. W tej chwili jest największe zapotrzebowanie, albo może na jakie szkolenia najczęściej można uzyskać dofinansowanie?
2: Są takie trendy.
1: No właśnie.
2: Porozmawiajmy o trendach.
1: O trendach.
2: Tak, pierwsze i w sumie najważniejsza taka tematyka to jest oczywiście sztuczna inteligencja. I ostatnio robiłam nawet takie badania własne i badałam to, czy sztuczna inteligencja jest tematem popytowym, pożądanym tylko dla młodych osób, czy dla przedsiębiorców również. Czy przedsiębiorcy boją się tej sztucznej inteligencji, czy na przykład tutaj grupa senioralna chętnie uczestniczy w szkoleniach ze sztucznej inteligencji i na każde pytanie uzyskałam twierdzącą odpowiedź, ponieważ sztuczna inteligencja jest tematem bardzo popytowym i spotykamy się z taką wręcz euforią, że możemy z niej korzystać i że fajnie przydaje nam się w takim codziennym życiu.
1: Ja chętnie zatrzymam się na dłużej przy tej sztucznej inteligencji. Oczywiście miałem taki plan, żebyśmy o tym też porozmawiali w drugiej części naszej dzisiejszej rozmowy, ale skoro już przy tym jesteśmy, to zostańmy. Wypisałem sobie a propos trendów w szkoleniach, tych szkoleniach, które mają największe znaczenie, czyli między innymi kompetencje cyfrowe, sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo, analiza danych, automatyzacja, kompetencje związane z zieloną gospodarką, ale do tego pewnie jeszcze później przejdziemy. No i teraz ta sztuczna inteligencja. Od lat już tak naprawdę, no może nie od 30 lat, ale od kilku lat słyszymy, że sztuczna inteligencja pozbawi nas za moment pracy. Niektóre zawody znikną, one już znikają. Reklamy w radiu oznaczone są informacją, że reklama wygenerowana przez AI. W telewizji zaczęło się robić podobnie, wyświetla się znaczek AI. na dole ekranu, kiedy reklamy pojawiają się w telewizji. Lektorzy drżą o swoją pracę i tak dalej, mógłbym opowiadać, czy powinniśmy się bać tej sztucznej inteligencji. I teraz na myśl przychodzi mi historia, OpenAI straszył historią albo informował o tej historii, jak to agenty AI, bo tak się chyba o nich powinno mówić, nie agenci, bo nie mają postaci ludzkiej, tylko agenty AI, umówiły się na stronach niemieckiej Wikipedii, odwiedziły jakieś strony jakiejś polskiej uczelni, o ile mnie pamięć nie myli, i tam dyskutowały między sobą na temat tego, w jaki sposób w swojej pracy, tu cudzysłów, oszukiwać. Inteligencja już nam się wyrwała i za moment będzie tylko i wyłącznie gorzej, sztuczna inteligencja. Tak. Boimy się, czy nie?
2: W ogóle jakie to są inteligentne rozmowy, prawda? Na poziomie.
1: No właśnie.
2: To znaczy ja uważam, że nie powinniśmy się bać sztucznej inteligencji, tak? Mhm. Oczywiście są ryzyka, ale zawsze jest, jeżeli coś nowego się dzieje, mamy jakiś przełom cywilizacyjny, no to rodzi to obawy. Natomiast tutaj pan wspomniał o pracownikach, że rzeczywiście drżą, tak, że boją się, że utracą pracę. Oni utracą tą pracę, jeżeli nie będą posługiwać się sztuczną inteligencją, nie będą korzystać z tych aplikacji, ponieważ niewątpliwie ta sztuczna inteligencja, widzimy w przedsiębiorstwach, przyspiesza procesy. Więc to jest kompetencja, którą należy nabyć, być postępowym. To nam pomoże. Natomiast czy powinniśmy się bać, to myślę, że to nie jest do mnie pytanie. Natomiast zawsze w momencie, kiedy pojawia się coś nowego,
1: to się tego boimy.
2: To się tego boimy, oczywiście.
1: Tak, bo boimy się rzeczy nieznanych. Ja pamiętam, jak tutaj w tym studiu rozmawiałem też z osobą, która wprowadzała sztuczną inteligencję do kancelarii adwokackich. Narzędzie, z którego korzystamy dzisiaj tak naprawdę wszyscy. Powiedziała pani, że być może pracy nam nie odbierze, ale na pewno ci, którzy nie będą ze sztucznej inteligencji korzystali, no to zostaną po prostu w tyle. I pamiętam, kiedy rozmawiałem z właścicielką kancelarii prawnej, powiedziała tak, że ani jedna osoba u mnie nie straciła pracy, kiedy zaczęliśmy korzystać z tego narzędzia. Natomiast nie wygenerowałam ani jednego dodatkowego miejsca pracy. Czyli może nie stracimy pracy, ale nie będą tworzone nowe miejsca pracy, bo to miejsce zajmie sztuczna inteligencja.
2: Może istnieje tak takie ryzyko. Oczywiście, istnieje takie ryzyko. Co będzie się działo, będziemy na pewno to obserwować, bo od tego zależy również kierunek edukacji pozaformalnej w Polsce. Także w którą stronę to pójdzie, będziemy obserwować bacznie.
1: Obserwujemy i drżymy. Pani Alino, ostatnie pytanie w tej części naszej dzisiejszej rozmowy, czyli pierwszej części, no bo skoro ustaliliśmy, że coraz większe znaczenie mają, no właśnie, kompetencje cyfrowe, sztuczna inteligencja i z tego tematu chcemy się doszkalać, to tak naprawdę dlaczego? No przecież nie wszyscy będziemy ze sztuczną inteligencją pracować, no może pracować to nie, będziemy wszyscy za moment, pewnie tak. Natomiast nie wszyscy będziemy jakby ją tworzyć, nie wszyscy będziemy operować nią. O co chodzi? Chcemy zrozumieć działanie i dlatego potrzebne nam doszkalanie ze sztucznej inteligencji?
2: Chcemy nadążać za trendami, chcemy posługiwać się aplikacjami w sposób sprawny, chcemy sobie skracać czas pracy. Sztuczna inteligencja niewątpliwie jest pewnego rodzaju ułatwieniem. Ja sama korzystam i faktycznie kiedyś tworzyłam prezentację przez kilka dni, teraz zajmuje mi to kilka godzin, tak? Więc tutaj te aspekty graficzne, też zaczerpnięcie czy też szukanie źródeł, materiałów różnego rodzaju, no to przecież to jest bardzo pomocne.
1: Ale to jest straszna pokusa, także w moim zawodzie, i sam się na tym łapię bardzo często, bo absolutnie łatwo wpisać jest zadanie, przygotuj mi 35 pytań do rozmowy na temat funduszy unijnych i dostaję to w 5 sekund. Pokusa niewiarygodna. Ja na szczęście jeszcze jestem zawodnikiem starej daty i jak o czymś rozmawiam, to lubię o tym wcześniej poczytać. Ale za moment tak będzie. Już tak jest.
2: Być może tak, natomiast ja uważam, że sztuczna inteligencja, my powinniśmy z niej korzystać. Jest to ułatwienie pod warunkiem, że jesteśmy świadomi i jesteśmy ekspertami w danej dziedzinie. Jeżeli mamy jakąś informację, która jest zgromadzona przez sztuczną inteligencję, czy też dzięki sztucznej inteligencji, no to ja jestem w stanie zweryfikować, na ile to jest wiarygodne, na ile nie. Potrafię fakt, który tutaj gdzieś jest podejrzany, potrafię dokładnie zweryfikować, zbadać i dokonać analizy i ostatecznie decyzji, czy ja o tym powiem, czy nie, bo mam wiedzę, bo sztuczna inteligencja jest narzędziem, z którego korzystam, natomiast to nie jest, nie zastępuje mojej pracy.
1: No właśnie.
2: W 100%.
1: Czy nie zastępuje, bo to miało być ostatnie pytanie, jak się okazuje, to ostatnie pytanie wielokrotnie złożone, bo oczyma wyobraźni widzę to za moment tak, że być może nie będziemy brali udziału w żadnych szkoleniach, doszkalaniach, Nie będziemy mieli czasu na spotkania online, czy już nie daj Boże, gdzieś, gdzie będzie trzeba wyjść i posłuchać jakiegoś prelegenta. Wszystko, co będziemy chcieli, dostaniemy dzięki sztucznej inteligencji tu i teraz natychmiast. Doszkol mnie z tego i z tego zakresu i w 5 sekund mam wszystko na papierze.
2: Dlatego uważam, że kompetencje miękkie są bardzo ważnym elementem i tutaj powinniśmy kłaść nacisk, czyli właśnie na rozwój kompetencji miękkich, bo myślę, że jeszcze trochę minie, zanim sztuczna inteligencja tego się nauczy.
1: A pozwoli pani, że o te kompetencje miękkie i te twarde dopytamy w drugiej części naszej dzisiejszej rozmowy. Drodzy Państwo, zapraszamy już za moment. Pani Alina Grodzicka, ekspertka do spraw funduszy unijnych, jest dzisiaj naszym gościem. Wracamy za chwilkę.
0: Eskarok. Porachunki osobiste. Ten kawałek dobrze rokuje.

0: porachunki osobiste w ESC Rock.
1: Drodzy Państwo, wracamy w części drugiej naszej dzisiejszej rozmowy o funduszach europejskich, o doszkalaniu, o funduszach unijnych. Czym są te fundusze? Jak je pozyskać? Jak się doszkolić? Gdzie to zrobić? I kto nam w tym może pomóc? O tym rozmawiamy dzisiaj z panią Aliną Grodzicką, ekspertką do spraw funduszy unijnych. Dzień dobry, pani Alino, raz jeszcze.
2: Witam serdecznie.
1: Skończyliśmy kompetencjami miękkimi i kompetencjami twardymi. Często używamy tych sformułowań. Kompetencje miękkie, kompetencje twarde. Czym są te twarde? Czym są te miękkie? Jak je rozróżnić? Na czym to polega? Czy ja mam kompetencje miękkie? Ja mam może tylko twarde, a może nie posiadam twardych, bo się na niczym nie znam, a tylko mi się wydaje, że się znam i może mam tylko te miękkie.
2: Zbadamy, zaraz sprawdzimy, natomiast to są pojęcia, które bardzo ciężko jest wytłumaczyć, ale gdybym jednak starała się powiedzieć w taki bardzo prosty sposób, to kompetencje miękkie możemy sobie skojarzyć, że to jest pewnego rodzaju umiejętność odnalezienia się w środowisku, w społeczeństwie, czyli to, jak radzimy sobie w sytuacjach dla nas ciężkich, trudnych, stresujących. To wszystko są kompetencje miękkie. Natomiast kompetencje twarde to są takie kompetencje specjalistyczne, mierzalne, obsługa pewnych urządzeń. To jest to, co wykonujemy na przykład w danym zakładzie pracy, to, co potrafimy zrobić.
1: I teraz proszę mi powiedzieć, jakie są najbardziej poszukiwane dzisiaj na rynku pracy? Które kompetencje są ważniejsze? Czy musimy posiadać jedno i drugie? No bo co z tego, że świetnie odnajdę się w środowisku, że potrafię rozwiązywać konflikty, jak nie znam się na swojej robocie? Co z tego, że świetnie znam się na swojej robocie, potrafię dodawać cyferki, ale nie umiem współpracować, nie umiem iść na kompromis? Które z nich są ważniejsze, czy są być może tak samo ważne?
2: Ja uważam, że są tak samo ważne, ale przede wszystkim, na co zwracam tutaj uwagę, jaka jest grupa docelowa. Bo teraz jeżeli mamy zarząd, jeżeli mamy menadżerów wysokiego stopnia, to bardzo ważne jest, żeby mieli rozwinięte te kompetencje miękkie, żeby potrafili zarządzać zespołem, żeby budowali te zespoły w sposób skuteczny. A jeżeli chodzi o pracowników danego przedsiębiorstwa, o ekspertów, fachowców, no to oprócz tego, że oni między sobą muszą się przecież dogadywać, to jednak muszą mieć ten fach. Więc i jedne, i drugie kompetencje są bardzo ważne. Natomiast tutaj należy zwrócić na grupę docelową, tak? O kim mówimy w danym momencie.
1: A nasi przełożeni potrafią zarządzać zespołem? To jest jedna z tych kompetencji, jedna z tych umiejętności, którą warto posiadać. Z tym, że mam wrażenie, że dzisiaj u steru władzy, mówiąc najogólniej, nie mam na myśli polityki, są ci, którzy zakładali w 80-tych latach, koniec 80-tych lat, początek 90-tych, swoje biznesy. Dzisiaj są prezesami, dyrektorami, nie do końca potrafią rozstać się z tym zakładem, moim dzieckiem, nie za bardzo potrafią przekazać kolejnemu pokoleniu. A to nowe pokolenie, z kolei tak, od 8 do 16, potem zamykam mój komputer, wychodzę z pracy. No jakoś trzeba tymi ludźmi umieć zarządzać. Proste pytanie zadane na początku. Potrafią nasi przełożeni zarządzać zespołem, czy niekoniecznie?
2: To jest bardzo różnie. To jest sprawa indywidualna. Natomiast tutaj zwracam uwagę na jedno. Kompetencją, kluczową kompetencją XXI wieku jest zdolność adaptacyjna. Mhm. Dlaczego? Ponieważ my żyjemy w świecie VUCA, w świecie dynamicznie zmieniającym się. Więc my musimy przystosować zarówno siebie, jak i nasze przedsiębiorstwa do zmiany. Więc ten, kto nadąża za tą zmianą, ten, kto potrafi przewidzieć tę zmianę, to zostaje w grze. Mhm. Więc to jest sprawa indywidualna. Natomiast prawdą jest, że sytuacja gospodarcza jest sytuacją w obecnych czasach dosyć niestabilną i my musimy cały czas zmieniać pewne kryteria, chcąc nasze przedsiębiorstwa rozwijać.
1: Czyli powtarza pani starą, znaną prawdę, że jedyną stałą jest zmiana, z tym, że teraz, jak rozumiem, przez zmianę rozumiemy rozwój. Kto się nie rozwija, ten tak naprawdę się cofa.
2: Dokładnie tak. Dlatego rozwój przedsiębiorstw jest uzależniony od rozwoju kadry zarządzającej i rozwoju pracowników. Mhm. Te kursy, szkolenia, o których cały czas mówimy, ja uważam, że to jest podstawa również do rozwoju organizacji.
1: A proszę mi powiedzieć, bo wróciliśmy do szkoleń, z wielką przyjemnością do nich wracamy, do doszkalania. Czy ukończenie takiego doszkalania, dofinansowanego szkolenia i kursu zwiększa szansę na uzyskanie pracy? Czy ja sobie to dzisiaj... Ja zakładam, że odpowiedź jest oczywista, no bo lepiej mieć więcej umiejętności niż mniej umiejętności. Ale czy to pomaga w znalezieniu pracy?
2: Uważam, że oczywiście, że tak. Oczywiście, że pomaga w znalezieniu zmienią pracy, ale proszę pamiętać też naszą pierwszą część rozmowy, gdzie mówiliśmy o sztucznej inteligencji. Mhm. Mówiliśmy o tym, że pracownik, który nie będzie się rozwijał, który nie będzie nabywał nowych kompetencji, również związanych z kompetencjami cyfrowymi, no to on siłą rzeczy będzie wyeliminowany z rynku pracy.
1: Mhm. Co nam daje takie szkolenie, oprócz tego, że uzyskujemy dany certyfikat, takie doszkalanie? Daje nam naprawdę taką rzetelną wiedzę, czy daje nam tylko papierek, dzięki któremu potem machamy, no nie wiem, niech to będzie dyplom MBA, mam, pracodawco, rzuć się na mnie.
2: To w zależności od tego, kto taki kurs przeprowadza. Natomiast jeżeli chodzi o kursy z dofinansowaniem, to one są obwarowane szczególnymi restrykcjami i te kursy naprawdę są wymagające i organizacyjnie, i jeżeli chodzi o program szkolenia, efekty uczenia się, kryteria weryfikacji, tutaj wszystko jest mierzalne, sprawdzalne i nie ma szans, żeby uczestnik ukończył szkolenie, jeżeli nie nabędzie wiedzy i odpowiednich efektów uczenia się, które zostaną sprawdzone. Więc jeżeli chodzi o te szkolenia, którymi ja się zajmuję, te szkolenia właśnie unijne, to tutaj jest pewien standard świadczenia takich usług i niewątpliwie nie kończy się tylko tym, że dostaną uczestnicy certyfikaty i będą sobie nimi machali, ale rzeczywiście za tym idzie solidna wiedza i umiejętności.
1: Pani Alino, to tutaj dosłownie dwie minuty dla Pani. Te szkolenia, którymi ja się zajmuję, złapałem Panią za to słówko, czy właściwie trzy słówka, to proszę opowiedzieć, jakie to szkolenia i z czego ewentualnie możemy skorzystać?
2: To, czym ja się zajmuję, to przygotowuję firmy, podmioty, organizacje do świadczenia usług rozwojowych. I w momencie, kiedy zgłaszają się do mnie przedsiębiorcy, moim pierwszym pytaniem jest, dlaczego chcą organizować szkolenia z dofinansowaniem? Bo nie uwierzy pan, że bardzo dużo jednak w społeczeństwie przedsiębiorców ma takie myślenie, że kurczę, pojawiły się fundusze unijne, super, to ja mam rozwiązanie, sposób na biznes. I potem okazuje się, że te firmy bardzo szybko padają, mówiąc kolokwialnie, ponieważ nie mają produktu. Dofinansowania są narzędziem, więc tutaj ja pomagam przedsiębiorcom stworzyć działy szkoleń, ale w ich specjalizacji oni mają już pomysł na produkt albo rzeczywiście wcześniej organizowali szkolenia bez dofinansowania i pomagamy wprowadzić te dofinansowania, aby dać szansę uczestnikom pozyskać właśnie tutaj benefity z Unii na szkolenia.
1: No właśnie, bo też a propos benefitów z Unii, wypisałem sobie informacje na temat tego, na jakie szkolenia można pozyskać fundusze. Nie będę wymieniał, bo jest tego sporo, jednakże tłustą czcionką wypisałem sobie, że to nie oznacza, że każde szkolenie dostępne na rynku będzie można sfinansować ze środków Unii Europejskiej. To są jakieś obwarowania, jakieś, z czego to wynika, że nie na każde szkolenie będę mógł skorzystać z dofinansowania z Unii Europejskiej?
2: Generalnie na wszystkie usługi rozwojowe, czyli szkolenia, które mają na celu nabycie albo rozwinięcie kompetencji, można pozyskać dofinansowanie, ale rzeczywiście jest taka grupa, gdzie szkoleń, tematów szkoleń, gdzie nie jesteśmy w stanie pozyskać dofinansowania i to wynika z ustawy.
1: Mówiła Pani o tym, że można dostać 100% dofinansowania do danego szkolenia, innymi słowy, żeby wziąć udział w szkoleniu, w doszkalaniu, to mogę to zrobić zupełnie bezgotówkowo, mówiąc najogólniej. Mogę mieć to doszkolenie za darmo.
2: Tak.
1: Dobrze zrozumiałem?
2: Tak.
1: To kto najczęściej korzysta z takiej oferty szkoleń? Osoby pracujące, przedsiębiorcy, czy, skoro jest za darmo, osoby bezrobotne, no bo dzięki temu uzyskują nowe umiejętności.
2: Bardzo różnie. Najczęściej jednak z badań własnych, które sobie przeprowadziłam z moim zespołem, to najchętniej korzystają osoby pracujące z takich dofinansowań. To są osoby, które pracują w danej organizacji, ale oprócz tego rozwijają swoje kompetencje dodatkowe, chętnie korzystają ze szkoleń. Mhm. Osoby bezrobotne, też jestem zdziwiona, ale wcale nie tak koniecznie chcą się rozwijać i nabywać nowe kompetencje.
1: A z czego to może wynikać? Z tego, że tak naprawdę to bezrobocie nie jest takie duże i dzisiaj w Polsce nie pracują tylko te osoby, którym nie chce się pracować.
2: Ja będę mówiła tylko o faktach, dobra? Okay. Bo to na przykład, żeby pozyskać dofinansowanie, uczestnik szkolenia musi dopełnić pewne formalności. I teraz osoba, która pracuje i w ramach projektu indywidualnego stara się o dofinansowanie, ona dopełni te terminowo wszystkie formalności. Natomiast osoba bezrobotna często nie. I tak wygląda statystyka.
1: A jak to wygląda, bo o tym też wątku już troszeczkę mówiliśmy, jeżeli chodzi o osoby, ja bardzo nie lubię tego określenia, czyli seniorzy 50+, no bo gdzie tu 50+, to są seniorzy, ale czy to są osoby chętnie biorące udział w takim szkoleniu, w takich szkoleniach i w doszkalaniu, czy wręcz odwrotnie, bo im się wydaje, że są właściwie, no za momencik, przechodzimy na emeryturę, niewiele tego czasu zostało, być może jesteśmy już w tym okresie ochronnym, czy jeszcze chętnie osoby 50+, próbują się doszkolić, a być może nawet przebranżowić.
2: Jasne, osoby 50+, bardzo chętnie, oraz seniorzy, a z ustawy senior to jest osoba, która ma skończone 60 rok życia, bardzo chętnie korzystają z usług rozwojowych, ze szkoleń. To jest moja ulubiona grupa docelowa, powiem tak szczerze, i uwielbiam pracować z seniorami, ponieważ są bardzo chętni, wdzięczni, oddani, oni naprawdę chcą, oni chcą się czuć potrzebni, oni mają pewne swoje lęki związane z, oczywiście ze starością, ze śmiercią, to są tematy, o których również uważam należy mówić. Natomiast to jest bardzo wdzięczna grupa docelowa i moja ulubiona.
1: Kończąc jeszcze te wątki, które już w tej chwili otworzyliśmy, w jaki sposób mogę ocenić dane szkolenie? Znaczy, skąd mogę nabyć wiedzę, że to jest szkolenie, które warto odbyć, wziąć w nim udział i jak to się ewentualnie później przełoży na moją sytuację na rynku pracy? Co, poczta pantoflowa? Słuchaj, jest fajne doszkolenie z tego i tego tematu, weź w tym udział, bo warto.
2: Ale wydaje mi się, że tutaj działają wszystkie zasady przedsiębiorczości i tego, jak wychodzi usługa na rynek, no to tak samo weryfikujemy. Zanim zdecydujemy się na zakup czegokolwiek, a również usługi, no to musimy zweryfikować sobie firmę, zweryfikować sobie pod kątem referencji od dostępnych opinii, więc te szkolenia, które są dofinansowane, które znajdują się w bazie usług rozwojowych, oczywiście one też na różnym poziomie są realizowane, więc to naszym obowiązkiem jest, żeby sobie sprawdzić w taki tradycyjny sposób i pocztą pantoflową, i referencjami, zainteresować się, zrobić porządny research.
1: Idea taka podobno jest nowa, która polega na tym, że uczymy się tak naprawdę przez całe życie. No pewnie zawsze uczyliśmy się przez całe życie, ale to nie jest tak, że w pewnym momencie osiadamy już na tych laurach, odcinamy kupony, co mieliśmy wiedzieć, to już wiemy, wiedzę, którą mieliśmy zdobyć, to już ją zdobyliśmy, no i teraz czerpiemy z tej wiedzy. 60. rok to jest wiek emerytalny, jeżeli chodzi o kobiety, 65. jeżeli chodzi o mężczyzn, no dociągnę jakoś do końca i mam spokój, czy nie? Czy wręcz odwrotnie, w każdym wieku chcemy się jeszcze uczyć, codziennie zdobywamy nową wiedzę. Jak to wygląda?
2: No właśnie wygląda to tak, że ja pracuję z osobami, które chcą się rozwijać, więc do mnie już zgłaszają się tacy uczestnicy potencjalnych szkoleń, którzy szukają, którzy chcą, i mam do czynienia z osobami, które są pełne pasji i chęci i chrapki na rozwój.
1: Czyli nie ma co się zatrzymywać tak naprawdę w tym rozwoju, prawda?
2: Ale jeszcze powiem w ten sposób, to nie jest to tylko to, że ja sobie tak mówię, podaję dane nie wiadomo skąd, to jest wszystko mierzalne, mamy listy rankingowe, mamy nabory i pieniądze unijne na szkolenia, na kursy rozchodzą się w kilka minut w niektórych województwach, więc jest popyt na kursy, na szkolenia, na wiedzę, na rozwój. I uważam, że to jest bardzo dobry kierunek.
1: A czy są takie szkolenia szczególnie przydatne dla osób, które chciałyby na przykład zmienić zawód? No bo pewnie jest tak, że czasami jesteśmy zmuszeni do tego przebranżowienia się, a czasami po prostu mamy ochotę, a czasami gdzieś jesteśmy już wypaleni zawodowo i chcielibyśmy wszystko w swoim życiu zmienić i nie chodzi wcale o to, żeby się spakować i wyjechać w Bieszczady. Czy są takie szkolenia, które szczególnie przydatne są dla tych osób, które chciałyby zmienić zawód?
2: A są, ale ja jeszcze zaraz powiem. Natomiast ja chciałam jeszcze tylko wspomnieć o jednej, myślę, że ważnej kwestii, a mianowicie o doradztwie. Bo jeżeli osoba się będzie przekwalifikowała, dobrze jest, żeby poznała też trendy. Dobrze jest, żeby zaczerpnęła doradztwa od specjalisty i takie doradztwo też może być dofinansowane, doradztwo zawodowe. Więc oczywiście bardzo dużo jest takich kursów, oczywiście są ścieżki rozwoju, zmiany, przekwalifikowania dostępne. Natomiast to zazwyczaj też wygląda w ten sposób, że ktoś kończąc jeden zawód zdaje sobie sprawę ze swoich predyspozycji albo przy pomocy specjalisty określi swoje mocne strony, swoje słabe strony, wykona testy, na przykład Mindsonar czy Galupa, określi potencjały i później będzie to doskonalone. Także zachęcam serdecznie do korzystania również właśnie z pomocy specjalistów. Nie jesteśmy w tym sami. Mamy pomoc, są to różnego rodzaju również punkty, właśnie usługi doradcze, finansowane z funduszy europejskich.
1: I to jest absolutnie zrozumiałe, drodzy Państwo, bo jeżeli dzisiaj mamy doradców kredytowych, czyli osoby, które się na tym znają, doradzają nam, który kredyt jest lepszy, a który gorszy, jeżeli mamy doradców inwestycyjnych, którzy podpowiadają nam, w co można zainwestować albo powinno się zainwestować, to podobnie wygląda sytuacja tutaj, jeżeli chodzi o naszą przyszłość zawodową. No bo co z tego, że ja wstanę rano i dojdę do wniosku, że może bym spróbował czegoś innego. Mhm. I wtedy łapię się tego czegoś innego. No niekoniecznie tak to wygląda. Najpierw spotkanie i ktoś sprawdza, jakie mam kompetencje i tak naprawdę czego ewentualnie mógłbym spróbować. I teraz chciałbym też dopytać o to, jak wyglądają takie ewentualne spotkania z doradcą zawodowym. Przychodzę i opowiadam, dzień dobry, pracuję tyle lat w takim zawodzie, mam takie i takie wykształcenie, a po godzinach gram w tenisa. Co ja mógłbym w życiu robić?
2: Mhm. Bardzo często rozwiązują tutaj klienci testy Galupa.
1: Tak, właśnie testy chciałbym Galupa. O tych testach porozmawiać. Proszę nam też wyjaśnić za moment, czym są, na czym polegają.
2: Mhm. To są właśnie testy, które określają nasz potencjał, nasze mocne i słabsze strony. Na podstawie tego jesteśmy w stanie stwierdzić, czy powinniśmy rozwijać się w kierunku A, czy w kierunku B. Jakie mamy predyspozycje? Czy mamy predyspozycje, żeby być liderem, czy być może jednak nie? Więc to są testy, które pomagają nam ukierunkować się, wybrać styl zarządzania, jeżeli chodzi o organizację.
1: A to jest tak, że ja na przykład w 50 roku swojego życia, czy nawet później, jeszcze nie wiem, czy mogę być liderem, czy mogę być tylko trybikiem wykonującym wszystkie zadania, takim trybikiem w maszynie. Dopiero wtedy jakby dojrzewam do tego, żeby sprawdzić, kim ja ewentualnie mogę być w przyszłości, jakie mam kompetencje. Czy to jest raczej porada dla osób, które mają lat 25 i są na początku?

0: I to jest widoczne właśnie w tych testach.
1: Ale to nie jest troszeczkę tak jak z mierzeniem swojego poziomu IQ, że ci, którzy wiedzą, w jaki sposób wykonać dany test, oni zawsze będą mieli to IQ wyższe niż ci, którzy być może są naprawdę inteligentniejsi, ale nie znają klucza do testu?
0: Może tak być. natomiast ciężko mi odpowiedzieć teraz na to pytanie.
1: No, sprawdzam sobie, drodzy państwo, test Gallupa, jak wygląda, na czym polega kwestionariusz, ile czasu mamy na odpowiedź, nie można wracać do poprzednich pytań, nie można ich poprawiać, całość takiego testu trwa około 30 minut. Warto taki test sobie wykonać, nawet jeżeli nie mam ochoty się przebranżowić albo po prostu dla własnej ciekawości.
0: Uważam, że warto. Poza tym pamiętajmy o tym, że kolejnym trendem, na pewno o nim będziemy mówić, to są zielone kompetencje, czyli dobrostan ja na pierwszym miejscu. Zrozumienie siebie, zrozumienie, rozłożenie siebie na czynniki pierwsze. Właśnie określenie tych mocnych stron, nie działanie w chaosie. To są wszystko zielone kompetencje i to jest kolejny trend rozwojowy, więc uważam, że jak najbardziej tak.
1: Ostatnie pytanie, gdzie wykonuję taki test? Przychodzę do kogo, żeby go przeprowadzić? Czy korzystam z darmowego internetowego?
0: Takie testy przeprowadzają specjaliści. Oni mają odpowiednią licencję, aby taki test móc przeprowadzić.
1: Drodzy państwo, już teraz zapraszamy na część trzecią naszej rozmowy. To za chwil kilka. Pani Alina Grodzicka, ekspertka do spraw funduszy unijnych, gości dzisiaj w naszym studio. Za moment wracamy.
2: Eskarok. Porachunki osobiste. Reklama. Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl. Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
3: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: porachunki osobiste w ESC Rock.
1: Drodzy Państwo, wracamy w części trzeciej naszej dzisiejszej rozmowy o funduszach unijnych, nie tylko doszkalaniu, ale także zielonych kompetencjach. Strasznie mi się ten termin podoba. Dzisiaj w moim studio, w naszym studio, pani Alina Grodzicka, ekspertka do spraw funduszy unijnych. Dzień dobry po raz trzeci.
2: Witam serdecznie, dzień dobry.
1: Zielone kompetencje. Czym są zielone kompetencje? Bo kiedy słyszymy dzisiaj zielone, to wielu z nas otwiera się nóż w kieszeni, bo wszystko co zielone oznacza A, droższe, B, nie będzie można korzystać z węgla, C, fotowoltaika zła, odnawialne źródła energii złe, recykling plastikowych pojemników, o rany boskie, jak mam stać przed tym butelkomatem, to jestem chory. Czy zielone kompetencje to jest tylko tak naprawdę to wszystko, co kojarzy się z ochroną środowiska? Czym są zielone kompetencje?
2: Już wyjaśniam. W ogóle zielone kompetencje to jest niesamowicie obszerny temat. Ja bardzo lubię zielone kompetencje, mi się dobrze kojarzą. Natomiast to jest zestaw wiedzy, umiejętności i też kompetencje społeczne, które pozwalają nam działać, pracować, a przede wszystkim podejmować decyzje zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
1: Mhm. Czyli co to oznacza teraz na nasz język? Zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Co powinienem zrobić? Dochodzę do wniosku, że kurczę, przecież do pracy zamiast samochodem mogę spokojnie dojeżdżać rowerem. Mam taką wiedzę i mam taką umiejętność i jadę na rowerze.
2: I właśnie ten zrównoważony rozwój, może ja powiem w dwóch zdaniach, jaką ja mam opinię na temat zrównoważonego rozwoju, mówiąc tak bardzo prosto i kolokwialnie. Drodzy Państwo, gdybyście Państwo teraz zamknęli oczy, przenieśli się do takiego idealnego świata, w którym chcecie mieszkać, czyli i żyć, i funkcjonować, to jaki on by był? Bardzo wiele naszych klientów odpowiada, że byłby to taki świat nowoczesny, innowacyjny, ale również w zgodzie z ekologią, gdzie jesteśmy piękni, uśmiechnięci, zdrowi, witalni. I teraz wszystko to, co nas zaprowadzi do tej naszej wizji, to są zasady zrównoważonego rozwoju. Czyli to nie jest tylko ekologia, ale także postawy społeczne. Powiem więcej, zielone kompetencje, o których ostatnio tak głośno, to są również kompetencje związane z naszymi postawami. To jest planowanie, to jest analizowanie, to jest logiczne myślenie, to jest innowacyjność. To nie jest tylko ekologia, aczkolwiek ekologia zajmuje bardzo duży obszar, jeżeli mówimy oczywiście o zieloną transformację.
1: Czy logicznego myślenia też możemy się na kursach doszkalających nauczyć?
2: Bardzo bym chciała.
1: Wie pani, do czego zmierzam? Do tego, że jak pani
2: sama
1: powiedziała...
2: Sama bym się zapisała.
1: No właśnie, idealny świat, nowoczesny świat. Wyobrażamy go sobie jako świat nowoczesny. To wszystko, o czym pani powiedziała, nie będę powtarzał. Tylko, że my chcielibyśmy, żeby świat był nowoczesny, czysty, pachnący, ale napędzany energią elektryczną ze spalania węgla.
2: Rozumiem. A wracając do logicznego myślenia, czy dam radę się tego nauczyć? Są pewne ćwiczenia, które pobudzają i zmuszają nas do logicznego myślenia. Tak samo to bardzo ocenione jest w różnego rodzaju organizacjach, zwłaszcza za granicą, do pobudzenia kreatywności. Więc myślę, że jesteśmy w stanie być stymulowani w jakiś sposób, aby myśleć, aby planować bardziej właśnie w sposób przejrzysty, analityczny, logiczny.
1: Drodzy Państwo, wracamy do szkoleń i do szkalania. Ulubioną pani grupą docelową są seniorzy. W Polsce ustawowo to są osoby 60+, często albo na pograniczu między pracą zawodową a przejściem na emeryturę, a często być może już na emeryturze. I teraz uwaga, moja teza, proszę ją potwierdzić albo nie. Dlaczego seniorzy biorą udział w szkoleniach i w doszkalaniu? Być może dlatego, że mają więcej czasu i nie wiedzą, co z tym wolnym czasem robić.
2: Być może tak.
1: Robią to z nudów?
2: Możliwe, że tak. Możliwe, że robią to z nudów, jasne, że tak. Natomiast lepiej uważam, to jest moja opinia oczywiście, że ten czas przeznaczają na rozwój, aniżeli tylko i wyłącznie na oglądanie telewizji.
1: A to oczywiście, to absolutnie prawda. I teraz dopytam, z jakich szkoleń i jaką kompetencję, jaką wiedzę osoby 50-60+ chcą uzupełniać? No pewnie w wypadku osób 60+, to jest co innego niż 50+. No bo zakładam, że osoby 60+, nie mają ochoty dowiadywać się coraz więcej o sztucznej inteligencji i brać udział w tego typu szkoleniach. Być może poradnik na temat tego, jak pielęgnować ogródek, jest dla nich lepszy, ważniejszy.
2: Tak, zgadzam się. Natomiast ja byłam bardzo zaskoczona, ponieważ seniorzy, oni chcą się rozwijać w zakresie sztucznej inteligencji.
1: Okay.
2: Obsługa smartfonów, obsługa właśnie urządzeń elektrycznych, to sprawia im niesamowitą przyjemność, to po pierwsze. Różnego rodzaju ćwiczenia, czyli ze szkolenia z jogi, szkolenia z dietetyki, ze zdrowego stylu życia. To wszystko to są tematy, które seniorzy tu preferują, a nawet, moi drodzy Państwo, ostatnio przygotowaliśmy taki temat z tego, jak uczyliśmy seniorów, jak grać w brydża. Także takie tematy również są bardzo popytowe.
1: Tak, bo ja może niepotrzebnie, ale też proszę mnie zrozumieć, drodzy seniorzy, uwielbiam mój ogródek własny, sam go pielę, wyrywam chwasty, dosadzam drzewa, kopię grządki, nauczył mnie tego mój ojciec, który ma działkę rodowską od blisko 50 pewnie lat. To nie jest tak, że seniorów chciałbym dzisiaj włożyć do ogródka i tam sobie proszę grzebać w ziemi i nie zajmować się niczym poważnym. Broń Boże, nie. Zastanawiam się, co tym osobom jest w tym wieku potrzebne i z czego chcą korzystać. To, o czym pani powiedziała, zrozumieć sztuczną inteligencję, obsługę telefonu, pocztę mailową, to jest super rzecz, że mają ochotę jeszcze w tym wieku tego wszystkiego się nauczyć.
2: Oczywiście, nawet cyberbezpieczeństwo, tak?
1: Absolutnie ważna sprawa.
2: Jakby zintegrować te aplikacje, więc oni się bardzo cieszą, że mogą napisać maila, że dostali maila od wnuczka, że mogą pomóc, czują się bardziej potrzebni, więc rzeczywiście to jest takie piękne, kiedy patrzę na radość tych osób, tak, że oni nabyli tą kompetencję i potrafią z tego korzystać. Mhm. No bo właśnie, bo tutaj nawet badania pokazują, że jeżeli projektujemy różnego rodzaju kursy i szkolenia, to zostają te w pamięci, które dadzą nam jakąś umiejętność.
1: Cyberbezpieczeństwo, absolutnie ważna sprawa. Świetnie, że pani o tym powiedziała, bo powtarzania o tym nigdy dosyć. Młodzi ludzie klikają w linki, które mają, w SMS-y, wiadomości, które mają aktywne linki, nie wiedząc, jakie to stwarza zagrożenie. O metodzie wyłudzenia na wnuczka, na policjanta i nie tylko zresztą słyszeliśmy wielokrotnie. Super, że ci ludzie w wieku 60+ i starsi chcą wiedzieć, jakie zagrożenia niesie ze sobą codzienne buszowanie po sieci, co ich może spotkać, że uczą się tego, czego nie robić.
2: Dokładnie tak.
1: Takie szkolenia też pani prowadzi?
2: Zdarzało mi się, że moi klienci prowadzili tego typu szkolenia.
1: Aha, dopytywali później, inaczej, seniorzy przychodzący dopytywali przede wszystkim o co? Co zrobić, żeby być bezpiecznym i żeby nie stracić oszczędności mojego życia i czy te garnki za 50 000 złotych to jest dobry interes, czy nie?
2: Ale rzeczywiście tutaj należy zwrócić uwagę na to, że senior zdaje sobie sprawę z tego, że może być takim, że może być narażony, narażoną jednostką społeczną na wszelkiego rodzaju ataki i chce wiedzieć, jak się zabezpieczyć. Również ta grupa senioralna korzysta z takich szkoleń, co zrobić w przypadku, kiedy na przykład się źle poczują, jak skorzystać z pomocy zewnętrznej, tak? Kiedy widzą po sobie, że na przykład spada im ciśnienie. Więc takie szkolenia również mogą być finansowane właśnie z Unii Europejskiej.
1: Drodzy Państwo, wróćmy zatem do tego, od czego tak naprawdę rozpoczęliśmy naszą rozmowę, bo wspominała Pani o bazie usług rozwojowych. To ogólnodostępna baza usług rozwojowych, w której można znaleźć m.in. szkolenia, kursy i doradztwo. Czym jest, gdzie jej szukać? Od tego zacznijmy, a później co w niej jest.
2: Więc baza usług rozwojowych, mówiąc kolokwialnie, jest to taka platforma, na której można znaleźć tematy kursów, szkolenia bądź doradztwa. I te usługi mogą być dofinansowane nawet do 100%. Baza usług rozwojowych zasilana jest funduszami unijnymi oraz naszymi krajowymi funduszami. Odbiorcą szkoleń, które widnieją w bazie usług rozwojowych, może być w tym momencie, drodzy Państwo, każdy, kto skończył 18 lat.
1: Co robię? Wchodzę na stronę usługi rozwojowe parp.gov.pl i co, szukam kursu odpowiedniego dla siebie?
2: Fajnie, jeżeli pan znalazłby kurs odpowiedni dla siebie i jeżeli ma pan już znaleziony taki kurs, dobrze jest znaleźć również operatora w pana regionie, w pana województwie, który zapewni finansowanie na to szkolenie. Czasami zdarza się tak, że wybierzemy sobie jakieś szkolenie w jednym województwie, a regulamin regionalny nas ogranicza i nie będziemy mogli akurat z tej usługi skorzystać. Natomiast podobnych tematycznie usług jest bardzo, bardzo dużo.
1: Jak znaleźć odpowiednie szkolenie? No, jak rozumiem, wchodzę w wyszukiwarkę na tejże stronie i szukam szkolenia, którym byłbym zainteresowany, a później sprawdzam to, o czym pani powiedziała parę sekund temu.
2: Tak, wystarczy wpisać sobie jakieś słowo klucz.
1: Ja to robię, drodzy Państwo, żeby nie było na bieżąco. Chciałbym zostać trenerem tenisa na starość. Wpisuję tenis, brak wyników, a nie czekajcie, drodzy Państwo, pojawiło się. I wtedy co? Sprawdzam ewentualny kurs doszkalający, czy istnieje finansowanie tegoż, czy mogę się zapisać, jakie powinienem też spełnić warunki?
2: Dokładnie tak, czyli sprawdzamy sobie przede wszystkim, kto organizuje ten kurs, ponieważ środki unijne, które zasilają bazę usług rozwojowych, działają regionalnie. Jeszcze raz powtórzę, często zdarza się i często jest tak taki zapis w tych regulaminach regionalnych, że muszę usługę wybrać, która odbywa się na terenie mojego województwa.
1: Okej.
2: Więc jest to pewnego rodzaju kryterium. Natomiast też często zdarza się, że firmy szkoleniowe organizują usługi w różnych miastach, w różnych województwach, i jeżeli nie w tym województwie, które akurat w tym terminie znalazłam sobie szkolenie, to być może za miesiąc będzie w moim regionie, tylko już w innym terminie. To, super, co jest kluczowe, to to, abyśmy zrozumieli, że te w programach regionalnych środki przyznawane są województwami. I pierwszy raz w historii mamy taką sytuację, gdzie wszystkie województwa, czyli 16 województw, dysponuje środkami unijnymi. Wcześniej było tak, że dwa województwa były wykluczone. Wie pan jakie?
1: Nie wiem.
2: Województwo mazowieckie i pomorskie. W starej perspektywie były wykluczone, a teraz 16 województw ma fundusze unijne i można z nich korzystać.
1: A proszę mi wytłumaczyć, dlaczego mazowieckie? Mazowieckie dlatego, że najbogatsze i dadzą sobie radę sami, nie potrzebują dofinansowania z Unii Europejskiej?
2: A to już nie pytanie do mnie, ja myślę, że to jest pomysł na
1: następny.
2: To jest pomysł na następnego gościa.
1: Dobrze, to nie rozmawiamy o polityce, to ja muszę tylko, żeby nie było też, drodzy państwo, baza, o której opowiada nasz dzisiejszy gość, nasza dzisiejsza gościni, jest największą platformą szkoleniową w kraju, w której znajduje się oferta szkoleń, doradztwa biznesowego, warsztatów, kursów zawodowych, studiów podyplomowych, coachingu i mentoringu. Znajdę tam na pewno coś dla siebie, jeżeli tylko będę chciał poszperać?
2: Tak, o tym jestem przekonana.
1: Drodzy państwo, powoli zbliżamy się do końca naszej dzisiejszej fantastycznej rozmowy z panią Aliną Grodzicką. Poproszę panią na koniec, ekspertką do spraw funduszy unijnych, o takie dwuminutowe podsumowanie naszej dzisiejszej rozmowy, najważniejsze wątki, no i też pogadajmy wreszcie o tych pieniądzach. Czy ja muszę 5 tysięcy wydać, żeby wziąć udział w danym doszkalaniu?
2: No to mam zrobić podsumowanie, czy odpowiedzieć na pytanie,
1: i odpowiedź na pytanie, o to proszę.
2: Dobra, więc najważniejsze to jest to, abyśmy mieli świadomość, że w całej Polsce są fundusze unijne, z których może skorzystać każdy. I pracodawca, który wysyła swoich pracowników na szkolenie, ale też każda osoba, która ukończyła 18 lat, może starać się o dofinansowanie na wymarzone szkolenie, na studia podyplomowe, można uzyskać finansowanie na mentoring, na coaching także. Natomiast to, co jest fajne, są województwa, takie jak na przykład województwo śląskie, gdzie właśnie nie trzeba mrozić kapitału, bo tak też uczestnicy szkoleń to nazywają. Czyli jeżeli państwo chcecie iść na szkolenie za 5 tysięcy złotych, to nie musicie wykładać tych 5 tysięcy od razu, tylko jedynie 5%, a więc 250 złotych wpłacacie na konto operatora. Natomiast reszta to jest dofinansowanie, które po zrealizowanej usłudze dostanie firma szkoleniowa. Ja uważam, że to jest najlepszy moment na to, żeby właśnie starać się o te dofinansowania, rozwijać się, aby korzystać z tych środków, między innymi na optymalizację procesów, na wdrażanie sztucznej inteligencji i w przedsiębiorstwach, jak i dla osób indywidualnych również są kursy szkolenia z bardzo fajnych programów wspieranych sztuczną inteligencją.
1: Korzystajcie państwo ze szkoleń, korzystajcie państwo z doszkalania. Pięknie pani dziękuję. Alina Grodzicka, ekspertka do spraw funduszy unijnych, była dzisiaj moim i państwa gościem.
2: Dziękuję za zaproszenie. Pozdrawiam serdecznie.
0: Eskarok. Porachunki osobiste. Eskarok Warszawa.

0: Reklama. Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
1: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
2: Reklama.

0: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
1: Big Out.
2: Polskie dramy celebryckie to jest jak dobry serial. Mają twisty, wiesz, wchodzą bohaterowie drugoplanowi i kradną show. Jak jesteś średnio zaawansowanym użytkownikiem pudelka, to nie potrafisz tego poskładać w całość. Czemu tyle osób w tym bierze udział? To tylko chodzi o to, że jedna dziewczyna nie dostała roli, nie? A nagle nawet jakiś reżyser filmu z 2006 się odzywa i Cezarego Pazurę jeszcze w to wkręca. Ze wszystkich fan grup, których możesz podpaść, to najbardziej nie chcesz podpaść K-popowi.
1: Tak?
2: No, tam ponoć najbardziej srogo jest.
0: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
0: Autopromocja. Reklama. Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
4: Hej Ania, dokąd jedziesz?
5: Do Błonia. Kupuję tam mieszkanie w nowej inwestycji Stacja Błonie, tuż obok PKP.
4: Opowiadaj!
5: To tylko około 30 minut pociągiem od centrum Warszawy. A do tego kupuję tam większy metraż za te same pieniądze.
4: Bądź jak Ania. Kup mieszkanie w Stacji Błonie. Już 17 października przyjdź na dzień otwarty Stacji Błonie. Zobacz mieszkania na żywo i poznaj najnowszy etap inwestycji. Szczegóły na vfm.pl.
0: Reklama. Eska Rock Warszawa.

czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz.

0: Autopromocja. SK Rock prezentuje.
1: Rocktoberfest 2026.
0: 22 października w warszawskiej Progresji na urodzinowym koncercie Eski Rock zagrają Tribute Band, 4 Szmery oraz gwiazda wieczoru Happy Set. Wejdź na eskarock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Najlepsze historie zgarną zaproszenia na ten wyjątkowy rockowy wieczór.
1: Rocktoberfest 2026.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Pomóż! Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
5: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.

0: dobrze.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Reklama.

Aerials to System of a Down w Esterok. Na początek naszego dzisiejszego spotkania jest sobota, trzeci dzień października 2026 roku. Ja nazywam się Łukasz Szeciłowski. Bardzo się cieszę, że jesteście Państwo ze mną i że macie zamiar spędzić czas z Eską Rock co najmniej do 12, a nawet dłużej, bo po 12 w Esterok startuje garaż i też warto przy radiozbiorniku pozostać. Teraz Bad Religion, 21st Century Digital Boy.

0: Kontynuacja wielkiego przeboju Billy'ego Joela. We Didn't Start the Fire i Fallout Boy w Esterok. A już za chwileczkę, proszę Państwa, trzeci singiel z debiutanckiego krążka zespołu Pearl Jam. Już za momencik zagram dla Państwa numer Jeremy.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: 50 lat tradycji, jakby na to nie patrzeć. Mało tego, napęd na tył, więc w związku z tym teoretycznie byłoby się czym jarać, gdyby nie fakt, że będzie to elektryk.
1: Łukasz Bąk.
3: Dzisiaj się jaramy autami, które przekraczają 300. Dobra, mamy takie, które też osiągają ponad 400, jak na przykład Bugatti, ale 35 rok, maksymalna prędkość 360 na godzinę, średnia 323.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru, Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12. Autopromocja. Reklama.
6: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
7: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też Twojemu portfelowi już w tę sobotę, 3 października. Wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Kiciu,
11: a?
10: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
11: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
12: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
11: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
12: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
11: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
12: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
13: Pani Celinka wie, co jest super.
14: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
13: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.

0: inwestycji. Anna Brzezińska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Reklama.
8: Hi, I'm Hozier.
9: Hey, this is Jake.
10: And Josh from Greta Van Fleet.
11: Cześć, tu Rum Bumblefoot Thaw z Guns N' Roses. Słuchacie Eski Rock.

To Lady Punk i Fabryka Małp w Esterok, a ja przypominam, proszę Państwa, że już 22 października, czyli o ile dobrze liczę, za 19 dni Rocktoberfest 2026, czyli nasze 22 urodziny. Będzie gruba impreza. Zagrają cztery szmery, czyli cover band zespołu AC/DC i jako gwiazda wieczoru Happy Set. Gdybyście Państwo mieli ochotę w tej imprezie uczestniczyć razem z nami, no to jedyny sposób na to, żeby zdobyć na nią bilety, to jest zgłoszenie się na skrock.pl do naszej zabawy i opisanie nam swojego najbardziej rock'n'rollowego przeżycia minionego roku. Albo można też tę opowieść w formie głosówki wysłać nam na Messengera Eskirock. Czekamy na Państwa zgłoszenia, a bilety od poniedziałku znów zaczną trafiać w Państwa ręce. A teraz Westerok, Blink 182 i What's My Age Again?

0: smutne, ale prawdziwe. Sad But True to Metallica w S-Rock. Tym numerem kończymy pierwszą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Już za momencik wybije 10, a po 10 zagram dla Państwa m.in. Szare Miraże grupy Manam.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
7: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
8: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
7: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99, 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Twój modny wybór na jesień? Designer Outlet Warszawa. Jesienne kolekcje ponad 130 marek. Moda, obuwie i dodatki. Gap, Furla, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, The North Face, Ochnik i wiele więcej. Ponad 130 marek. Tysiące możliwości. Ceny niższe od 30 do nawet 70% od cen regularnych. Jeden adres. Designer Outlet. Piaseczno, Puławska 42E.
10: Hej Ania, dokąd jedziesz?
11: Do Błonia. Kupuję tam mieszkanie w nowej inwestycji Stacja Błonie, tuż obok PKP.
10: Opowiadaj!
11: To tylko około 30 minut pociągiem od centrum Warszawy. A do tego kupuję tam większy metraż za te same pieniądze.
12: Bądź jak Ania, kup mieszkanie w Stacji Błonie. Już 17 października przyjdź na dzień otwarty Stacji Błonie. Zobacz mieszkania na żywo i poznaj najnowszy etap inwestycji. Szczegóły na vfm.pl.
13: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Reklama.

Ależ to jest doskonały numer. Led Zeppelin i Kaszmir na początek drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania w Westrock. Jest sobota, trzeci dzień października 2026 roku. Łukasz Szeciłowski, kłaniam się nisko i zapraszam do 12. Jesteśmy jeszcze razem na antenie Skirok i zaglądamy, proszę Państwa, na listę świąt nietypowych. Dziś Europejski Dzień Ptaków, Dzień Tkaczki i święto, proszę Państwa, które przeniosło mnie myślami, wspomnieniami do czasów szkoły podstawowej. Dzień kasztana dzisiaj mamy, proszę sobie wyobrazić, a ja z kolegami w podstawówce mieliśmy taką tradycję, że raz do roku chodziliśmy na stary cmentarz w Łodzi z reklamówkami i zbieraliśmy kasztany w ilościach przemysłowych. Potem robiło się z nich różne rzeczy, od ludzików, przez jakieś zwierzątka, przez jakieś potworki, przez pojazdy różne, aż po klej. Nie wiem dlaczego, ale Dzień Kasztana właśnie to wspomnienie obudził w mojej głowie. A Państwo jak świętujecie Dzień Kasztana? Dajcie znać na Messengera Eskirok. Tymczasem teraz przed nami Orgy i Blue Monday.

0: To miał być numer dla kibiców piłkarskich, tak przynajmniej, taki zamysł przynajmniej miał Freddie Mercury, kiedy go pisał. No, okazało się, że zaadaptowały go praktycznie wszystkie sporty. We Are The Champions to Queen, Ester Rock za nami, a przed nami już za momencik Rammstein i Ameryka.
1: Autopromocja. Drogowskazy. Drogowskazy w Ester Rock.
2: Media społecznościowe dosłownie zalewają tak zwane fałszywe reklamy. Ich odbiorcy są narażeni na poważne straty. Niestety właściciele czołowych social mediów niewiele robią, by temu groźnemu zjawisku skutecznie zapobiegać.
3: To są takie reklamy, które powstają z wykorzystaniem rozmaitych narzędzi sztucznej inteligencji, które wykorzystują wizerunek osób publicznych do tego, żeby reklamować fałszywe produkty. Najczęściej to są fałszywe produkty finansowe.
2: Moim gościem będzie dr Jarosław Kopeć, kierownik programu Gospodarka Cyfrowa w Fundacji Instrat.
1: Drogowskazy w SC Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Michał Poklękowski. Autopromocja. Reklama.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
8: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
12: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
13: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
12: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: W 29 urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
15: Reklama.
16: Cześć, z tej strony zespół Muchy. Słuchacie Eski Rock.
17: Oczywiście.
18: Hi, this is Ray Wilson. You are listening to the one and only Eski Rock.

Save Tonight to Eagle Eye Cherry. Ten numer, proszę Państwa, zabrzmiał w tym roku na żywo z dużej sceny Poland Rocku 1 sierpnia. Jeśli byliście Państwo na Poland Rocku i uważacie Państwo, że to było najbardziej rock'n'rollowe Państwa przeżycie tego roku, to proszę dać znać. A może to był koncert właśnie Eagle Eye Cherry. skrock.pl, zakładka Rocktoberfest albo głosówka na Messengerze Eski Rock. W ten sposób zgłaszamy się, proszę Państwa, do zabawy, w której można wygrać bilety na Rocktoberfest 2026, Rocktoberfest, czyli nasze urodziny. 22 urodziny Eski Rock 22 października w warszawskiej Progresji, na scenie Happy Set i 4 szmery. No i oczywiście, co najważniejsze w tych imprezach, szansa na to, żeby się spotkać, pogadać, wymienić poglądy, zbić piątkę i zrobić sobie swój twocie. Zapraszam wszystkich, ja na pewno też tam będę, także będzie można miło spędzić czas, w dodatku przy doskonałej muzyce. A skoro o doskonałej muzyce mówimy, apokaliptyka i Not Strong Enough teraz w Eski Rock.

0: Lost Lady Far Far Away na koniec drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Zbliża się 11, a po 11 przygotowałem dla Państwa m.in. numer grupy Blur zatytułowany Song 2. Proszę koniecznie ze mną zostać.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: 50 lat tradycji, jakby na to nie patrzeć. Mało tego, napęd na tył, więc w związku z tym teoretycznie byłoby się czym jarać, gdyby nie fakt, że będzie to elektryk.
1: Łukasz Bąk.
3: Dzisiaj się jaramy autami, które przekraczają 300. Dobra, mamy takie, które też osiągają ponad 400, jak na przykład Bugatti, ale 35 rok, maksymalna prędkość 360 na godzinę, średnia 323.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12. Autopromocja.
6: Reklama. W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
7: Po gitarze poznasz utwór. Po gitarze poznasz zespół. A gitarzystę Jana Borysewicza, lidera Lady Punk, poznasz po obejrzeniu filmu Mniej obcy. Już 7 października w Netflixie.
8: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
9: Pani Celinka wie, co jest super.
10: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
9: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
11: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
11: A, no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
14: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
15: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
16: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
17: I zrobiła nam super pokój.
18: Mamo, dzięki!
19: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.

Supergirl to Rimon w Esterok na początek trzeciej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Jest sobota, trzeci dzień października 2026 roku. Ja nazywam się Łukasz Szaciłowski, kłaniam się Państwu bardzo nisko. No i spoglądamy wykaz tych, którzy dziś obchodzą imieniny. Teresa. Przede wszystkim, bardzo popularne imię, a przy okazji trochę prywaty, moja mama, mamuś, wszystkiego, wszystkiego najlepszego, zdrówka przede wszystkim. Oprócz Teresy, Gerard, Gerarda, Romana, Cyprian, Ewald, Augustyna, Eustachy i Sulibor. Dla wszystkich tych, którzy dziś obchodzą imieniny, albo urodziny, albo świętują z jakiejkolwiek innej okazji, albo nawet świętują bez okazji, mam w prezencie upominek muzyczny. Meatloaf. I'd do anything for love, but I won't do that.

0: Red Hot Chili Peppers i Road Trippin' w Asterok. Ja mam takie skojarzenie z tym numerem, że to był jeden z pierwszych numerów, w których nauczyłem się grać na gitarze basowej. Dla początkującego wówczas basisty to było nieco wyzwanie, chociaż linia basowa jest prześliczna. Natomiast jest tam taki mały myczek, nad którym trzeba było długo pracować. Ale w końcu się udało, satysfakcja była przeogromna. Red Hot Chili Peppers za nami, a przed nami Dorsi, Break On Through. To już za moment, Westerok.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: 50 lat tradycji, jakby na to nie patrzeć. Mało tego, napęd na tył, więc w związku z tym teoretycznie byłoby się czym jarać, gdyby nie fakt, że będzie to elektryk.
1: Łukasz Bąk.
3: Dzisiaj się jaramy autami, które przekraczają 300. Dobra, mamy takie, które też osiągają ponad 400, jak na przykład Bugatti, ale 35 rok, maksymalna prędkość 360 na godzinę, średnia 323.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00. Autopro. Reklama.
6: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało, by się sprawniej montowało, żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
8: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol. 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
12: Gastorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
12: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Gastoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
13: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
12: Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
14: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
1: Reklama.
16: Hey, what's up? This is David Draymond from Disturbed.
17: This is Robert Trujillo from Metallica.
18: This is Bono here. Stay tuned.

Goo Goo Dolls i Iris w S-Rock. Wspominałem już dzisiaj, proszę Państwa, o Poland Rocku przy okazji Eagle Eye Cherry. Parę lat wcześniej na Poland Rocku byli właśnie Goo Goo Dollsi. Miałem okazję być pod sceną i wysłuchać tego kawałka na żywo. Niezapomniane przeżycie. Jedno z tych bardziej rock'n'rollowych przeżyć w całym moim życiu. A jakie rock'n'rollowe przeżycia Państwo mieli w tym mijającym 2020?

będzie grupa Happy Set. Szykuje się naprawdę sroga impreza, także proszę się zgłaszać, bo nigdzie indziej Państwo tych biletów nie zdobędą, tylko na antenie Eski Rock. A już teraz przed nami jeden z moich ukochanych kawałków, w których śpiewa Corey Taylor. Stone Sour, Through Glass.

0: Genie's Got a Gun to Aerosmith w Esterok. Tym numerem, proszę Państwa, przyszło mi się dzisiaj z Państwem pożegnać. Zbliża się 12, a to oznacza, że już niebawem na antenie Eski Rock otworzymy drzwi naszego garażu. Zapraszam w imieniu Asi i Łukasza, a w swoim zapraszam do spotkania ze mną jutro. Będę tutaj na Państwa czekał od 9. No i tradycyjnie, jak co sobotę, życzę Państwu pięknego popołudnia, cudownej sobotniej nocy, ale żeby jutro rano główka nie bolała. Łukasz Szaciłowski, do usłyszenia.
1: Autopromocja. Melina. Esterok.
2: Jacek Kawalec.
3: No, ja bym bardzo chciał zobaczyć twój duet z Zenkiem Martyniukiem na scenie. Na przykład takie
4: ja bym poprosił na przykład Zenka, żeby coś Cepelinu zaśpiewał, na przykład Holotalow, prawda? Zielony kulem! Głosem Zenka mogłoby zabrzmieć bardzo fajnie.
3: No, to by hicior, wasza współpraca sceniczna, tym się dało, wszyscy by o tym gadali.
4: Wiem, co która nuta na pięciolinii znaczy, tylko nie nadążam w czasie rzeczywistym z czytaniem tych nut. Natomiast jak mam coś odtworzyć słuchowo, to jest od razu. Darmo żebrze, darmo płacze, my tu czarnym korowodem, sobie kruki i puchacze, niegdyś panku sługi twoje. To akurat fragmenty z Dziadów Mickiewicza.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
13: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
19: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
20: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
21: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
22: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
21: I zrobiła nam super pokój.
22: Mamo, dzięki!
23: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.

0: Garaż w SC Rock. Motoryzacyjne historie rozkręcają Joanna Świętarska i Łukasz Bąk.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Jesteśmy już, nawet się już przygotowujemy. Jesteśmy w blokach startowych z zapiętymi pasami.
2: Tak, ja też zapinam. Ty masz zapięte, ja też zapinam. Dzień dobry, ja jestem Łukasz Bąk, obok mnie siedzi Joanna Świętarska. No, dzisiaj wyjątkowo oboje jesteśmy na czarno i jesteśmy w związku z tym w jakich nastrojach, jak się jest ubrani?
1: No, czekaj, jesteśmy tacy bojowi, jesteśmy rock'n'rollowo bojowi. Może
2: tak,
1: być?
2: Dobra. Tak, zadziorni jesteś.
1: Super. No
2: dzisiaj będziemy narzekali w związku z tym.
1: Trochę ponarzekamy, a na co będziemy narzekać, to się zaraz przekonacie.
0: Garaż w SC Rock.

0: No to jeszcze raz wam, kochani, piękny dzień dobry, by powiedzieliśmy, że będziemy dzisiaj w garażu z Łukaszem narzekać, to troszkę sobie ponarzekamy, ponieważ mamy niby nowego hot hatcha, którego nie chcemy nazywać hot hatchem, z różnych powodów.
1: Przeczytałem pierwsze zdanie i patrzę, pierwsze GTI z napędem na tył i mówię, wow, nareszcie, wspaniale, a potem doczytuję drugie zdanie. Volkswagen pokazał ID3 GTI.
0: No właśnie.
1: I ręce mi opadły.
0: O to chodzi. I teraz mamy pewien problem, bo o co tu chodzi? Chodzi oczywiście o niby rzeczywiście nowego Volkswagena GTI, tylko że no 50 lat tradycji, jakby na to nie patrzeć, mało tego napęd na tył, więc w związku z tym teoretycznie byłoby się czym jarać, gdyby nie fakt, że będzie to elektryk. No i oczywiście tych właśnie... Zastanawialiśmy się nawet z Łukaszem, pijąc kawę wcześniej, czy nazywać to hot hatchem, czy nie. Bo
1: hot hatch to jest.
0: A ja bym go nazywała na przykład volt hatch.
1: No bo ty, świetne, volt hatch. Hot hatch i volt hatch. Tak. Doskonałe.
0: Czyli niby taki hot hatch, ale jednak elektryczny. Ale ja kocham zawsze hot hatche, ale jednak do jasnej cholery hot hatch to powinien być spalinowy.
1: Powinien cię grzać.
0: Tak.
1: Grzać nie tylko osiągami, ale powinien cię grzać prowadzeniem, zmianą przełożeń, dźwiękiem, a tutaj sobie czytam, że pojawia się generowany elektronicznie dźwięk silnika spalinowego. Na Boga, pytam po co? To jest tak, jakbyś kupiła sobie robota koszącego do garażu i on by miał funkcję udawania pracy kosiarki spalinowej. No jak chcesz kosiarkę spalinową, bo ci sprawia przyjemność, nie wiem, jeżdżenie spalinowym traktorkiem i koszenie, to kupujesz takiego. Ale jak chcesz ciszy, spokoju i w dodatku, żeby nie musieć samemu tego robić, tylko zlecić to urządzeniu, to kupujesz sobie robota koszącego. Nie mam nic przeciwko samochodom elektrycznym, ale nazywanie tego czegoś GTI,
0: no nie, no to
1: jest
0: uwłacza.
1: Napluciem w twarz legendzie.
0: Ja też uważam, że to uwłacza legendzie zdecydowanie i jednak legenda zasługuje na to, żeby była spalinowa. No i zresztą mało tego, tak patrzymy na te osiągi sobie tego czy Golfa w elektryku, tego
1: no
0: to te,
1: też mnie nie robią.
0: No i też nie robią jakoś za specjalnie. Ma, elektryczny model ma jeden koń mechaniczny więcej od jubileuszowego Golfa GTI Edition 50. I to jest jakaś kompletna paranoja. Nie rozumiem tej sytuacji, dlaczego to tak się dzieje i ma co, 270 koni mechanicznych?
1: To też nie jest,
0: co to jest za wielki?
1: 270, 326 koni.
0: 326,
1: tylko,
0: przepraszam.
1: To jest żadna spektakularna liczba, ponieważ MG4 X-Power ma 435 koni, więc ani nie jest to najszybszy hot hatch, ani to jest nie jest to tak, najbardziej 326. Emocjonujący hot hatch. To jest po prostu szybkie ID3 i tak go powinni nazwać. ID.3, nawet Fast.
0: No.
1: Ale na pewno nie hot hatch i na pewno nie GTI. Mnie to auto, pomimo hot w określeniu, nie grzeje kompletnie.
0: Dajcie spokój. Jeśli chodzi o volt hatch, to my raczej nie.
1: Nie. Garaż SC Rock.

0: już w ESC Rock.
1: Mam pewną obawę, że mogliśmy się pomylić w stosunku do tego ID 3 GTI.
2: To znaczy?
1: Bo są takie projekty w motoryzacji, które na początku nie budzą entuzjazmu, a naszego entuzjazmu ID 3 GTI nie wzbudziło, prawda? Ale potem się okazują hitem.
2: To prawda.
1: Na przykład Defender. Wszyscy, jak pokazała się nowa generacja tego samochodu, mówili, to już nie jest ten prawdziwy Defender, to nie zbudowane na ramię, to już bulwarówka, a nie terenówka. A zobacz, jak się doskonale przyjął na rynku.
2: Nie no, przyjął się świetnie. Po pierwsze dlatego, że jest przepiękny, po drugie dlatego, że naprawdę świetnie się sprawdza i fantastycznie jeździ, ale w związku z tym, że jednak Defender swoją przepiękną historię ma, ale Jaguar i Land Rover chcą po prostu generalnie gdzieś zarabiać pieniądze, w związku z tym, słuchajcie, powstał nowy Defender, który się nazywa Wolf Series 2. Zaprezentowali go na w takim wydarzeniu, które się nazywa British Army DVD 2026 na poligonie doświadczalnym i będzie to wersja Defendera, która będzie służyła
1: w celach militarnych.
2: W wojsku, czyli będzie piekielnie odporna, będzie surowa i ma się po prostu sprawdzać w każdych warunkach.
1: Tak jest. Trzy warianty wojskowe. TMV, MTMV i UV mają być przystosowane do, można powiedzieć śmiało, walki, albo do tego, żeby służyć w wojsku, może nie wprost do walki, chociaż na takich samochodach też przecież instaluje się działka na przykład. I chce Defender zaoferować ten samochód różnym armiom na całym świecie, łącznie z NATO. Nie tylko brytyjskiemu wojsku, ale także temu natowskiemu. Ale jest to piękna kontynuacja historii poprzedniego Defendera, który, jak wiemy, nie tylko był samochodem cywilnym, ale służył na całym świecie w różnych służbach. Był samochodem ratunkowym w wyjątkowych warunkach, był samochodem wojskowym, jeżeli chodzi o konflikty zbrojne w różnych częściach świata.
2: Tak.
1: Podobno ten ma być dokładnie taki sam. W tym celu go przede wszystkim odelżono, wywalono mu część tego luksusowego wyposażenia. Jest samochodem stworzonym do ciężkiego terenu, więc ja, jak patrzę na jego zdjęcia, wróżę mu sukcesa. Przynajmniej chciałbym, żeby odniósł sukces, bo uwielbiam nowego Defendera.
2: Ja też mu absolutnie wróżę sukces. Jest jeszcze w ofercie coś takiego, co się nazywa Defender Expert. No i on już sobie pracuje w holenderskiej straży pożarnej, u ratowników górskich w Austrii, we włoskim Czerwonym Krzyżu i radzi sobie świetnie na całym świecie. Trzymamy kciuki za Defendera, bo go bardzo lubimy.
0: Słuchajcie. Eski Rock.

0: Reklama.
1: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Woda źródlana Żywiec Zdrój 1,75 litra. Niegazowana lub mocny gaz. Złoty 79 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2 plus 1 gratis. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
7: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
8: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też Twojemu portfelowi i już w tę sobotę, 3 października, wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
11: Hej Ania, dokąd jedziesz?
12: Do Błonia. Kupuję tam mieszkanie w nowej inwestycji Stacja Błonie, tuż obok PKP.
11: Opowiadaj!
12: To tylko około 30 minut pociągiem od centrum Warszawy. A do tego kupuję tam większy metraż za te same pieniądze.
13: Bądź jak Ania. Kup mieszkanie w Stacji Błonie. Już 17 października przyjdź na dzień otwarty Stacji Błonie. Zobacz mieszkania na żywo i poznaj najnowszy etap inwestycji. Szczegóły na vfm.pl.
14: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
15: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
14: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
16: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
14: Sposób na Twój dobry dzień?
15: Mamy to w Lewiatanie.
16: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Reklama.

0: jest Garaż w SC Rock.
1: Auto tygodnia w garażu, słuchajcie, ja mam absolutną nowineczkę, świeżyneczkę po prostu, która ledwo co wyjechała z fabryki w Tychach. I bardzo się z tego cieszę, bo jest to Jeep Avenger i dostałam go w swoje ręce w wersji absolutnie wyjątkowej, czyli 4XE i to w dodatku na 85-lecie marki Jeep. I ja w ogóle jestem wielką fanką ostatnio Jeepa i tego, co się z nim dzieje, zwłaszcza jeśli chodzi o stylistykę i to, jak te samochody wyglądają. Ja pamiętam pierwszego Avengera, jeździłam pierwszym Avengerem.
2: O Jezu.
1: I on
2: ani nie wyglądał, ani
1: co,
2: jeździł.
1: No, wyglądał jak cię mogę. Ja nawet go lubiłam, tylko miałam takie poczucie, że on ma dużo pracy domowej do odrobienia. I odrobił tę pracę domową. I jestem naprawdę z Avengera, słuchajcie, bardzo dumna. Po pierwsze, rzeczywiście stylistyka jest bardzo nowa i bardzo inna. Wygląda to po prostu świetnie, bo on ma nowy zderzak z przodu, nowy zderzak z tyłu. W tej wersji 85-lecie w dodatku jest, ma śliczne czarne felgi, oczywiście ze znaczkami Jeepa. No, i ma dodatki takie złote, bardzo ładne w ogóle, eleganckie. Wygląda po prostu, kurczę, jak marzenie i ma bardzo ładne naklejki takie na masce czarne i dużo bardzo emblematów na 80.
2: A pod maską pewnie jeden, dwa.
1: Cicho, potem dojdziemy do tego, co pod maską. Ma kamerę 360, ma matrycówki LED-owe z przodu, więc już naprawdę to wszystko się przepięknie sprawdza. Ma bardzo ładne materiały w środku wykończeniowe. I to poszło do przodu. To poszło po prostu niesamowicie do przodu, bo wszystko jest miękkie, ładne. Jeszcze ta tapicerka w szkocką kratę na 85th Anniversary wygląda po prostu bajecznie. Ale ma nowy selektor systemu Select Terrain, który jest mocno usprawniony, ponieważ ta wersja 4X ma przede wszystkim nawet na 4 łapy. I teraz tak, jak zapytasz, tak. I ma teraz, znaczy taki, wiesz, dołączany. I teraz
2: ma elektryka, tylko
1: ma elektryka
2: na tylnej osi.
1: I teraz właśnie ma dwa elektryki. Teraz pytasz mnie, co jest pod maską. Jest 1-2 silniczek? Jest. Ale do tego ma elektryczek z przodu i elektryczek z tyłu.
2: Musisz
1: i w sumie razem ma 145 koni mechanicznych.
2: Szłok!
1: Kurczę, i to daje. Ale wiecie, co zrobili jeszcze mu? Oprócz tego, że rzeczywiście go uładnili i że no, poprawili mu multimedia, bo ja z poprzednim Avengerem miałam problem taki, że multimedia się zawieszały. I ja miałam takie, proszę cię, pokaż mi coś, a on takie kółeczko pokazywał jak Windows, tak wiu. No i tego już nie ma, co jest po prostu super, ale to, co mi się w nim podoba, ponieważ jednak w tej wersji to on służy już do tego, żeby można było z nim przynajmniej zjechać trochę z drogi utwardzonej, upłociłam go po dach, Łukasz.
2: Pytanie.
1: Przeleciało.
2: Miałam na krótkie
1: pytanie.
2: Wiesz, na
1: pytanie.
2: Czym polega
1: ja wiem, jakim... podnieśli mu prześwit i zrobiłem mu 210 minut prześwitu i tuż się zrobiło naprawdę spoko.
2: Cudownie. Ja mam do ciebie, Joanna, takie
1: tak.
2: pytanie. Do tej pory wiem, jaki samochód był twoim ulubionym. Zawsze chciałaś mieć Wranglera. Po tej pięknej opowieści śmiem twierdzić, że teraz zamiast Wranglera
1: nie,
2: chciałabyś
1: mieć... Nie, to są dwa
2: mieć...
1: zupełnie do, różne samochody.
2: Czyli jednak Wrangler,
1: do zupełnie
2: tak?
1: różnych rzeczy.
2: Czyli poczekaj,
1: wiesz,
2: krótko. Jednak Wrangler.
1: Wrangler zawsze w moim sensie.
2: Jednak Wrangler.
1: Jako pierwszy absolutnie.
2: Dziękuję.
1: Natomiast
2: Starczy w zupełności.
1: Spokojnie mogę jeździć na co dzień.
2: A co, Wranglerem nie na co dzień?
1: Wranglerem, proszę ciebie, normalnie w teren, wiesz, i na podróże i przygody. A Avengerkiem co na co dzień do roboty i na wypady za miasto, bardzo proszę, nie mam nic naprzeciwko.
2: Czekamy na wersję Avenger Captain America.

0: Garaż w ESC Rock. Motoryzacyjne historie rozkręcają Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk.
1: Ja w przeciwieństwie do ciebie nie będę piał zachwytów nad samochodem, którym jeździłem ostatnio, a którym zresztą nawet dzisiaj przyjechałem tutaj do studia.
2: No, co to?
1: Musimy

0: rozpatrywać ten samochód w dwóch kategoriach. Auto nazywa się Volvo EX60. Jest elektryczne. I jako elektryk, i jako SUV, jako przestronne, rodzinne auto jest naprawdę świetne. Dopracowana infrastruktura i architektura elektryczna. Bardzo szybkie ładowanie, bardzo duży zasięg, niewielkie zużycie energii, świetne prowadzenie. Wnętrza, koncepcja i generalnie nadwozia bardzo mi się podoba, bo nie jest wysokim, wielkim crossoverem, SUV-em, tylko raczej podwyższonym kombi, długie, ładne proporcje, wszystko super. Genialne materiały w środku. I tu ja rzadko używam takich sformułowań jak fantastyczne, genialne, jak dobrze wiesz, tylko raczej podchodzę bardziej sceptycznie. Natomiast tutaj są po prostu genialne materiały. Wszędzie mięciutko, pachnąco, jakość wykonania ekstra. Ale, bo ja zawsze mam jakieś ale.
1: Jezu, jakie ty masz ale do tego?
0: Mam takie ale.
1: Jestem ciekawa, to, że jest elektryczne.
0: Volvo z czego
1: nie.
0: Zawsze? Nie, z czego Volvo zawsze słynęło?
1: Z bezpieczeństwa.
0: Z bezpieczeństwa. Tak. Zawsze to były super bezpieczne samochody. Mm. Bezpieczeństwo rozpatrujemy jako czynne i bierne, czyli bierne to jest takie, które...
1: Ale...
0: Czynne to jest takie, gdzie mamy poduszki powietrzne, mamy pasy bezpieczeństwa, strefy zgniotu i to nas chroni w trakcie wypadku. Czynne to jest to, które, gdzie mamy systemy, czy to ABS-u, czy systemy ADS wspierające, gdzie nas chronią w ogóle przed wypadkiem, żeby do niego nie doszło, nie? No ale też na bezpieczeństwo składa się to, jak intuicyjne jest auto w obsłudze. I Volvo zawsze było mega intuicyjne.
1: Ależ
0: i wszystkie elementy jego były podporządkowane temu, żeby były bezpieczne. Czy to klamka zewnętrzna, czy przyciski w środku, czy pokrętła, to żeby to wszystko można było w rękawicy nawet nie narciarskiej obsłużyć, tylko spawalniczej i żeby wszystko było pod ręką, żeby człowiek patrzył na drogę.
1: No i to się zmieniło?
0: Ale to jest dramat, jak
1: no
0: się zmieniło.
1: Co ty mówisz?
0: Tutaj mamy jeden ekran, z którego sterujesz nawet ustawieniem lusterek bocznych, częścią ustawień fotela, regulacją kierownicy. Nawet jak chcesz włączyć zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci, to musisz to wyklikać w ekranie.
1: Niebywałe.
0: To jest po prostu koszmarek. Ja nie mówię, ten system szybko działa. On jest oparty na Android Automotive, więc tu są kafeleczki, to trochę jest takie bardziej tabletowe, można sobie część rzeczy zaprogramować po swojemu, ustawić ten interfejs, ale nie zmienia to prostej rzeczy. Za każdym razem, kiedy chcesz najmniejszą pierdołę sobie ustawić, to musisz włazić w ten ekran, a wtedy system uznaje, że jesteś rozproszona i jest... Patrzysz na drogę. Patrz na drogę. No na Boga, jak mam patrzeć na drogę, jak w tym samochodzie nie dano mi żadnego fizycznego przycisku do ustawienia większości funkcji.
1: Wytłumaczcie mi, dlaczego tak się dzieje, że takie marki jak Mazda ze swoją koncepcją 6e, jak Volvo z tąże koncepcją 60 w elektryku, jak to się stało, że oni wzięli od Chińczyków to, co jest najgorsze?
0: Tak. Tak.
1: Nie to, co jest najlepsze.
0: Znaczy, to najlepsze to też wzięli,
1: też
0: bo
1: wzięli,
0: ta struktura
1: oczywiście
0: elektryczna w tym samochodzie jest z produkcji chińskiej.
1: Kurczę,
0: i jest naprawdę dobra.
1: Ale nie ma nic gorszego niż w Chińczykach próba ustawienia wszystkiego z jednego ekranu, co jest kompletnie nieintuicyjne. Można od tego zwariować, jeszcze do tego wszystkiego mieć wypadek. I oto mam żal do Mazdy, że wzięła to w całości i oto mam w związku z tym żal do Volvo, że też to wzięli w całości.
0: Gdybyśmy mówili o samochodzie innej marki, to pewnie bym nawet o tym nie wspomniał, ale mówimy o Volvo, o synonimie bezpieczeństwa w świecie motoryzacji, które niestety to bezpieczeństwo postanowiło naruszyć, robiąc nam jeden wielki ekran do obsługi wszystkiego. Stare Volvo, dobre, wróć.

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Przerwam program, żeby nadać komunikat.
2: Ponieważ w studiu mamy znakomitą specjalistkę od sportu, to może oddajmy jej mikrofon i niech opowie o tym meczu już niestety przegranym.
3: Ja wiele nie opowiem, ale słyszałam, że mówiliście, że ten mecz się skończył.
2: Dokładnie, grała znakomicie pod siatką, ale nie Polka niestety, także w 65 minut niestety pani Chwalińska odpadła.
3: Pod siatką?
2: To jest podsiatkarka.
4: Żeby były te orzeszki dobrze przewietrzone.
2: Asia, też lubisz przewietrzone orzeszki?
3: Sej, znaczy, bo one muszą być przede wszystkim świeże.
4: Żeby się nie tłukły ten tych karton.
3: To jest spokojna w ogóle. Co
5: ja
3: to
5: jeszcze jestem załamany i siedzę pod stołem.
3: Ale czym się załamujesz?
4: Muflon może jeść tylko czyste orzeszki.
3: Widzisz?
4: Dobrze przewietrzone.
3: No.
0: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
10: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba!
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
14: Po gitarze poznasz utwór. Po gitarze poznasz zespół. A gitarzystę Jana Borysewicza, lidera Lady Punk, poznasz po obejrzeniu filmu Mniej obcy. Już 7 października w Netflixie.
15: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
16: Nie, jakie to składniki?
15: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rejs liniami Costa.
16: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
15: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
17: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
18: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także filet z kurczaka 44% taniej. 13,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Cena przed obniżką 24,99.
0: Reklama.

0: Garaż w SC Rock. Motoryzacyjne historie rozkręcają Joanna Świętarska i Łukasz Bąk.
1: Łoch, wjeżdżamy w drugą godzinę garażu. Słuchajcie, jak zwykle, to chyba jest w ogóle mój ulubiony moment, kiedy robimy wersję w stylu przede wszystkim auta z rock'n'rollową duszą i to tym wszystkim będzie. Ha, już się cieszę. Halo, jesteś tam?
2: Tak, jestem. Dobra, patrzę, jestem. Że tak, no. Fajne zestawienie dzisiaj mamy, bo ty po francusku, a ja będę po włosku.
1: No i będziemy funkcjonować w latach 20., latach 30., zostańcie z nami.
0: Garaż SC Rock.

0: auto z rock'n'rollową duszą. Słuchajcie, to jest temat, który ja uwielbiam i chyba wszyscy go uwielbiamy, bo to jest, wyszukujemy różne niezwykłe historie. I ja rzeczywiście taką historię mam citroenową. Nazywało się to coś na Citroën Kegres, od nazwisk dwóch panów oczywiście. W 1920 roku pan Adolf Kegres przedstawił panu André Citroënowi koncepcję pojazdów półgosienicowych. Pan André w ogóle był takim absolutnym pasjonatem i wiadomo, miał głowę, miał otwartą, zobaczył te półgosienicówki i powiedział: słuchaj, Adolf Kegres, podoba mi się ta koncepcja. No i słuchajcie, wyprodukowali citroenowe takie właśnie półgąsienicowe ciężarowe samochody. Wyprodukowali ich 5 i pan André Citroën pomyślał sobie: słuchajcie, trzeba pojechać na Saharę, bo nikt tam jeszcze nie był. Po prostu nikt tej Sahary jeszcze nie przejechał. W związku z tym w latach 1922-23 w przystosowanych specjalnie 5 ciężarówkach tych, że w, co się nazywały Kegres od nazwiska tegoż pana, wyjechała wyprawa cała. Pojechał pan doradca Citroena, Georges Marie Hart. Wzięli do tego eksperta od Sahary, mechaników, geografa, w ogóle jakieś całe mnóstwo różnych specjalistów i psa, którego zapakowali i powiedzieli: dobra, jedziemy w związku z tym z Tugurtu do Timbuktu. I jak uczynili, tak zrobili. Przygód mieli, słuchajcie, po drodze co niemiara. Od groma różnych, niesamowitych i takich strasznych, i takich wspaniałych, aż w końcu dojechali do tego Timbuktu, gdzie pan Georges Marie Hart, zawsze przepiękny, elegancki i to w ogóle niesamowity jest dokument, który można obejrzeć na YouTubie, go można sobie znaleźć, przekazał władzom pierwszą partię poczty przewiezionej samochodami przez Saharę.
1: I tymi samochodami ta poczta jechała dłużej niż na wielbłądzie.
0: Nieważne. Ważne, że przejechała i że nikt tego wcześniej nie zrobił. Że te samochody nie przejeżdżały, że w ogóle żadne samochody nie przejeżdżały Sahary. Pan André się zajarał, potem zrobił czarną wyprawę przez Afrykę, potem zrobił żółtą wyprawę przez Azję. Zrobił też
1: czarna wyprawa
0: rejony subarktyczne. Tak, była napisana, nazywała się Czarna Wyprawa. To jest nazwa własna.
1: I żółta przez Azję.
0: Tak, tak się nazywała.
1: To ciekawe.
0: Tak się nazywa.
1: I białą przez Europę jeszcze
0: la
1: zrobił.
0: Crosserie noire.
1: Ale białą przez Europę też zrobił?
0: Nie.
1: Tak czy siak, to Citroën zawsze miał hopla na punkcie Sahary. Pamiętam taki samochód jak Citroën 2CV w wersji Sahara.
0: Był cudowny.
1: Małe, tanie autko, ale z napędem
0: wspaniałe.
1: Na 4 koła, lekko podwyższone, tak. Ze zdejmowanym dachem i naprawdę w tym piaskowym kolorze wyglądało rewelacyjnie. Sam bym dzisiaj się takim przejechał. Może nie po Saharze, tylko po swoim rodzimym grodzisku. Ale bym się przejechał.
0: Ja bym się też przejechała z wielką przyjemnością. Zdaje się, że zostaniemy w 20 latach 30.
1: No ciutko ale później do lat 30. Ja was przeniosę, tak, za chwilę
0: wracamy. To za chwilę.
2: To jest garaż w SC Rock.

0: No to przenosimy się do tych wspomnianych Włoch i przenosimy się na ówczesne tory wyścigowe.
1: Ach, lata 30.
0: To były czasy. Głównie na tych torach wyścigowych wówczas konkurowały ze sobą dwie firmy. Mercedes, Auto Union, no i jeszcze Bugatti. One już produkowały wówczas samochody, które miały po 400 koni mechanicznych. A niestety Alfa Romeo nie było w stanie z nimi konkurować, bo miało tylko taki samochód oparty na Tipo i na silniku ośmiocylindrowym, który generował tylko 275 koni.
1: Przypomnijmy, że mówimy o latach 20., latach 30. To jest niebywałe, gdzie ludziom się wydaje, i że jak sięgną sobie tak w sensie oczami wyobraźni w takie lata, to im się wydawało, że te samochody jeździły wolno. Guzik
0: zapierdzielały i za chwilę usłyszycie za chwilę jak bardzo.
1: Po zboju.
0: Bo wówczas Alfa Romeo stwierdziła, dobra, no to musimy utrzeć nosa temu Auto Union i musimy utrzeć nosa temu Mercedesowi. My nie możemy być tutaj najsłabsi, najwolniejsi. Stwórzmy coś wyjątkowego i poprosili Enzo Ferrari, żeby zbudował takie auto.
1: A on Enzo Ferrari, w ramach swojego nie robił jeszcze wtedy samochodów.
0: Nie, on sam nie produkował. Mm-hmm. On w swoich warsztatach Scuderia Ferrari dla Alfa Romeo zaprojektował samochód. Tylko nie miał niestety zbyt dużo czasu, więc nie mógł od podstaw stworzyć nowego silnika V12 czy V16, więc wziął dwa silniki rzędowe ośmiocylindrowe. Jeden wrzucił na przód do tego samochodu, a drugi wrzucił na tył tego samochodu. Oba, a zanim zresztą powiem, ile miały koni mechanicznych, to skupmy się na masie. Bo auto ważyło tylko 1030 kg, ale co te? Ale miało dwa zbiorniki paliwa po bokach o pojemności łącznej 240 litrów. I jeszcze jak dochodził do tego kierowca, no to masa rosła do 1300 kg. I samochód, moja droga, okazał się absolutną porażką na torach.
1: Co ty mówisz?
0: Był
1: czy to nie
0: tak
1: jeździło?
0: Ciężki wówczas, mm-hmm, i tak fatalnie skręcał, że jak wjeżdżałaś w zakręt, to najpierw miałaś podsterowność, a jak tylko dodałaś gazu, to miałaś nadsterowność, czyli wypadał tył z zakrętu.
1: Co za masakra.
0: Bo był ciężki, no, bo był ciężki i miał przez taką
1: paliwo,
0: bezwładność
1: miał
0: ogromną, a dodatkowo jeszcze nie było opon wówczas, które byłyby w stanie okiełznać taką moc, bo miał, uwaga, 540 koni. Więc po trzech okrążeniach wszystkie opony na tym aucie nadawały się do wyrzucenia. Co trzy okrążenia trzeba było je zmieniać. Jezus. Bo masa, bo przeciążenia boczne, bo podsterowność, bo nadsterowność i tak dalej. Co gorsza, te zbiorniki miały 240 litrów, ale po godzinie z tych litrów, czy gdzie tam po godzinie, po 100 kilometrach, już miały tylko 140 litrów paliwa w sobie, bo auto paliło 100 litrów na 100 kilometrów.
1: Ożeż ty w życiu.
0: Więc bardzo szybko zmieniał się z balans auta. Ale do wyścigów to auto się nie nadawało, ale do bicia rekordów jak najbardziej. Bo w 1935 roku, w czerwcu, czyli prawie 100 lat temu, za jego kierownicę wsiadł Luca Nuvolari i przejechał betonową autostradą z Florencji do Lucchi, czyli 70 km, i na tym dystansie osiągnął średnią prędkość, uwaga, trzymajcie się czegoś mocno, 323 kilometry na godzinę, a szczytowo 364 kilometry na godzinę.
1: Przypomnij, który to jest rok.
0: 35 Właśnie. Rok. Mm-hmm. Dzisiaj się jaramy autami, które przekraczają 300. Dobra, mamy takie, które też osiągają ponad 400, jak na przykład Bugatti, ale 35 rok, maksymalna prędkość 360 na godzinę, średnia 323. To nie były samochody z szerokimi kapciami opracowanymi komputerowo.
1: Nie.
0: To nie były auta zrobione z włókna węglowego.
1: Nie,
0: to był wózek na zakupy. Tak. Trochę
1: bez
0: dykty.
1: Bez żadnego
0: kółka,
1: wspomagania, bez żadnych ułatwień, bez niczego.
0: Bez systemów bezpieczeństwa, tak, po prostu bez niczego. Czysta prędkość. Kierowcy, którzy byli w stanie to zrobić tak jak ten pan Nuvolari, no ośmielam się powiedzieć, że mieli większe jaja niż dzisiejsi kierowcy formuły.
1: Z całą pewnością i wśród tych kierowców były też kobiety i bardzo dużo kobiet ścigało się wtedy i nikomu to nie przeszkadzało i to było naprawdę niezwykłe. Królowa Bugatti, taka książka jest, bardzo serdecznie nie polecam, jak ktoś chce poczytać o tym, co się działo w wyścigach samochodowych w latach 20. i w latach 30.
0: A my zostajemy we Włoszech, bo z tamtejszego
1: Dobra.
0: Rynku za chwilę kolejna ciekawa informacja.
1: Dobra.
2: To jest garaż w ESC.

0: autopromocja. SK Rock prezentuje Rocktoberfest 2026. Wejdź na skrock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj SK Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Dawid Zygmunt.
1: Cześć, jestem Zygmunt i obraziłem prezydenta Polski. To znaczy obraziłem. Siedzę sobie kulturalnie na kibelku i dostaję na Messengerze wiadomość od koleżanki. Widziałeś, co się dzieje? I dostałem od niej linki do portali plotkarskich, a tam wszyscy piszą. Szokujący żart prowadzącego. Prezenter SK Rok zadrwił z prezydenta. Skandal na gali. Wielki Michał. Do zdarzenia doszło dzień wcześniej na telewizyjnej gali rozdania nagród. Zacytowałem wtedy słowa prezydenta. Panie redaktorze, pan się ogarnia, że byliśmy akurat w TVN-ie. To się wszyscy W kolumnie Zygmunta nic dziwnego, no ale skoro wszyscy o tym pisali, to niech to będzie moja najbardziej rock'n'rollowa historia tego roku. Zygmunt, pozdrawiam.
0: Rocktoberfest 2026. Autopromocja. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: A cappuccino też za piątkę?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A
4: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii, jak szukasz narzędzi.

0: kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach dwie za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, dwie rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3 i 4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. archicom.pl.
11: Reklama.

0: Garaż w SC Rock.
1: Pani premier rządu włoskiego, pani Giorgia Meloni, słuchajcie, ma koncepcję na to,
2: jak wygrać kolejne wybory,
1: no bo kurczę, one się zbliżają. Sobie myśli, dobra, coś z tym muszę zrobić z tym fantem, żeby jednak oni mnie dalej wybierali, ci moi rodacy. No i pomyślała sobie, jaka jest największa grupa rodaków, do których można byłoby zadbać. Kierowcy, oczywiście, bo jest ich przecież od groma w całym kraju. W związku z tym wymyśliła pani Giorgia Meloni, że zniesie im podatek od samochodów, które właśnie muszą płacić, tak zwane bollo. No i powiedziała, słuchajcie, moim zdaniem nie będziecie musieli płacić tego bollo. Jeżeli ktoś ma kilka samochodów, to będzie musiał to bollo płacić od, że tak powiem, największej pojemności, bo to bollo jest uzależnione od tego.
2: Jest uzależnione od mocy przede wszystkim, ale też od tego, jaką normę spełnia emisję samochód i ile ma lat. Co ciekawe, w ogóle najstarsze samochody są z bollo zwolnione tam, takie ponad 20-letnie. Niemniej w skali całego kraju można przyjąć, że bollo płaci oczywiście każdy, natomiast średnio 159 euro per samochód. Natomiast pani chce zwolnić samochody, które są o mocy poniżej 109 koni mechanicznych.
1: Czyli jak ktoś ma 500 koni mechanicznych i płaci tak zwane super bollo, bo jest coś takiego,
2: tak?
1: No to i tak ma przeklapane,
2: zwolniony nie będzie.
1: Będzie musiał. Tak.
2: Ale będzie, jeżeli ma oprócz tego Fiata 500, który ma mniej niż 109 koni, to za niego nie będzie płacił.
1: A widzisz, no to przynajmniej
2: no to tak działa.
1: Będzie troszkę
2: Ale
1: lżej.
2: Tak czy inaczej okazuje się, że 15 milionów samochodów we Włoszech miałoby być zwolnionych z bollo. A
1: dużo.
2: To naprawdę solidna grupa.
1: No.
2: I to oznaczałoby straty dla budżetu na poziomie 2,3 miliarda euro i to nie dla budżetu centralnego, tylko dla budżetów samorządowych.
1: A skąd pani Melania
2: mówi? Pani Melania mówi, ja wam zwrócę te pieniądze, ta lira, czy tam teraz euro, ja wam zwrócę 2,3 miliarda euro, ja mnie schojna, ja chcę tylko wygrać te wybory.
1: Wybory, ja to wszystko zwrócę. No ciekawa jestem bardzo, co się będzie działo, bardzo jestem ciekawa, czy pani Meloni wygra dalej te wybory, czy nie. W każdym razie, jeżeli wygra, to kierowcy będą szczęśliwi, bo będą mieli troszkę więcej pieniędzy w kieszeni.
2: I jeszcze wracając na chwilę do tego Super Bollo, o którym wspomniałaś, to dotyczy ono samochodów, które mają więcej niż 251 koni i dopłata wynosi 20 euro za każdy dodatkowy koni.
1: Czyli Jezus, jak masz samochód, to jest strasznie dużo.
2: Jak masz samochód, który ma 500 koni mechanicznych, to płacisz, uwaga, 5000 euro rocznie. Czyli
1: Jezus,
2: to wychodzi po 400 euro miesięcznie.
1: Jak oni trzymają te Ferrari wszystkie?
2: Prawie 2000 złotych. No Ferrari, Lamborghini niekoniecznie, ale 500 koni dzisiaj to nawet jak sobie wiesz, podkręcisz BMW-kę, to masz 500 koni mechanicznie.
1: Ależ spokój.
2: Zobacz elektryków, ile mamy takich, które są po 500 koni, a nie są drogie.
1: To ja już wiem, dlaczego jak ja byłam teraz we Włoszech, to widziałam tylko stare same pandy.
2: 70% aut tam ma. 70% aut tam ma poniżej 109 koni.
1: No i bardzo słusznie. I pewnie są malutkie wszystkie, ja patrzyłam na nie. Nawet
2: i nie boją się obcierek.
1: Co się mają bać obcierek? Daj pan spokój, przecież i tak wiadomo, że we Włoszech wszystkie samochody obtarte są.
2: A zaraz będzie nie o obcieraniu, tylko o obcinaniu.
0: Garaż

0: Garaż, garaż Esce Rock.
1: A na koniec naszego garażu mamy coś. Ja się za głowę złapałam. Ja nawet nie wiedziałam, że taki proceder się dzieje. Akurat tu przeczytałam, że się dzieje we Francji, co nie zmienia faktu, że okazuje się, że dzieje się też i w Polsce. A mianowicie kradną kable z ładowarek samochodów elektrycznych. Fakt, że taki kabel to jest strasznie ciężka sprawa i jak rozumiem, to on tam w środku ma chyba jakieś bardzo ważne
2: Im mocniejsza
1: rzeczy.
2: Stacja ładowania, tym te przewody, kable muszą być grubsze. Jak są grubsze, to zawierają w sobie więcej metali szlachetnych różnego rodzaju. Jak zawierają metale szlachetne, to są cenne dla tak zwanych złomiarzy, którzy je po prostu oddają na złom i dostają za to hajs. Powiem ci sprzed kilku miesięcy historię, jaką usłyszałem z pierwszej ręki. Salon Volvo w Poznaniu, nowe ładowarki. Dopiero przyjechała firma, zamontowała, środa wieczorem, w czwartek rano nie ma kabli.
1: Niemożliwe to jest.
2: Dokładnie.
1: Czyli jedną
2: tak.
1: noc zajęło im ukradzenie
2: to
1: kabli.
2: Nie jest problem lokalny, to jest problem
1: Straszne.
2: W tym momencie globalny i niestety chodzi nie tylko o same kradzieże, czyli tych złodziei, którzy zresztą już są łapani na gorącym uczynku i dostają kary pozbawienia wolności i to takie bezwzględne, a nie w nawiasach.
1: Nie ma bezwzględne.
2: 8, 10, 12 tysięcy, 12 no. miesięcy więzienia. Tylko też paserzy, czyli ci, którzy to od nich kupują, a potem albo przetapiają, albo po prostu oddają
1: no
2: to na złom.
1: No bo słuchaj,
2: albo,
1: przecież oni muszą mieć
2: rozbierają.
1: Też łatwy zbyt tej historii. Jeżeli się ktoś pokusi o to, żeby obciąć taki kabel, to musi mieć go gdzie zanieść, tak?
2: Tylko, że tutaj jest też tak jak z alarmami w samochodach. Jest nowszy alarm, od razu pojawia się ktoś, kto jest w stanie go rozbroić. Jak go rozbroił, to znowu mamy nowszy alarm. I tu już też pojawiają się przeróżnego rodzaju zabezpieczenia. Monitoringi, ale też specjalne systemy alarmowe wbudowane w kable, czyli w momencie, kiedy przecinasz ten kabel, to od razu jest powiadamiany operator, że coś się dzieje i policja.
1: Okay.
2: A nawet systemy GPS-u, czyli we wtyczkę w kabel jest wbudowany GPS, który śledzi potem drogę takiego kabla i dzięki temu możesz złapać nie tylko tego, kto go obciął, ale też tego, kto go potem kupił.
1: A to jest ciekawe swoją drogą, potem śledź mój kabel. Na przykład, śledź mój kabel.
2: O, ja muszę się przyznać, ukradłem jeden kabel.
1: Co ty mówisz?
2: Ale taki od telefonu. I ale przez przypadek, bo z kablami do ładowarek to jest jak z tymi, wiesz, z długopisami. Pożyczasz tylko od kogoś, żeby sobie zapisać numer
1: tak.
2: telefonu, a potem nie oddajesz.
1: Ale nie można
2: i to
1: tak
2: samo jest z kablami, ale takimi od telefonu, a nie od ładowarki.
1: Oddaj telefon, weź i odeślij człowiekowi kabel. Nie można, to też jest pieniądz.
2: Ale on waży ze 30 kilo.
1: Nie mam siły do niego, słuchajcie. To już kończmy ten garaż. W takim razie zaglądajcie do nas na YouTube'a. Jesteśmy tam w wersji oczywiście z naszymi twarzami, ale też możecie nas słuchać na Spotify'u.
2: Bez wersji z twarzami tam jest. Tam jest wersja bez naszych twarzy. Tak, tam jest tylko wersja z naszym głosem, ale rozszerzona, wydłużona,
1: tak
2: czyli taka pełniejsza tego wszystkiego, co o tym mówimy. Wydłużona. To kurde, tam godzinki jakieś.
1: Okie, halo.
2: Więc jak macie czas, to zapraszamy.
1: Dobrego popołudnia wam życzymy. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia się z wami za tydzień. Pa.
2: Do usłyszenia.

0: Warszawa.
1: Autopromocja.
0: Drogowskazy. Drogowskazy w SC Rock.
2: Media społecznościowe dosłownie zalewają tak zwane fałszywe reklamy. Ich odbiorcy są narażeni na poważne straty. Niestety właściciele czołowych social mediów niewiele robią, by temu groźnemu zjawisku skutecznie zapobiegać.
3: To są takie reklamy, które powstają z wykorzystaniem rozmaitych narzędzi sztucznej inteligencji, które wykorzystują wizerunek osób publicznych do tego, żeby reklamować fałszywe produkty. Najczęściej to są fałszywe produkty finansowe.
2: Moim gościem będzie dr Jarosław Kopeć, kierownik programu Gospodarka Cyfrowa w Fundacji Instrat.
0: Drogowskazy w SC Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Michał Poklękowski.
1: Autopromocja. Reklama.
4: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej cenie. Tylko teraz już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
5: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
6: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
7: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
8: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: 3,17,41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Twój modny wybór na jesień? Designer Outlet Warszawa. Jesienne kolekcje ponad 130 marek. Moda, obuwie i dodatki. Gap, Furla, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, The North Face, Ochnik i wiele więcej. Ponad 130 marek. Tysiące możliwości. Ceny niższe od 30 do nawet 70% od cen regularnych. Jeden adres. Designer Outlet. Piaseczno, Puławska 42E.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
13: Reklama.

Papa Roach i Last Resort już za nami w SC Rock. Jest po 14:00. Asia i Łukasz z kolejnym garażem powrócą za tydzień o tej samej porze. Wcześniej możecie ich znaleźć w podcaście na naszej stronie skrock.pl albo na Spotify lub w formie wideo na naszym skrockowym YouTubie. Tam też garaż Eski Rock się poleca. A ja się Państwu polecam na to sobotnie popołudnie w SC Rock. Michał Cieślik, dzień dobry. No i zostaję tutaj z Państwem do godziny 18:00. A teraz z nami Agnieszka Chylińska i Oena. Najtrudniej.

0: To był Sztywny Palazji, czyli zespół, dla którego 2026 rok jest rokiem niezwykłym. Ano dlatego, że minęło właśnie 40 lat od ich historycznego debiutu na festiwalu w Jarocinie. Tam po raz pierwszy wystąpili w 1986 roku. No i historia tego lata zatoczyła koło. W lipcu ponownie zagrali w Jarocinie po 40 latach z okazji tego właśnie pięknego jubileuszu i też pięknie było. Wieża radości, wieża samotności. Bez tego utworu na setliście oczywiście nie mogło się obyć na tym koncercie w Jarocinie. Sztywny Palazji już za nami w SC Rock. Chwilę przerwy sobie robimy, a po niej Rage Against the Machine na naszej antenie.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Wyjazd rowerowy nad morze w męskim gronie. 6 dni bez pracy, to. Poza domem, bez żon, bez dzieci.
3: To.
2: No, po prostu bajka. No.
3: Też kiedyś pojechałem na taki męski wypad. Ja, kolega, drugi kolega, było nas trzech. Trzy rowery, 6 pedałów. No, właśnie tak.
4: Myślałem, że pan powie tak. Córko. Bardzo rock'n'rollowa jest moja córka, bo codziennie przez godzinę, jak jeździmy od 6 lat do liceum, kiedy ją odwożę, gratulujemy córci.
5: Tak, to było łaśnie.
1: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
6: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
7: No wiem.
6: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
7: Ej, to już przesada.
6: No co, tego poziomu nie da się przebić.
8: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
9: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia. Ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja. 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie. 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
10: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna. Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Do tego mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: Po gitarze poznasz utwór. Po gitarze poznasz zespół. A gitarzystę Jana Borysewicza, lidera Lady Punk, poznasz po obejrzeniu filmu Mniej Obcy. Już 7 października w Netflixie.
13: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
14: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.

0: Kiny liczą się prezenty, więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Reklama.
5: Hey, I'm Jared from 30 Seconds to Mars. I'm Slash.
6: Witam wszystkich, nazywam się Kazik Staszewski, a wy słuchacie radia SK Rock. I słuchajcie go nadal, a źle na tym nie wyjdziecie, mówię wam przecież.

Counting Crows w Esther Rock, Accidentally in Love. No i utwór, który pewnie wiele osób kojarzy z drugą częścią Shreka z 2004 roku, bo właśnie na soundtracku do tego filmu ten utwór się pojawił. Tymczasem kolejna część filmu o przygodach tego zielonego ogra nadciąga, ale trzeba będzie jeszcze się uzbroić w cierpliwość, bo premiera Shreka 5 zapowiedziana jest na drugi dzień lipca 2027 roku i to, by uczcić 25. rocznicę powstania serii filmów o tym właśnie bądź co bądź sympatycznym bohaterze. I ciekaw jestem, czy na ścieżce dźwiękowej znajdzie się jakiś taki właśnie utwór, z którym no już ten piąty Shrek będzie się kojarzył najmocniej. To za parę miesięcy się dowiemy. Counting Crows za nami, teraz Twisted Sister, I Wanna Rock.

0: to był Manam w Esterok. O, nie rób tyle hałasu. No i często grając ten utwór zdarza mi się mówić, że tego akurat Państwu nie mogę obiecać. No i tym razem też tak muszę powiedzieć. No jak może być inaczej, skoro Placebo i Shout. Między innymi po godzinie 15 na naszej antenie. To ja bardzo serdecznie Państwu polecam tę kolejną godzinę sobotniego weekendowego popołudnia z Eską Rock, którą oprócz Placebo rozpocznie System of a Down.
1: Autopromocja. Melina w Esce Rock.
2: Jacek Kawalec.
3: Czy to prawda, że kiedy prowadziłeś Ranka, to przestali do ciebie dzwonić w sprawie propozycji filmowych, telewizyjnych?
4: To się tak niestety złożyło, że z dnia na dzień przestałem mieć propozycje serialowe, filmowe, a zacząłem prowadzić Randkę w 1992.
3: Do 98.
4: A dopiero w 2006 dostałem rolę w Ranczu.
3: 8 lat.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Nowy rok akademicki na wypasie?
6: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
5: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, między innymi od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochody.allegro.pl.
12: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
16: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
17: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
18: Play. Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
19: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
20: Mam ochotę na safari.
21: Na safari to trochę daleko.
20: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
21: A ile można upolować?
20: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
21: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
22: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
23: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
24: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
25: I zrobiła nam super pokój.
26: Mamo, dzięki!
27: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.

Dzień dobry, raz jeszcze Michał Cieślik się kłania. No i zapraszam na drugą godzinę naszego sobotniego spotkania. Budka suflera za nami, za ostatni grosz. A właśnie, skoro przy temacie pieniędzy jesteśmy, we włoskiej Kalabrii miało się otworzyć Muzeum Rocka, któremu patronować miał lider zespołu Aerosmith, Steven Tyler, ale projekt nie doczekał się realizacji, ba, nawet sprawa znalazła swój finał w sądzie. No a w tle między innymi zarzuty dotyczące nieprawidłowości w zarządzaniu środkami publicznymi. I muzeum nie będzie. No ale Steven Tyler jest z nami i zaśpiewa teraz Falling in Love is Hard on Your Knees. Aerosmith.

0: To był Bon Jovi w Ester Rock, It's My Life. Taka życiowa piosenka, ktoś powie. A właśnie, skoro przy tym jesteśmy, trwają prace nad fabularnym filmem biograficznym poświęconym historii Bon Jovi, który ma skupiać się na wczesnych latach działalności zespołu i jego drodze z nowojorskich klubów na największe stadiony świata. W roli młodego Johna podobno sam wokalista chętnie widziałby swojego syna. Aktora, Jake'a Bon Jovi'ego, ale póki co nic nie wiemy na temat obsady tego właśnie obrazu. Może to się zmieni w najbliższym czasie. Będziemy trzymać rękę na pulsie. Bon Jovi już za nami w SC Rock. A za krótką chwilę Disturbed i ich wersja jednego z wielkich hitów Genesis, Land of Confusion.
1: Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
4: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Kokolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
5: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
6: Phonix Ból Uszu Max.
5: Słucham?
6: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
5: Phonix Ból Uszu Max?
6: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
11: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
15: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
14: A, no to w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
17: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
18: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
19: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
2: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
1: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
20: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
21: Reklama.
0: Hi, this is John Entwistle.
21: And this is Pete Townsend
0: of The Who.
22: Hi, this is Carlos Santana.
23: Hey, my name is Skin.
24: And I'm Cass, and we are Skunk and Nancy on Esca Rock.

Don Silvestrogi, Light My Fire. No a teraz będzie zespół, który no niemal do czerwoności rozpalił swoich fanów. Sprawy nabrały naprawdę niezwykłego tempa. Najpierw informacja o reaktywacji i powrocie na scenę, potem ogłoszenie 4 koncertów na antypodach wraz z systemowy down na początku przyszłego roku. No

0: 10 lat panowie kazali czekać na tę ich ostatnią, jak na razie, wizytę w naszym kraju, która miała miejsce w lipcu 2025 roku. Zagrali na PGE Narodowym, przypomnę. AC/DC, oczywiście o nich mowa. Hard as a Rock, to już za nami. Ciekaw jestem, ile tym razem każą czekać na ich kolejną wizytę w Polsce. Tuż po godzinie 16 pojawi się zespół, który także wystąpił na PGE Narodowym, ale w tym roku, w lipcu. No i to jest grupa, która dosyć często ostatnio bywa w naszym kraju. Kto wie, może kolejna wizyta przydarzy się szybciej niż się spodziewamy, bo w drodze nowa płyta, która ukaże się tej jesieni. Queens of the Stone Age i No One Knows na początek kolejnej godziny tego sobotniego popołudnia.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
9: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia. Ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja. 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie. 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
10: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
11: Mamy XXI wiek, technologie, AI. A zdrowie psychiczne dzieci nadal przegrywa z brakiem środków. Pomóż. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
12: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś pistacje Simple 29,99 za kilogramowe opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99.
13: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro. Mother!

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl
3: 3,17,41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
4: No, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Reklama.

Dzień dobry po 16. Michał Cieślik się kłania. No i zapraszam Państwa na kolejną godzinę naszego sobotniego weekendowego spotkania, w której na pewno zajrzymy na ścieżkę dźwiękową filmu Pulp Fiction. A co wygląda? Niebawem się pojawią. To skoro przy temacie filmu jesteśmy, od środy można oglądać najnowszy dokument o Linkin Park, Unshutter, to jego tytuł. Reżyserem obrazu jest członek zespołu, Joe Hahn. To dokument, który łączy rzadkie materiały archiwalne, intymne kulisy sesji nagraniowych z 2022 roku, czyli kulisy powstawania albumu From Zero. No i do tego jeszcze znajdziemy tam emocjonujące, niesamowicie fragmenty występów z powrotnej trasy. Przy okazji polecamy ścieżkę dźwiękową, którą jest zapis występu Linkin Park w São Paulo. What I've Done. Ten właśnie wielki hit zespołu Linkin Park przed chwilą pojawił się w SC Rock. Teraz po polsku będzie. Pijama Porno.

0: To był Bryan Adams w Esteroki, Run to You. Chwilę wcześniej Pijama Porno, czyli zespół, który zagrał na naszych ubiegłorocznych urodzinach w warszawskiej progresji. Trwa Rocktoberfest 2026, tak na marginesie. Zleciał rok, nie wiadomo kiedy, no i już odliczamy dni do naszych kolejnych urodzin. 22 października bawimy się w warszawskiej progresji. Na koncercie zagra Happy Set. No i gdyby ktoś cię chciał pojawić na tych naszych urodzinach, to wcześniej odsyłamy do naszej strony skarok.pl, ponieważ tam Państwo opisują swoje najbardziej rockowe przeżycia ostatnich 12 miesięcy i te najciekawsze wypowiedzi nagradzamy zaproszeniami na Rocktoberfest, czyli na nasze urodziny. Także raz jeszcze odsyłam do specjalnej strony rocktoberfest.skarok.pl, no i tam też więcej informacji na temat naszej urodzinowej imprezy.
1: Autopromocja. Drogowskazy. Drogowskazy w SC Rock.
2: Media społecznościowe dosłownie zalewają tak zwane fałszywe reklamy. Ich odbiorcy są narażeni na poważne straty. Niestety właściciele czołowych social mediów niewiele robią, by temu groźnemu zjawisku skutecznie zapobiegać.
3: To są takie reklamy, które powstają z wykorzystaniem rozmaitych narzędzi sztucznej inteligencji, które wykorzystują wizerunek osób publicznych do tego, żeby reklamować fałszywe produkty. Najczęściej to są fałszywe produkty finansowe.
2: Moim gościem będzie dr Jarosław Kopeć, kierownik programu Gospodarka Cyfrowa w Fundacji Instrat.
1: Drogowskazy w SC Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Michał Poklękowski. Autopromocja. Reklama.
4: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
5: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
6: Hej, tu IKEA! Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: A cappuccino też za piątkę?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A...
8: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
10: 3, 17, 40.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało, by się sprawniej montowało, żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Reklama.
15: Hey, what up everyone? Corey Taylor here from Slipknot and Stone Sour.
16: This is Anthony Kiedis of
17: the Red Hot Chili Peppers
16: and Flea, inviting you to keep it tuned
18: right here

To był zespół The Clash i London Calling w ST Rock. No a przed nami bardzo udana współpraca holendersko-polska Within Temptation, czyli zespół z Holandii, no i Piotr Rogucki, pan, którego chyba przedstawiać nie muszę. Ale skoro o nim wspomnieliśmy, no to warto dodać, że za trochę ponad miesiąc trwa już to końcowe odliczanie do tego wielkiego wydarzenia, które odbędzie się w Łodzi, w tamtejszej Atlas Arenie, 13 listopada. Armia Zaprzepaszczonych, czyli koncert na 20-lecie albumu Zaprzepaszczone Siły Wielkiej Armii Świętych Znaków. 20 lat ma już ta płyta, która uznawana jest za jeden z najważniejszych punktów w historii polskiego rocka alternatywnego. No i godne świętowanie się szykuje tej właśnie rocznicy, już 13 listopada w Łodzi. Koma się pojawi. No a teraz lider Komy i Within Temptation, jak powiedziałem, Whole World is Watching przed nami.

0: To była Chumba Wamba i Thump Thumping w SC Rock. To już na koniec godziny. Ja tutaj z Państwem zostaję jeszcze na jedną godzinę tego właśnie sobotniego weekendowego popołudnia i zapraszam bardzo gorąco. Będę towarzyszył Państwu do godziny 18. No, a będą mi w tym pomagać dźwięki, które tutaj przygotowałem na tę kolejną godzinę. The Offspring, The Kids Aren't All Right, od tego zaczniemy. Po drodze też R.E.M. się pojawi, Becka również zagramy. Myślę, że będzie z czego wybierać. Także zapraszam bardzo gorąco.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Bardzo się wściekam, jak mój chłopak się spóźnia i jestem z nim umówiona, załóżmy, na 11. On będzie 12:47, bo nie potrafi być na czas. I to mnie tak denerwuje, że czasami myślę, czy wiecie, już nie będę mówiła co.
3: No. Ale co?
4: Nie wiem, mnie też by szlak trafił. No.
5: Ania, coś ci dolega?
6: Łóżkowa grawitacja hiperboliczna.
5: Co to jest łóżkowa grawitacja hiperboliczna?
6: Dolega mi każdego dnia. No, przeciąganie materaca jest tak silne, że oderwanie głowy od poduszki jest niemożliwe.
5: A to wszyscy to mamy.
1: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6:00. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia 19115 lub do miejskich służb zgłoszenia, ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
9: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival, 9 i 10 października, Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
11: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
12: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
13: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
14: Play.
15: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.

0: Inwestycji. Anna Brzezińska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Reklama.

Ariem w Esterok, czyli zespół, któremu poświęciłem sporą część jednego z moich ostatnich poniedziałkowo-wieczornych programów w Esterok. Niecałe dwa tygodnie temu, 21 września, minęło 15 lat, półtorej dekady innymi słowy, od momentu rozpadu grupy. No i tę rocznicę potraktowałem jako pretekst, by sięgnąć nieco głębiej do twórczości tego zespołu, no i przypomnieć trochę może tych nieco mniej znanych i ogranych utworów. W razie czego podcast tej audycji poleca się na skrock.pl, a na kolejną playlistę osobistą zapraszam Państwa już w poniedziałek po 21. Lose in My Religion, R.E.M. to za nami w Esterok. Kłaniam się po 17, no i zapraszam na ostatnią godzinę naszego sobotniego spotkania. Teraz będzie perfekt.

0: W życiu piękne są tylko chwile, a tych pięknych chwil w tym roku było sporo, jeżeli chodzi o zespół Jam. W biografii tej grupy rok 2026 będzie rokiem niezwykle ważnym, bo to przecież rok powrotu po 15 latach z nową płytą, nagraną już z nowym wokalistą, czyli synem Ryszarda Riddla, Sebastianem. Przypomnę, w lutym ukazał się najnowszy krążek Jamu, Sobie Potrzebnie. Jeżeli ktoś jeszcze z jakiegoś powodu nie miał okazji, no to odsyłam. Jam, Naiwne Pytania. To już za nami w SC Rock. Chwila przerwy, po niej Nirvana.
1: To promocja. Melina. SC Rock.
2: Jacek Kawalec.
3: No, ja bym bardzo chciał zobaczyć twój duet z Zenkiem Martyniukiem na scenie. Na przykład takie
4: ja bym poprosił na przykład Zenka, żeby coś Cepelinu zaśpiewał, na przykład Holotalow, prawda? Głosem Zenka mogłoby zabrzmieć bardzo fajnie.
3: To byłby hicior, wasza współpraca sceniczna, to mi się dało, wszyscy by o tym gadali.
4: Wiem, co która nuta na pięciolinii znaczy, tylko nie nadążam w czasie rzeczywistym z czytaniem tych nut. Natomiast jak mam coś odtworzyć słuchowo, to jest od razu.
5: Darmo żebrze, darmo płacze, my tu czarnym korowodem, sobie kruki i puchacze, niegdyś panku sługi twoje.
4: To akurat fragmenty z Dziadów Mickiewicza.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
6: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
8: No wiem.
7: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
8: Ej, to już przesada.
7: No co, tego poziomu nie da się przebić.
9: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
10: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
12: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
13: Foniks Ból Uszu Max.
12: Słucham?
13: Wypróbuj Foniks Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
12: Foniks Ból Uszu Max?
13: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Foniks Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
15: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
16: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
17: Nie, jakie to składniki?
16: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
17: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
16: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
18: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
19: Dobrze.
18: 15 zł.
19: Lepiej.
18: 20 zł.
19: Najlepiej. Na Orlenie?
18: Ciepło.
19: Z kuponami?
18: Cieplej.
19: W Orlen witaj.
20: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
3: Reklama.
4: Hey, what's up? We're Papa Roach.
5: Hey, this is Jared, and we are Kings of Leon.
6: Hello, everybody. This is Brandon Flowers, and you're listening to Esca Rock.

Never Tear Us Apart, czyli jeden z najpiękniejszych utworów kojarzących się z jesienią, jakie ludzkość zna. Nie wspominając już oczywiście o tym fenomenalnym klipie nakręconym w tej jesiennej scenerii czeskiej Pragi. In Excess, Westerrock. Tak swoją drogą to jest miesiąc urodzin tej płyty, 6. studyjnego albumu tej australijskiej grupy zatytułowanego Kick. In Excess już za nami w SC Rock. To teraz przed nami artysta, który niedawno wydał swój najnowszy album Ride Lonesome. Grałem też go Państwu w jeden z poniedziałkowych wieczorów we wrześniu. No a teraz sięgamy po ten absolutnie kultowy numer z lat 90. Loser, Beck przed nami.

0: To był Tom Petty w Esterok i Free Falling. No i to takie nasze swobodne opadanie w kierunku końca naszego sobotniego spotkania, bo zbliżamy się do dzisiejszego finału. Pięknie dziękuję za wspólnie spędzone sobotnie weekendowe popołudnie. Michał Cieślik, zmykam. Słyszymy się w poniedziałek po godzinie 12, a potem jeszcze wieczorem po 21. A za chwilę na naszej antenie drogowskazy udanego wieczoru. Zmykam tymczasem.
1: Autopromocja. SK Rock prezentuje Rocktoberfest 2026. Wejdź na skrock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj SK Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Wojtek Góralski.
2: Może nie jest to nic spektakularnego, ale zapamiętałem. Spędzaliśmy urlop w Pucku i akurat odbywał się tam weekend na rockowo. Jednego dnia na scenie zespół TSA, drugiego dnia Oberschleisen, czyli taki polsko-śląski Rammstein. No i ta scena była ustanowiona po jednej stronie plaży, a dosłownie kawałek dalej, na tej samej plaży, była kawiarnia, gdzie codziennie wieczorem odbywały się wieczorki karaoke. I wyobraźcie sobie, wieczór napierdziela Oberschleisen. Po drugiej stronie pani Jadzia śpiewa Halo, halo, tu Londyn, a pomiędzy tymi dwiema scenami ja z dzieckiem i lepimy sobie babki z piasku. Piękne doświadczenie.
1: Rocktoberfest 2026. Autopromocja. Reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia. Ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja. 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie. 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji Warszawskich Targów Obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
9: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
10: No wiem.
9: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
10: Ej, to już przesada.
9: No co, tego poziomu nie da się przebić.
11: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
12: Po gitarze poznasz utwór. Po gitarze poznasz zespół. A gitarzystę Jana Borysewicza, lidera Lady Punk, poznasz po obejrzeniu filmu Mniej obcy. Już 7 października w Netflixie.
13: Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce pogarsza się. 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Sprawdź, jak możesz pomóc na pajacyk.pl.
14: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
15: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
14: Czyli frosty kupiłeś?
15: Prościej się nie da.
16: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
17: Po
16: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
17: Reklama.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: Czas zaczynać drogowskazy. Michał Poklękowski, witam Was i zapraszam. Fundacja Instrat opublikowała raport pokazujący, ile Meta, czyli właściciel m.in. Facebooka oraz Instagrama, zarobił na wprowadzeniu w błąd Polek i Polaków. Zdaniem wielu komentatorów i też ekspertów, koncern od lat czerpie potężne zyski z rozpowszechniania tzw. fałszywych reklam. 760 milionów złotych, nawet tyle Meta mogła zarobić w ciągu jednego roku na ich emisji w naszym kraju. To ponad 1/3 ich całkowitych rocznych przychodów osiąganych na naszym rynku i ponad 3 razy więcej niż wskazywały ujawnione przez Reutersa wcześniejsze wewnętrzne szacunki własne Mety w odniesieniu do przychodów globalnych koncernów. Każdego dnia użytkownicy platform bombardowani są fałszywymi reklamami i pozostają bez realnej ochrony. Dlaczego tak się dzieje? Co mogłoby skutecznie powstrzymać ten proceder? W studiu ekspert dr Jarosław Kopeć, współautor raportu, o którym mówiłem przed chwilą i zarazem kierownik programu Gospodarka Cyfrowa w Fundacji Instrat. Witam Ciebie w gościnnych programach drogowskazów.
2: Dzień dobry.
1: Dlaczego, Jarku, w ogóle powstał ten raport? Co było główną motywacją do sporządzania tego konkretnego dokumentu?
2: My jako Instrat jesteśmy fundacją, która działa już od ponad 10 lat i zajmujemy się co do zasady wprowadzaniem do polityki i życia publicznego takiego racjonalnego oglądu sytuacji i rozwiązywania problemów. Znaczy orientacji na to, żeby te problemy rozwiązywać. No jeden z obszarów, którymi się zajmujemy od już bardzo dawna jest gospodarka cyfrowa, czyli to, w jaki sposób rozmaite technologie cyfrowe pojawiają się w naszych życiach, funkcjonują w gospodarce, w polityce, w społeczeństwie. No i my zajmujemy się dostarczaniem danych i analiz, które mają wzmacniać naszą politykę publiczną, żeby ona się dobrze z tym mierzyła. No i w ramach naszej polityki cyfrowej, no po pierwsze od dawna zajmujemy się wspieraniem jakichś wdrożeń europejskich regulacji w Polsce, ale też zajmujemy się z takim dużym impetem przez ostatni rok zagadnieniem suwerenności cyfrowej. To jest takie pojęcie, które można usłyszeć często i ono znaczy różne rzeczy, ale najprościej można je wytłumaczyć jako walkę o to, żeby te międzynarodowe platformy, które działają także w Polsce, odpowiadały przed polskim i europejskim prawem. Innymi słowy, by politycy, których wybieramy, mieli możliwość kontrolowania i regulowania tego, w jaki sposób te platformy działają. No i Meta jest jedną z tych platform, które działają w Polsce, ma ogromny zasięg i ogromny wpływ na to, co się dzieje w Polsce. No i dlatego postanowiliśmy przygotować ten raport. On też powstał na zamówienie kancelarii SKP, która zajmuje się podobnymi sprawami. No i przygotowaliśmy ten raport, żeby ocenić skalę tego zjawiska, bo mieliśmy dane na temat globalnych przychodów Mety. Istotnie te dane podane przez Reutersa o tym, że 10% globalnych przychodów spółki pochodzi z reklam o charakterze oszukańczym, czy tam oni to formułują jako reklamy o podwyższonym ryzyku prawnym. No jest dość szokujące, to znaczy mamy do czynienia z gigantyczną globalną korporacją, która 10% pieniędzy bierze od zorganizowanych grup przestępczych.
1: Tak,
2: no i chcieliśmy sprawdzić, jak to wygląda w Polsce, no i wyniki są dość porażające. Istotnie ta skala jest gigantyczna.
1: Wasze ostrożne szacunki potwierdzają, że udział skamów w sumie reklam emitowanych na platformach Mety w Polsce jest bardzo wysoki. O jakich skamach mowa, jakich oszustwach? Gdybyś mógł chociaż jeden przykład.
2: Ja doprecyzuję, że my nie piszemy w raporcie tak dokładnie o skamach. Mówimy o reklamach o podwyższonym ryzyku prawnym, które nazywamy reklamami oszukańczymi. Wśród nich lwią część stanowią skamy, ale to są nie tylko one, natomiast pozostałe kategorie tych reklam są jeszcze gorsze, no bo mówimy o reklamach na przykład zawierających treści seksualne, niekonsensualne albo z udziałem osób nieletnich. Mówimy o różnych formach propagandy i różnych rodzajach wpływu, więc skamy są jednym z rodzajów tych reklam, niekoniecznie najgorszym. Jakie to są reklamy w praktyce? To, co najczęściej widzimy i co jest najbardziej rozpowszechnione i o tym najwięcej się dyskutuje w tej chwili, to są takie reklamy, które powstają z wykorzystaniem rozmaitych narzędzi sztucznej inteligencji, które wykorzystują wizerunek osób publicznych do tego, żeby reklamować fałszywe produkty. Najczęściej to są fałszywe produkty finansowe. To brzmi bardzo tak fachowo może, ale w skrócie chodzi o to, że wyświetlają grafikę z twarzą na przykład prezydenta Nawrockiego, albo na przykład z Adama Glapińskiego, albo na przykład Rafała Brzoski, albo innego biznesmena.
1: Sam się na to natknąłem nieraz.
2: Tak, który jest zmontowany w jakąś taką dynamiczną scenę, na przykład oto zatrzymuje go jakaś służba mundurowa pod zarzutem tego, że chciał ujawnić Polakom sposób, w jaki można się bogacić. I dlatego jest zatrzymywany. No i jeśli ktoś kliknie w tę stronę, to trafi na przykład na podrobioną stronę Ministerstwa Finansów, która będzie go zachęcała do tego, żeby przelał pieniądze na jedno albo drugie konto, bo w ten sposób może wreszcie skorzystać z tego sposobu na bogactwo, na osiągnięcie bogactwa, z którego korzystają ci najbogatsi Polacy. I to jest jeden z przykładów. ale jest ich wiele też innych. Niektóre z nich to są reklamy takich no, nielicencjonowanych produktów medycznych. W skrócie to są sprzedawcy po prostu jakichś magicznych eliksirów. Czasami to jest wciąganie w phishing tak zwany, czyli w ten rodzaj oszustw, który polega na wyłudzaniu danych na przykład do logowania do banku albo do jakichś usług. Mhm. Są różne rodzaje tego, różne reklamy tego rodzaju.
1: Mhm. 760 milionów złotych, Jarku, nawet tyle Meta mogła zarobić w ciągu jednego roku na emisji tych fałszywych reklam w Polsce. Skąd wam wyszła taka potężna suma? W jaki sposób została wyliczona?
2: No oczywiście, już tłumaczę. Warto tutaj na wstępie powiedzieć, że to są szacunki. My robimy te szacunki dlatego, że Meta nie chce powiedzieć, ile tego jest. Znaczy Meta była wielokrotnie pytana na różne sposoby i w różnych formach o to, żeby te dane podać. Oni się od tego migają. No nie dziwię im się za bardzo, no bo gdyby pokazali te liczby, to pokazaliby, że wiedzą, ile zarabiają na nielegalnej działalności. Mhm. No więc przyznaliby się niejako do winy.
1: Oczywiście.
2: Więc rozumiem oczywiście ich motywację. No w takiej sytuacji badacze mogą podjąć dwie decyzje. Mogą albo uznać, że po prostu nie da się ustalić tego z całą pewnością i po prostu tego nie robić, no i wtedy firmie to uchodzi płazem. Albo mogą w oparciu o to, co ta firma udostępnia, spróbować to oszacować. No i my wybraliśmy tę drugą ścieżkę. Na szczęście funkcjonuje w Unii Europejskiej akt o usługach cyfrowych, potocznie zwany DSA, który wprawdzie nie jest jeszcze zaimplementowany w Polsce, ale to ze względu na charakter tych przepisów one już obowiązują, niezależnie od tego, czy my je wdrożyliśmy w Polsce, czy nie. No i ten akt o usługach cyfrowych nakłada na Metę taki obowiązek, że oni muszą udostępniać niezależnym ośrodkom, takim jak na przykład nasza Fundacja Instrat, dane na temat reklam, które są emitowane na platformach. I my możemy sobie z tych danych korzystać. I chociaż Meta robi bardzo dużo, żeby było nam trudno, żeby to nam się nie udawało i żebyśmy się bali wyciągać jakiekolwiek wnioski, no to nie daliśmy się jakoś przestraszyć i zrobiliśmy to. No i w skrócie pobraliśmy gigantyczne ilości reklam za pośrednictwem tej biblioteki reklam. Mhm. Następnie weryfikowaliśmy, czy dane reklamy zostały usunięte, bo Meta, kiedy usuwa reklamę, to odnotowuje w tym rejestrze. No i uznaliśmy, że oni wiedzą, które reklamy są oszustwami, które nie. No bo jeśli usunęli jakąś reklamę, no to ustalamy i przyjmujemy, że w związku z tym jest to reklama o tak zwanym podwyższonym ryzyku prawnym. Mhm. No więc my nawet nie próbujemy weryfikować tego po nich. No ufamy ich ocenie sytuacji. No i następnie pobraliśmy dane na temat zasięgu tych reklam, które zostały usunięte. Ustaliliśmy na podstawie przeglądu literatury, ile może kosztować emisja takich reklam. No i tak oczywiście teraz to brzmi jak taka prosta operacja matematyczna, to nam zajęło trochę więcej czasu, mhm. ale co do zasady jest to zasięg tych reklam pomnożony przez częstość wyświetleń, pomnożony przez tak zwany współczynnik CPM, czyli taką branżową wartość emisji. No i tak to policzyliśmy, zweryfikowaliśmy to z ekspertami, z różnymi ośrodkami. To było dość trudne, bo jest w Polsce dużo biznesów, które zależą od Mety bardzo, więc wielu ekspertów nie chce otwarcie mówić o tym, bo ich biznes zależy od tego, czy mają dobre stosunki z Metą. No ale udało nam się to wskazać i ten szacunek wygląda właśnie tak, jak wygląda, czyli że 37% przychodów polskiej spółki Mety pochodzi z reklam oszukańczych.
1: Meta oczywiście zareagowała na opublikowany przez Fundację Instrat raport informujący o tym, że ponad 1/3 przychodów tego technologicznego giganta na polskim rynku pochodzi z fałszywych reklam emitowanych w sieci. Firma twierdzi, że raport to fikcja. Ten raport to fikcja stworzona na zamówienie, która służy wprowadzaniu opinii publicznej w błąd. Raport został zamówiony przez kancelarię prawną reprezentującą osobę, która nas pozwała. Opiera się na błędnych założeniach, nieprawidłowych definicjach i małej próbie badawczej, podaje Meta w swojej odpowiedzi przekazanej Business Insiderowi, jak wyczytałem. Poproszę, Jarku, o taki krótki komentarz do odpowiedzi Mety.
2: Po pierwsze, bardzo się cieszę, że Meta postanowiła się odnieść. Skłonienie tego koncernu do tego,
1: co nie jest takie częste wcale, prawda, w przypadku tej firmy.
2: Tak, skłonienie tego tak dużego koncernu do tego, żeby w ogóle odpowiedział na jakieś zarzuty, jest już dużym osiągnięciem. Bardzo chciałem podyskutować o tej krytyce z przedstawicielami Mety podczas posiedzenia komisji sejmowej, które miało miejsce w ubiegłym tygodniu w czwartek, na które zarząd polskiej spółki Mety był zaproszony, ale nie zdecydował się pojawić. Podobnie liczyli na tę rozmowę wiceminister Dariusz Sanderski albo pani Małgorzata Rozenek-Majdan, która też się pojawiła. Nie udało nam się doczekać tej odpowiedzi. Liczyłem na to, że rozwiną te zarzuty, więc teraz mogę tylko zgadywać, co mają na myśli. Co się tyczy małej próby badawczej, którą nam zarzucają, to jest ich wina. To znaczy Meta ogranicza ilość danych, jakie możemy pobrać każdego dnia. Mhm. Dość powiedzieć, że Meta udostępnia na swojej platformie w Polsce około 300 000 reklam dziennie. natomiast nam pozwala pobierać maksymalnie 50 tysięcy. Czyli żeby pobrać jeden tylko dzień, my musimy pobierać 6 dni. Ale jednocześnie w czasie tego procesu pobierania, który trwał około 2 miesięcy, zdarzało nam się trafiać po prostu na nieznany błąd w czasie pobierania, który się pojawiał absolutnie znikąd. No ja rozumiem, że Meta wiedziała, że to ja pobieram te dane, no bo musiałem zweryfikować swój dowód osobisty przed rozpoczęciem tego procesu. No i mogli się domyślać, że szukamy informacji o reklamach oszukańczych, co się dało wywnioskować z tych zapytań, które kierowaliśmy do bazy. No ale no w każdym razie nie udało nam się to zrobić ze względu na Metę, więc zrobiliśmy najlepiej, jak się dało. Najlepiej, jak nam ta Meta pozwalała. Co się tyczy definicji i całej metody, no to ona jest w pełni transparentna. No, Instrat tym się różni od innych ośrodków, którym zdarza się wypowiadać w takich sprawach, że my w naszym raporcie opisaliśmy krok po kroku cały nasz proces, jest w pełni transparentny, łącznie ze wszystkimi założeniami. Teraz Meta oraz inni mogą nas krytykować właśnie dlatego, że my niczego nie ukrywamy. I zachęcam do rzetelnej krytyki i analizy tego, co napisaliśmy, bo działamy w duchu open source, wszystko jest otwarte i jasne. Natomiast, no cóż, niewiele więcej mogę powiedzieć. Wśród tych uwag, które Meta formułuje, są też oczywiste manipulacje. Mogę je oczywiście rozwinąć, ale nie chcę ich przytaczać jeszcze raz, żeby nie podtrzymywać ich życia w obiegu informacyjnym. Mhm. Natomiast ostatecznie to ja się zgadzam, że Meta wie lepiej, ile zarabia na oszustach. To znaczy, my zrobiliśmy szacunki, one są opisane w taki sposób, że każdy może je powtórzyć i zweryfikować nasze ustalenia. Mhm. Natomiast Meta, jeśli uważa, że jest te szacunki nie odpowiadają rzeczywistości, to zachęcam ich do tego, żeby ujawnili swoje faktury, które wystawili oszustom, ale pod warunkiem, że pokażą faktury nie tylko z polskiej spółki, ale też z tej irlandzkiej i amerykańskiej. Mhm. I ja deklaruję publicznie, kiedy Meta pokaże te dane, ja je zweryfikuję razem z dobrym księgowym, mhm, i ustalimy, że istotnie Meta zarabia na przykład nie 760 milionów, ale na przykład 200. Mhm. Ja wtedy deklaruję, że publicznie powiem, nie będę się krygował, powiem, że moje szacunki były zawyżone, to jest nie 760, ale na przykład 200.
1: Meta, Jarku, informuje też o swoich działaniach, które mają na celu zapobieganie publikacji właśnie takich fałszywych reklam teraz i w przyszłości. Czy te działania według Fundacji Instrat są wystarczające? Jaką masz opinię na ten temat?
2: Absolutnie nie są i nie musimy się tu nawet posiłkować naszą opinią. CERT, czyli ośrodek działający w ramach NASK-u, czyli Publicznego Instytutu Badawczego, przeprowadził taki eksperyment, to znaczy oni skierowali do Facebooka 122 zgłoszenia w takim eksperymencie porządnym, dobrze udokumentowanym. Wybrali 122 reklamy, które zgłosili do Facebooka i monitorowali, czy zostały usunięte. No i w 106 przypadkach, czyli w 86%, te reklamy nie zostały usunięte, a zostały usunięte tylko w tych tam 10 przypadkach, a w 6 przypadkach nie było żadnej odpowiedzi. No, czyli najlepsi w kraju eksperci od oszustw internetowych, którzy zjadają zęby na tym temacie, którzy zajmują się tym jako wykonawca po prostu przepisów publicznych i stoją na straży naszego bezpieczeństwa w internecie, bardzo starannie wybierają reklamy, które powinno się usunąć, zgłaszają je i udaje się ze 122 usunąć tylko 10. No to jest, no nawet nie wiem w zasadzie, jak to nazwać. No, w najlepszym przypadku jest to lekceważenie. To znaczy, jeśli eksperci CERT-u zgłaszają te rzeczy, to ja im ufam, że oni wiedzą, co robią. Tak. I to jest w najlepszym wypadku zachowanie Mety jest lekceważeniem, no a w najgorszym jest po prostu świadomym działaniem. Ja nie wiem, jaka tam jest intencja, ale ten system absolutnie nie działa. Natrafiłem na taki przykład ostatnio. Jeden z użytkowników zrobił zrzut ekranu jednej z reklam i wrzucił ją do AI Mety, czyli do tej sztucznej inteligencji Mety, i zapytał, czy to skam. No i AI Mety odpowiedział, tak, to oczywisty przykład skamu. Czyli oni nawet ich sztuczna inteligencja wie, że to jest oszustwo, ale ona i tak kręci się na platformie.
1: Użytkownik produktów Mety, na przykład Facebooka, ma ograniczone możliwości obrony przed masową kampanią oszustów. Dlaczego?
2: Powodów jest wiele. Pierwszy i najważniejszy jest taki, że zaniedbywaliśmy platformy. To znaczy, przez wiele lat wielu z nas wydawało się, że one tak per saldo przynoszą nam dobro, więc nie dotykajmy ich za bardzo. Mhm. One też rozwijały się bardzo, bardzo dynamicznie, podjadając inne media i rosły jak na drożdżach. No dlatego dzisiaj mamy do czynienia z międzynarodową korporacją, tak, dla której nawet kara idąca w miliardy złotych jest nieistotnym wydatkiem, który mogą sobie gdzieś tam wliczyć. Natomiast rzeczy się dzieją i zmieniają. Najważniejszą zmianą, która miała miejsce w tym obszarze, jest DSA, czyli ten akt o usługach cyfrowych. Mhm. On nie został jeszcze wdrożony w Polsce, czego bardzo żałuję, bo wdrożenie go w Polsce znacząco poprawiłoby sytuację użytkowników. Mhm. No bo wdrożenie DSA doprowadziłoby do tego, że użytkownik Facebooka, czy Instagrama, czy WhatsAppa, bo pamiętajmy, że WhatsApp też należy do Mety,
1: tak, tak,
2: bo
1: tak,
2: często myślimy o nim jako jakimś takim oderwanym narzędziu, ale to jest ta sama firma. Mhm. No, po wdrożeniu tego DSA w Polsce użytkownik z Polski mógłby zgłaszać te reklamy nie tylko do samej Mety, która wiemy, jak się odnosi do tych sytuacji, ale miałby też urząd wyspecjalizowany, który zajmowałby się dokładnie tym i mógłby działać. Dlatego liczę na to, że uda się w końcu to DSA w Polsce wdrożyć. No, możemy też zgłaszać te reklamy w inne miejsca, ale no, najważniejsze jest budowanie jakby politycznego poparcia, bo politycy ostatecznie robią to, ostatecznie w jakiś tam sposób, ale jakoś robią to, czego społeczeństwo chce. Więc dlatego tak bardzo się cieszę, że ten nasz raport jest tak szeroko komentowany, bo ja już czuję jakby, że dla polityków teraz walka z Metą na temat tych oszustw jest ważnym zadaniem. I widzę, że się w to angażują. Też nasz raport wylądował już w Komisji Europejskiej i na rozmaitych innych gremiach już jest dyskutowany. Polska dołącza go do dokumentacji procedur mających na celu zweryfikowanie, czy Meta działa legalnie, czy nielegalnie. Mhm. I liczę na to, że ten moment nie osłabnie, ale musimy się domagać też od polityków, żeby po prostu po pierwsze wdrożyli DSA, ale po drugie naciskali dalej i nie ustawali w tej walce, no bo w ostatecznym rozrachunku zależy nam też na tym, żeby Polska nie skapitulowała przed po prostu amerykańską firmą.
1: Unikalny i pewny sposób na zarabianie pieniędzy wyjawiony przez celebrytę, czy możliwość wzbogacenia się na rządowym programie inwestowania w spółki państwowe. Takie informacje umieszczane przez oszustów w reklamach, które znajdziemy na platformach społecznościowych, mają skłaniać do kliknięcia w link prowadzący potem do stron, których celem jest nam zaszkodzenie. Po prostu emocje przykuwają uwagę, dlatego niektóre z tych treści są szokujące. Przerobione zdjęcia celebrytów pokazujące ich nagich, pobitych, aresztowanych w szpitalach czy po wypadkach. Nagrania udające, że pochodzą z telewizji informacyjnej lub znanego portalu z wiadomościami. Wszystko po to, żeby nami wstrząsnąć, zaniepokoić, zaciekawić, skłonić do podążenia ścieżką przygotowaną przez cyberprzestępców. O tym dziś w Drogowskazach na moje pytanie odpowiada dr Jarosław Kopeć, współautor raportu na temat fałszywych reklam rozpowszechnianych przez Metę i kierownik programu Gospodarka Cyfrowa w Fundacji Instrat. Michał Poklękowski do rozmowy z Jarkiem. Wracam już za chwilę.
0: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: I pora na drugą część drogowskazów. Michał Poklękowski, moje uszanowanie po raz drugi. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski skierował w sierpniu do Komisji Europejskiej formalny wniosek o nałożenie na koncern Meta kary w wysokości 250 milionów euro. Powodem było ignorowanie przez koncern ponad 80% zgłoszeń dotyczących oszukańczych i szkodliwych reklam, w tym reklam wykorzystujących wizerunek znanych osób na Facebooku i Instagramie. Podobny problem dotknął dziesiątki polskich osób publicznych, w tym polityków i dziennikarzy. Na przykład celebrytów również. I dziś o tym w drogowskazach w roli eksperta cały czas jest Jarosław, dr Jarosław Kopeć, współautor raportu na temat fałszywych reklam rozpowszechnianych przez Metę i kierownik programu Gospodarka Cyfrowa w Fundacji Instrat. Witam Ciebie, Jarku, po raz drugi.
2: Cześć, witam Was.
1: Czy Polska jest dla Marka Zuckerberga tak dochodowym rynkiem, że nie opłaca mu się tutaj ograniczać działalności oszustów? Ile jeszcze pieniędzy można wycisnąć z nabranych na deepfake'i Polaków? Pyta Twój kolega Michał Hetmański, prezes Fundacji Instrat. No właśnie, z jakiego powodu Meta tak się ociąga, jest tak słabo skuteczna w ograniczaniu tego procederu, bo takie są zarzuty ekspertów?
2: To jest pytanie o intencje i ja nie znam intencji, które mają przedstawiciele Mety. Mogę jedynie spekulować, jakie mogą być hipotetyczne wyjaśnienia. Natomiast intencje to są takie sprawy, które trudno mi na podstawie dowodów, które mam, wskazać. Pierwsza rzecz, którą wydaje mi się Polacy powinni rozumieć na temat samych siebie, to jest to, że my jesteśmy gigantyczną gospodarką. No w zależności od momentu pomiaru i od pewnych szczegółowych kryteriów, Polska jest 20. gospodarką na świecie, większą na przykład niż Tajwan, z którego pochodzą półprzewodniki albo masa innych krajów. Tak na nas też patrzą zagraniczne koncerny, bo my mamy chyba takie poczucie, że jesteśmy jakimś małym, nieznaczącym pyłkiem na geopolitycznej mapie świata. No i to pojęcie, przynajmniej to wyobrażenie, przynajmniej w sensie gospodarczym, nie ma związku z rzeczywistością już dzisiaj. Jesteśmy dużą gospodarką w poważnym, istotnym państwie i jeśli ktoś na nas patrzy w inny sposób, to nie dlatego, że taka jest rzeczywistość, tylko dlatego, że ma jakieś uprzedzenia, ale przede wszystkim mamy je my sami wobec siebie. Dla koncernu Meta jesteśmy bardzo dużym rynkiem. Meta czerpie miliardy złotych rocznie z polskiej gospodarki. Jest to tym łatwiejsze, że mamy relatywnie słabą alternatywę wobec nich. To jest jednak koncern monopolistyczny. Pomaga im też to, że amerykańska polityka od lat wspiera amerykańskie biznesy, więc rozmaite próby regulowania ich działalności spotykają się z reakcją ambasady, która z jakiegoś powodu ma jeszcze dość duże przełożenie na polskich polityków. Okazuje się, że te oszustwa w Polsce też są istotnym komponentem tych przychodów. To znaczy, nie dość, że jest to duży rynek, to jeszcze rynek, na którym można relatywnie bezkarnie zarabiać na wspieraniu zorganizowanych grup przestępczych, no bo należy pamiętać, że te organizacje przestępcze, które zamieszczają te fałszywe reklamy i wyłudzają od nas pieniądze, no to są dość dobrze zorganizowane przedsiębiorstwa, które myślą o swojej działalności jako o biznesie, który musi się opłacać, które testują różne metody, wybierają optymalne podejścia, mają procesy, no to są poważne organizacje. No i one wybierają sobie Polskę, no bo to jest duży kawałek dużego rynku. No Meta ewidentnie na tym zarabia. I teraz pytam o intencje. Czy to jest tak, że oni nie zdają sobie sprawy ze skali problemu i po prostu pod nosem im się ci oszuści panoszą? No mam nadzieję, że dzięki naszemu raportowi może się zastanowią, że może jednak to jest poważna sprawa, także wydaje mi się, że mogą, jeśli tak jest prawda, to mogą być nam wdzięczni za zbadanie, jak to wygląda w ich ogródku. No natomiast można rozważać też, jako hipotetyczny scenariusz, taką sytuację, w której Meta wie o tym, że ten proceder ma miejsce, natomiast jest on dla niej rentowny. To są reklamodawcy, to są pieniądze, więc może też mieć ograniczoną motywację do tego, żeby z tym walczyć. No ja nie rozstrzygam, jaka jest motywacja. Żeby się tego dowiedzieć, trzeba by mieć inne narzędzia niż te, którymi ja dysponuję. Natomiast wiem skądinąd, że polskie organy władzy publicznej skierowały do Mety rozmaite pytania i zajmują się tą sprawą, więc mam nadzieję, że dowiemy się więcej w toku tych postępowań.
1: To jest ciekawe. Wartość samych oszustw, które te reklamy rozpowszechniane przez Metę umożliwiają, jest zdaniem fundacji, którą reprezentujesz w drogowskazach, czyli Fundacji Instrat, większa niż koszt emisji tych reklam. Jak to można zrozumieć?
2: No to jest dość prosta w sumie sprawa. Wyobraźmy sobie zwykły przykład. Chcę sprzedać telewizor i no chcę się ogłosić, że chcę sprzedać ten telewizor, więc zamieszczam reklamę. Jeśli chcę sprzedać telewizor za 1000 zł, powiedzmy, to ile uważam, że należy przeznaczyć na reklamę? No pewnie mniej niż na tym zarobię, prawda? No więc załóżmy, że na tym telewizorze bym zarobił 300 zł marży, no to nie wiem, 100 wydam na reklamę? To dość dużo. Wydać 1/3 potencjalnego przychodu na reklamę. Mhm. No dość dużo. No ale kwintesencja jest taka, że na reklamę wydajemy mniej niż mamy zamiar zarobić na tym, co za pomocą tej reklamy osiągniemy. Mhm. No i te zorganizowane grupy przestępcze, które nabierają Polaków i naciągają na pieniądze, no to są, tak jak mówiłem, racjonalne, znaczy przestępcze, ale wciąż jakby racjonalne biznesowo organizacje. No i one się nie angażują w działalność, która się nie opłaca. No, oszukańcze reklamy na platformach Mety są od lat, więc oni już mieli czas sprawdzić, czy to działa. Najwyraźniej uznali, że działa, no więc kontynuują proceder. No a skoro wydają na reklamę na przykład 760 milionów rocznie, no to ile z tego wyciągają? Raczej więcej niż mniej, prawda? No bo wydaje się, że nie przepalają pieniędzy bez sensu na tę działalność. No więc z tego punktu widzenia należy się zastanawiać, ile to może być. No i są te szacunki, na przykład te 500 milionów, które policja wskazuje. Nie potrafię powiedzieć ile, ale na pewno więcej niż Meta zarabia na emisji, prawdopodobnie wielokrotnie więcej. Więc mówimy o szkodach wyrządzanych Polakom w kwotach miliardowych.
1: Deepfake'i zalewają sieć. No taką mamy aktualnie rzeczywistość, nie tylko w social mediach, a w tym produktach Mety. W jaki sposób możemy się przed nimi chronić? A może jesteśmy już dzisiaj, Jarku, totalnie bezradni wobec tego schematu, który opanował przestrzeń, cyberprzestrzeń?
2: To sobie pozwolę na taki osobisty wątek.
1: Zapraszam.
2: Ja się zajmuję tymi rozmaitymi sprawami związanymi z technologiami cyfrowymi i tym, jak one działają na społeczeństwo od kilkunastu lat. Poświęciłem doktorat tej pracy, napisałem dwie magisterki wcześniej na ten temat. Jakby interesuje mnie ten temat od bardzo dawna. W nim jest taki centralny problem, który jest trochę trudny do rozwiązania. Te firmy mają taką siłę, bo my im ją dajemy. To znaczy, według mojej wiedzy nikt nikogo nie zmusza, żeby zainstalował sobie Facebooka, Instagrama albo WhatsAppa. Ale my to robimy. On jest za darmo, nie musimy za niego płacić, jest dość wygodny w obsłudze, przynajmniej wystarczająco wygodny w obsłudze. No więc my się tak uzależniamy od tego, wciągamy swoich przyjaciół, zwłaszcza osoby, które mają małe dzieci, mogą się o tym przekonać, żeby się dowiedzieć, co tam się dzieje u innych dzieci ze żłobka i kto kiedy idzie na jakie urodziny, no to trzeba założyć WhatsAppa, które należy do Mety, żeby śledzić, co tam się dzieje na osiedlu albo gdzieś tam indziej, w jakiejś grupie zainteresowań trzeba używać Facebooka i tak dalej. No i te firmy uwłaszczają się na tym, co my im mówimy o sobie i zagospodarowują te dane na nasz temat po to, żeby sprzedawać nam rzeczy, w tym oszustwa, ale też skłaniają nas do nadmiernej konsumpcji, podtrzymują w nas jakieś takie bardzo wrogie nastawienie do innych obywateli często, demolują nam politykę, jakby robią bardzo dużo złych rzeczy. No i każdy prawie z nas, no może nie każdy, ale wielu z nas zapytani tak wprost, czy nam się podoba to, co Meta robi, na przykład w sprawie o reklam oszukańczych, no powiedzmy, że nie, no oczywiście, że nie, no nabieranie ludzi słaba rzecz. Ale jednak korzystamy z tych aplikacji. I ja nie obwiniam za bardzo, znaczy nie chciałbym obwiniać użytkowników indywidualnych, no bo wszyscy mamy bardzo dużo do zrobienia w ciągu dnia, trudne wyzwania, problemy, czy my naprawdę chcemy poświęcać swoją energię na to, żeby przekonywać w grupie sąsiedzkiej, żeby nie używać WhatsAppa? No może nie. I to jest właśnie ten centralny problem, jakby to my dajemy tę siłę, ale my nie chcemy im jej zabrać. Więc ja z pełnym zrozumieniem, że to jest trudne, bo tak jak już wcześniej mówiłem, zachęcam do presji na polityków, którzy mogą najwięcej zrobić w tej sprawie, na wdrożenie DSA, na trzymanie tych platform przed odpowiedzialnością, nagłaśnianie tych spraw, dyskutowanie o tym. I bo naprawdę politycy mogą użyć narzędzi, które mogą tę sprawę w dużej mierze rozwiązać. Tę i wszystkie inne, które nas martwią w tym obszarze. Bo polityka jest tą formą zbiorowego działania, która jest zaprojektowana po to, żeby sobie radzić z takimi rzeczami. Ale są też indywidualne wybory, więc wydaje mi się, że warto zastanowić się, czy naprawdę chcemy siedzieć na tych platformach. Może warto nakłonić znajomych, żeby zamiast na WhatsAppa przenieść się na Signala chociażby, gdzie te ryzyka związane z danymi nie są tak istotne. Używa się tych aplikacji prawie tak samo, wyglądają prawie tak samo i jakby ta przesiadka nie jest trudna. Ja wiem, testowałem to na członkach swojej rodziny i przyjaciołach. Udaje się. No i to już jest dobry ruch. To już te platformy dostają sygnał, że nie akceptujemy tego, co robią. Oczywiście, ja rozumiem, że nie każdy chce toczyć tę walkę, ale jeśli ktoś ze słuchaczy ma ochotę, to zachęcam do tego, żeby poszukać alternatyw, zastanowić się, czy naprawdę warto siedzieć na Facebooku, czy może nie.
1: Firma Meta twierdzi, że nie istnieje jedno rozwiązanie pozwalające całkowicie wyeliminować tak zwane oszukańcze reklamy. Co mogła mieć na myśli?
2: To jest bez sensu. No bo zobaczcie państwo, w ubiegłym tygodniu było przesłuchanie, znaczy dyskusja na komisji sejmowej, na której dotycząca naszego raportu, gdzie nie zjawili się przedstawiciele Mety, natomiast zjawili się przedstawiciele na przykład branży telewizyjnej, albo branży hazardowej, albo rozmaitych innych branż. Na przykład przedstawiciele przedstawiciele branży telewizyjnej, nadawców, mówią, no są rozżaleni, ponieważ oni, gdyby pozwolili w telewizji emitować te reklamy, to już by nie mieli tej telewizji, ponieważ są przepisy, kary, regulacje, nadzór i tak dalej i oni ponoszą odpowiedzialność za to. No Meta twierdzi, że ona nie ponosi odpowiedzialności za reklamy emitowane na swoich stronach. No to jest moim zdaniem zupełnie wywracanie kota ogonem. No jakby algorytmy Mety, które sprawiają, że ty widzisz inne reklamy niż ja, wiedzą o nas bardzo dużo i podsuwają nam to, co najlepiej na nas zadziała. No i te oszustwa są celowane do osób, które są na nie najbardziej podatne. Więc oni ich algorytmy w sposób taki najbardziej cyniczny z możliwych adresują oszukańczą reklamę na przykład do naszych babć, albo do osób, które nie wiedzą za dobrze, jak się bronić. Na przykład do osób, które nie słuchały twojego podcastu, bo może nie są tak uwrażliwione na to, żeby uważać na podejrzane reklamy. No i to jest, no, trudno mi przyjąć taką interpretację, że to nie jest aktywny udział. W ostatnich dniach niemiecki sąd przyjął tę dokładnie argumentację. Tak. Liczę na to, że tę samą argumentację przyjmie polski sąd w toczących się postępowaniach przeciwko Mecie. No i że ten sąd przyjmie też Komisja Europejska i w końcu ukaże Metę w sposób, który może się okazać dla nich naprawdę dotkliwy.
1: No bo musimy podkreślić, Jarku, to, że problem z masową emisją tak zwanych oszukańczych reklam nie dotyczy tylko Polski, prawda?
2: Oczywiście, że nie. To jest problem absolutnie globalny. Tak. W każdym kraju obywatele padają ofiarą tych oszustw. Nie w każdym kraju jest to jeszcze tak dobrze przebadane, jak w tej chwili u nas, dzięki naszemu raportowi, ale pojawia się tych informacji coraz więcej. I też są różne regionalne formy tych reklam oszukańczych, ale też no my w Polsce dyskutujemy o reklamach. My na przykład w Polsce dyskutujemy o tym, w jaki sposób rosyjska propaganda jest obecna na platformach Mety, a w innych częściach świata inne rodzaje propagandy są bardziej nośne.
1: Jasne.
2: No, czytaliśmy bardzo drastyczne doniesienia z Birmy na temat tego, w jaki sposób tam platformy wspomagały ludobójstwo i robią to w różnych innych zakątkach świata także. I wszędzie ten problem istnieje i dlatego bardzo mi się podoba ten taki sposób komunikowania tego ze strony Polskiego Ministerstwa Cyfryzacji, które natychmiast zaniosło tę sprawę z Polski na forum międzynarodowe, unijne i buduje koalicję państw, które chcą walczyć z Metą w tej sprawie, ponieważ obywatele Belgii, Francji, Szwecji czy Portugalii też padają ofiarą tych samych reklam.
1: Właśnie, czy można jakkolwiek nauczyć się rozpoznawać tak zwane fałszywe reklamy, na przykład na Facebooku? Czym one się charakteryzują? Może mają jakieś części wspólne? No niektóre są aż absurdalne dosłownie.
2: Tak, niektóre są aż absurdalne, ale to jest być może kwestia naszej wrażliwości.
1: No pewnie tak.
2: Ja używam internetu od dość dawna i internet jest taką ważną częścią mojego życia. Ja się interesuję tym, co się tam dzieje i tak dalej. No więc obserwowałem, jak zmieniały się skamy. Niedawno na przykład dostałem bardzo osobliwą wiadomość o tym, że jakaś być może sztuczna inteligencja bardzo dobrze skonstruowała przekaz, biorąc pod uwagę to, czym się zajmuję w pracy, ponieważ oferowała mi skam na to, że załatwi mi dostęp do danych. Że to jest jakby ten wabik, na który może ja zareaguję. No ja jestem jakoś tam stosunkowo wyczulony, ale tak, no jakby pierwsza rzecz, na którą należy uważać, to tak jeszcze z takiej higieny dotyczącej e-maili. To po prostu na e-mail od dziwnych nadawców, bo jakby każdy może do nas napisać, żebyśmy mu przelali pieniądze i to niekoniecznie jest operator naszej sieci komórkowej. Warto sprawdzić adres, z jakiego przyszła wiadomość, zastanowić, czy to jest ten sposób, w jaki zazwyczaj się komunikujemy, ale też po prostu zawsze, jeśli cokolwiek wzbudzi nasze wątpliwości, to nie wstydzić się zadzwonić po prostu do tej instytucji, która się do nas dobija i się upewnić, że to jest od nich wiadomość. Tak. To jest najprostszy sposób. Nikt nam tego nie poczyta jako jakieś bycie natrętem czy coś podobnego. To jest po prostu troska o wspólne cyberbezpieczeństwo. Mi się nawet ostatnio zdarzyło do organizatora konferencji zadzwonić i zapytać, czy jak mnie proszą o ten numer dowodu, to czy to naprawdę oni. I zostało to przyjęte bardzo pozytywnie przez drugą stronę, że się troszczę, żeby nikt nie padł ofiarą oszustwa. Natomiast na samych platformach Mety taki klasyczny format to jest wykorzystanie wizerunku osoby znanej. No, kiedy widzimy reklamę z polskim miliarderem, który nas nakłania do jakiegoś instrumentu finansowego, to prawie na pewno to, znaczy to może być naprawdę podejrzane od razu i bardzo się należy zastanowić i raczej unikać tego rodzaju zachęt. Ale przede wszystkim pamiętajmy, że Według naszej wiedzy nie ma za bardzo sposobów, które czynią człowieka z milionera za 1000 złotych w ciągu miesiąca. To po prostu jest zbyt dobre, żeby było prawdziwe. Zresztą nawet kiedy te interesy nie są takimi oszustwami wprost, no to znamy historię podlubelskiego milionera, który nachłaniał do inwestycji, która się okazała problematyczna przynajmniej dla inwestorów. Znamy te wszystkie sprawy, musimy się uczyć na własnych błędach. Ale najważniejsze to naciskać na prawodawców, żeby działali, żeby wdrażali europejskie prawo i ewentualnie proponowali nowe rozwiązania i nie dawali się tym platformom. Wiecie państwo, u każdego posła lobbyści dużych firm technologicznych są codziennie. Mhm. My też musimy u nich być codziennie.
1: Problem tak zwanych oszukańczych reklam w mediach społecznościowych nie ogranicza się wyłącznie do fałszywych inwestycji. Eksperci od lat obserwują również kampanie phishingowe mające na celu wyłudzenie od użytkowników danych do logowania albo skłonienie do wykonywania przelewu pieniędzy. Obserwowane są również kampanie związane ze sprzedażą cudownych leków, suplementów diety. Wspomniane reklamy wykorzystują podobne techniki przyciągania uwagi użytkowników. Skala tego procederu jest ogromna. Nawet można powiedzieć, że przybiera na sile. O tym dziś w drogowskazach w studiu dr Jarosław Kopeć, współautor raportu na temat fałszywych reklam rozpowszechnianych przez Metę i kierownik programu Gospodarka Cyfrowa w Fundacji Instrat, Michał Poklękowski. Do rozmowy na ten temat wracamy jeszcze po raz trzeci i ostatni i stanie się to już niebawem.
3: Reklama.
4: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
5: No wiem.
4: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
5: Ej, to już przesada.
4: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
6: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
7: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia. Ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja. 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie. 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
8: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.

0: inwestycji. Anna Brzezińska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
3: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol. 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Kokolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Reklama.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Poklękowski, witam. Niemiecki sąd uznał niedawno, że Meta odpowiada za fałszywe reklamy publikowane przez podmioty trzecie na Facebooku oraz Instagramie. Firma ma usunąć sporne treści, ujawnić informacje o reklamach oraz zapłacić wysokie odszkodowanie. Sprawa dotyczyła wykorzystania bez zgody logo i wizerunku niemieckiego portalu finansowego i w materiałach promujących oszukańcze inwestycje. Ta sytuacja to, jak się okazuje, wierzchołek góry, bo proceder rozpowszechniania fałszywych reklam w social mediach jest dziś już powszechny i dostrzegany przez władze, służby oraz tzw. zwykłych użytkowników, na przykład Facebooka czy Instagrama. Kilka dni temu fundacja Instrat opublikowała szokujący raport, z którego wynika m.in., że Meta mogła zarobić w ciągu jednego roku na ich emisji w Polsce, emisji fałszywych reklam, nawet 760 milionów złotych. W studiu ekspert dr Jarosław Kopeć, współautor raportu, o którym dzisiaj mówimy, który doprowadził do naszego dzisiejszego spotkania w studiu, i kierownik programu Gospodarka Cyfrowa w Fundacji Instrat. Witam Ciebie, Jarku, po raz trzeci.
2: Cześć, witam Państwa.
1: Decyzja niemieckiego sądu może zwiększyć presję na największe platformy społecznościowe działające w Europie. Jeśli stanowisko to utrzyma się w kolejnych instancjach, firmy technologiczne mogą zostać zobowiązane do szybszego reagowania na zgłoszenia dotyczące oszustw inwestycyjnych oraz innych bezprawnych i fałszywych reklam. Czy widzisz w związku z tym jakieś światełko w tunelu w tym kontekście?
2: Widzę. Bardzo poważne. Dlatego, że sądy to jest taka instancja, która bardzo się cieszy, że wreszcie się wypowiada. No bo zaciągnięcie sprawy do sądu jest wymagające. To znaczy, no z perspektywy obywatela, zaciągnięcie platformy do sądu za to, że wyświetliła nam oszukańczą reklamę, jest trudne, ale z punktu widzenia dużej instytucji albo osoby publicznej z odpowiednim majątkiem, to jest możliwe. Dlatego ja się tak bardzo cieszę, że pan Rafał Brzoska nie ustaje w swoich działaniach na rzecz pociągnięcia Mety do odpowiedzialności, no bo potrzeba kogoś z odpowiednimi środkami, pozycją społeczną, żeby dać sobie radę w tej walce. No i w Niemczech też ta historia wygląda podobnie, to znaczy tam zajęła się walką z Metą firma, która zajmuje się usługami finansowymi i której zależy na jej wizerunku. No bo jeśli jej wizerunek jest wykorzystany do tego, żeby

0: nabierać ludzi na oszustwa, no to to po prostu szkodzi ich wiarygodności i bardzo się cieszę, że podjęli takie działanie i ten wyrok sądu jest bardzo obiecujący. Mam nadzieję, że to ten wyrok utrzyma się w kolejnych instancjach i że za nim pójdą też inne wyroki w innych państwach Unii Europejskiej, no bo sądy, nawet jeśli nie działamy formalnie w systemie precedensu, jednak patrzą na to, jak orzekają inne sądy i powstaje pewien standard, w jakim się orzeka, więc bardzo na to liczę. Stwierdzenie, że platforma taka jak Meta nie ma wpływu na te reklamy, które są wyświetlane, jest najdalsze od prawdy, jak tylko może być. Znaczy, tym się różni, wiecie państwo, jakby w branży można się spotkać z takim sformułowaniem programmatic, że reklama jest programatyczna, co znaczy w skrócie, że zwykły billboard możemy powiesić w jakimś miejscu, no i nie mamy kontroli nad tym, komu on się pokaże, no tylko wybieramy dobre skrzyżowanie, żeby tam mieli szansę być ci ludzie, na których nam zależy. No natomiast reklama ta programatyczna, taka jak te, które są wyświetlane przez platformy Mety, no ona jest w skomplikowany sposób dobierana do nas jako do odbiorcy. To, że ja widzę reklamę spodni w określonym kroju, to jest skutek tego, że Meta wie, jaki krój spodni ja noszę. To jest dość szczegółowa informacja na mój temat. To, że ktoś z nas widzi reklamę oszukańczą, która nakłania do fałszywej inwestycji, to też się dzieje dlatego, że Meta wie, że ta osoba jest potencjalnie dobrą ofiarą takiego oszustwa. Więc bardzo się cieszę, że sąd zinterpretował rolę Mety jako aktywną w tym procederze i mam nadzieję, że doprowadzi to do poważnej kary.
1: Sebastian Kondracki z Bielik AI, którego w ubiegłym roku gościłem w Drogowskazach, w 2 dni stworzył narzędzie Scam Watch w ramach wspólnego projektu z wywołanym tutaj przez ciebie przed chwilą prezesem Impostu Rafałem Brzoską, które bezpłatnie przegląda bibliotekę reklam Mety i które te oszukańcze reklamy wyłapuje. Czyli jednak się da. Część reklam nie ma nawet wypełnionego pola z informacją, kto za tę reklamę płaci. Dlaczego? To celowe pewnie.
0: Też, żebyście państwo mieli pełne wyobrażenie. Też bardzo kibicuję Scam Watchowi. To jest inne podejście niż nasze, ale właśnie dobrze uzupełnia naszą pracę i to jest bardzo dobry kierunek. Kiedy sprawdzamy, kto zapłacił za reklamę, to nawet jak to pole jest wypełnione, to może nam wiele nie powiedzieć. Jednym z popularnych płatników za reklamy oszukańcze, które rejestrowaliśmy w ostatnim roku, jest taka strona na Facebooku, która się nazywa Rotary Club i tam potem jest jakieś miasto w Indiach, bo to jest kilka wariantów tej strony. No i to jest jakieś takie ciało zupełnie nierzeczywiste, tak? Znaczy to jest pseudonim jakiś, natomiast my z zewnątrz nie widzimy, kto tam tak naprawdę jest płatnikiem. No i to jest taka kwestia, że w odpowiedzi na te różne komunikaty dotyczące oszustw na platformach Mety, jeszcze zanim chyba ukazał się nasz raport, Meta zadeklarowała, że wprowadzi taki wymóg w Polsce, żeby reklamodawcy usług finansowych byli zweryfikowani. No czyli jakby propozycją zmiany jest to, że od teraz jak będzie się chciał reklamować produkt finansowy, to Meta będzie musiała wiedzieć, kto go reklamuje. Może żyliśmy w świecie, w którym nam się wydawało to oczywiste, że Meta wie, kto reklamuje to oszustwo, tak jaka to jest osoba konkretnie fizyczna. Natomiast nie, no Meta wymaga ode mnie, jako niezależnego badacza, żebym ja się dowodem tożsamości wylegitymował, żeby sprawdzać, kto te reklamy zamieszcza, ale ktoś, kto je zamieszcza, niekoniecznie ma takie obwarowania. Także, no tak, tak to wygląda. Wszystko wskazuje na to, że Meta nie jest przesadnie zmotywowana do tego, żeby z tym problemem walczyć, bo też jeszcze wracając do poprzedniego pytania. No, w Polsce na skamach też się pojawiają logotypy polskich instytucji finansowych, także dużych banków. No i twierdzenie, że Meta nie jest w stanie wykryć w obrębie tego wideo logotypu dużego polskiego banku, to jest naprawdę zdumiewająca linia obrony, bo jeśli to jest problem, to ja potrafię napisać algorytm, który to zrobi i oferuje chętną pomoc.
1: Pomimo istnienia mechanizmów raportowania szkodliwych reklam fałszywych, w praktyce platformy obsługują zgłoszenia z dużym opóźnieniem albo odrzucają je, szczególnie gdy zgłoszenia pochodzą tak zwanego zwykłego użytkownika, prawda? Dlaczego tak zwani zwykli użytkownicy są ignorowani, masowo wręcz ignorowani i jeśli tak zwany zwykły użytkownik, Jarku, zobaczy fałszywą reklamę, na przykład na Facebooku, to oprócz zgłoszenia tego samej Mecie, co jest mało skuteczne, gdzie jeszcze może skierować swoje kroki? Do jakich służb, do jakich urzędów?
0: Pocieszę słuchaczy, że nie tylko zwykły obywatel jest ignorowany, ale poważny też. Więc to nie jest tak, że no, pan Rafał Brzoska rozpędził wielgachną kampanię, od kilku lat się tym zajmuje, a nadal jego wizerunek jest wykorzystywany w tych reklamach, więc spokojnie, to nie tylko zwykli obywatele mają problem. No w Polsce mamy taką niewygodną sytuację, że nie zostało wdrożone DSA, czyli akt o usługach cyfrowych. Liczę na to, że w którymś kolejnym podejściu się uda. bo ten akt prawny daje nam narzędzia, żeby to robić. To znaczy, jeśli kiedy on wejdzie w życie, będzie odpowiednio przygotowany urząd, do którego będziemy zgłaszać te sprawy i ten urząd w naszym imieniu będzie załatwiał to z koncernami. Oprócz tego będzie taki mechanizm, który pozwoli wybrać takie organizacje społeczne, które będą takimi zaufanymi sygnalistami, czyli będą same monitorowały to, co się dzieje i będą zgłaszały to do platform, żeby to było usuwane, także będą też tacy aktorzy poza nami, którzy będą działali, żeby to robić, ale my też będziemy mieli lepsze narzędzia do tego, żeby reagować i Meta będzie zobowiązana do dynamiczniejszego zajmowania się tym problemem. Natomiast to nie jest tak, że dzisiaj już nie ma żadnych narzędzi. Dzisiaj jedna z rzeczy, które można zrobić, to zgłosić sprawę do CERT-u. CERT, NASK, to jest takie ciało, które w ramach administracji publicznej zajmuje się rozmaitymi działaniami związanymi z troską o cyberbezpieczeństwo, w tym walką z oszustwami. Tam pracują najlepsi eksperci, którzy się zajmują tą tematyką. I oni mogą działać wtedy też w naszym imieniu. No i tak naprawdę wiele więcej nam nie zostaje.
1: No bo można odnieść takie czasem wrażenie, że Meta no niewiele sobie robi z uwag, z pretensji kierowanych pod jej adresem, nawet z przegrywanych przed sądami spraw. Czy to jest przejaw takich może zbyt łagodnych, nieszczelnych przepisów, nie wiem, arogancji też wynikającej no z niepodważalnie potężnej pozycji rynkowej na świecie, tak?
0: Znaczy to jest trochę taka sytuacja, że no mamy do czynienia z międzynarodowymi koncernami, które są tak duże, że one działają naprawdę w innym porządku prawnym niż my. Oni się nie zastanawiają, czy coś jest legalne, tylko jaka jest sankcja. No bo dla nich te kary często są minimalne, plus mają środki na to, żeby je odwlekać w czasie, jakoś unikać, szukać dziury w całym. Natomiast administracja publiczna działa legalistycznie i jakby nie może robić niczego, czego przepisy nie przewidują. No więc jest jakby na trudniejszej pozycji, ale z drugiej strony może też wytwarzać pewien ekosystem i pewną atmosferę wokół tych spraw. No więc te młyny mielą, tylko powoli. I to, czego te młyny potrzebują, żeby działać dobrze, to jest społeczne poparcie. Bo tam, gdzie 70% Polaków czegoś chce, to rzadko kiedy politycy mogą to zupełnie zignorować. To im więcej o tym gadamy, im więcej naciskamy, im więcej komunikujemy do swoich posłów, senatorów, do wszystkich, tym większa jest szansa, że to się zmieni. Ale też no, dodatkowo warto o tym pamiętać, że jest też taka forma sprzeciwu wobec tych oszukańczych reklam, którą mamy, czyli przestać używać tych platform. To znaczy jest też takie wyjście, że po prostu można przestać używać Facebooka, skoro karmi nas tymi treściami. I tak, przynajmniej w mojej ocenie, dzisiaj na Facebooku trudno znaleźć interesujące treści, bo za dużo jest tam śmieci, które,
1: tak, to prawda,
0: które
1: się tak, nam pcha do... na portalu X na przykład i tak dalej.
0: Które nam się pcha do gardła ja prowadzę na sobie taki eksperyment wyłączania się z platform coraz bardziej. Jestem tam służbowo, bo dużo rzeczy potrzebuję tam załatwić, ale staram się być tam mniej i wydaje mi się, że jestem oprócz wszystkiego to trochę spokojniejszy i bardziej wypoczęty niż byłem jeszcze kilka
1: miesięcy. Docieramy do brzegu. Ciekawy wątek wywołałeś na sam koniec właśnie a propos śmieci kolportowanych przez tak zwane social media. A tak na marginesie właśnie z mediów społecznościowych mamy dzisiaj cały czas jeszcze więcej korzyści, Jarku, czy jednakże już coraz więcej strat, w tym społecznych, czy social media przypadkiem nie zaczęły wprowadzać właśnie w nasze życie coraz większego chaosu? To już tak na koniec.
0: Nie chciałbym tego oceniać w taki sposób, dlatego że social media to jest więcej niż Facebook i Instagram.
1: Oczywiście.
0: Możemy dzisiaj, jeśli nie podoba nam się na Twitterze, skorzystać z Blue Sky lub Eurosky'a, który działa prawie podobnie, ale atmosfera, która tam panuje, jest zupełnie inna. Albo możemy, tak jak ja na przykład, korzystać z takiego dość niszowego medium społecznościowego jak Mastodon. To jest taki mały, inaczej zarządzany Twitter, powiedzmy w uproszczeniu, gdzie atmosfera jest zupełnie inna. Możemy znajdować grupy poświęcone naszym zainteresowaniom na Reddicie, czyli takim międzynarodowym odpowiedniku Wykopu, na którym jest już naprawdę sporo Polaków. Jest dużo miejsc, w których możemy realizować te rzeczy, bo tu mi się podoba to, jak mówił o tym niedawno, będąc w Polsce, Cory Doctorow, czyli taki znany krytyk technologii cyfrowych. On był niedawno w Dąbrowie Górniczej na kongresie Regeneracja i w Warszawie na spotkaniu z czytelnikami i ja uwielbiam sposób, w jaki on o tym mówi. On mówi tak: media społecznościowe zrobili ludzie, którzy siedząc po prostu w piwnicy u swoich rodziców, to jest taki amerykański przykład, u nas rodzice rzadko mają piwnicę, w której da się siedzieć, no ale siedzący sobie przy komputerze, kiedy takie osoby, które może były trochę niedopasowane społecznie, nie mogły znaleźć podobnych sobie osób w okolicy, one się zalogowały do internetu i znalazły tam ludzi podobnych do nich, z którymi się zaprzyjaźniali, zakochiwali, spędzali całe życie i budowali inny świat, który bardziej, w którym czuli się lepiej, nie? Także jest w mediach społecznościowych też to. możliwość spotkania podobnych ludzi, przeżywania wspólnych zainteresowań. Ja też spędziłem niepoliczalne ilości godzin na forach PHP, BBB, Bajprzemu, tam gdzieś tam na przełomie lat 90. i zerowych, nie? Tam są też te rzeczy, więc ja bym mediów społecznościowych nie wyrzucał, tylko one zostały zdegenerowane przez korporacje. One zostały zszargane po prostu i zniszczone. Ale to nie znaczy, że nie istnieją alternatywy. I po pierwsze one są, ale po drugie możemy je budować. To generuje trochę tarcie, bo jesteśmy przyzwyczajeni do pewnych rzeczy. Ale można się przenieść. I można sobie tę grupkę ze znajomymi założyć na Discordzie, można ją założyć gdzieś indziej. Można szukać tych kontaktów z innymi ludźmi w tych miejscach. Jakby należy więcej wychodzić do ludzi, chodzić do baru, może częściej niż na siłownię, ale rozumiem, że nie zawsze da się znaleźć to, czego się tam szuka. Więc są też miejsca w sieci, które działają inaczej i warto się za nimi rozejrzeć.
1: Tylko żeby te miejsca też z czasem nie przekształciły się w te miejsca, z których uciekliśmy.
0: Mogą, no mogą, ale my jesteśmy aktywną stroną tego. No. My zawsze możemy pójść gdzieś indziej. Owszem, są jakieś koszty. Nie wszyscy znajomi pójdą za nami. Musimy może budować swoją społeczność od nowa i tak dalej. Ale my nie jesteśmy przykuci do tego.
1: Kończymy. Moim i waszym gościem był dzisiaj dr Jarosław Kopeć, współautor raportu na temat fałszywych reklam rozpowszechnianych przez Metę i kierownik programu Gospodarka Cyfrowa w Fundacji Instrat. Bardzo tobie, Jarku, dziękuję za poświęcony czas i za rozmowę.
0: Dzięki serdeczne i do zobaczenia w dziwnej sieci.
1: Pełne wersje drogowskazów zawsze w sieci, na Spotify czy na YouTubie. Bardzo dziękujemy za wszystkie subskrypcje, za komentarze. Michał Poklękowski, wszystkiego spokojnego. Do usłyszenia.
2: Drogowskazy. Program jest dostępny w formie podcastu na eskarok.pl, w aplikacji mobilnej Eskarok oraz na platformach streamingowych.

0: poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Przerwam program, żeby nadać komunikat.
2: Ponieważ w studiu mamy znakomitą specjalistkę od sportu, to może oddajmy jej mikrofon i niech opowie o tym meczu już niestety przegranym.
3: Ja wiele nie opowiem, ale słyszałam, że mówiliście, że ten mecz się skończył.
2: Dokładnie, grała znakomicie pod siatką, ale nie Polka niestety, także w 65 minut niestety pani Chwalińska odpadła.
3: Pod siatką?
1: To jest podsiatkarka.
4: Żeby były te orzeszki dobrze przewietrzone.
1: Asia, też lubisz przewietrzone orzeszki?
3: Sej, znaczy, bo one muszą być przede wszystkim świeże.
4: Żeby się nie tłukły ten karton.
3: To jest spokojno w ogóle. Co
5: ja
3: to
5: jeszcze jestem załamany i siedzę pod stołem.
3: Ale czym się załamujesz?
4: Muflon może jeść tylko czyste orzeszki.
3: Widzisz?
4: Dobrze przewietrzone.
3: No.
0: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
6: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Twój modny wybór na jesień? Designer Outlet Warszawa. Jesienne kolekcje ponad 130 marek. Moda, obuwie i dodatki. Gap, Furla, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, The North Face, Ochnik i wiele więcej. Ponad 130 marek. Tysiące możliwości. Ceny niższe od 30 do nawet 70% od cen regularnych. Jeden adres. Designer Outlet. Piaseczno, Puławska 42E.
12: 3.17.41.
13: Co tak liczy?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
17: Reklama.

0: Reklama. Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
1: Twój modny wybór na jesień? Designer.

0: możliwości. Ceny niższe od 30 do nawet 70% od cen regularnych. Jeden adres. Designer Outlet. Piaseczno, Puławska 42E.
1: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
2: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
3: Reklama.

0: autopromocja. Melina. Melina S-Rock.
1: Jacek Kawalec.
2: Czy to prawda, że kiedy prowadziłeś Ranka, to przestali do ciebie dzwonić w sprawie propozycji filmowych, telewizyjnych?
3: To się tak niestety złożyło, że z dnia na dzień przestałem mieć propozycje serialowe, filmowe, a zacząłem prowadzić Randkę w 1992.
2: Do 98.
3: Do 98, a dopiero w 2006 dostałem rolę w Ranczu.
2: 8 lat.
0: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
1: Zapraszam, Marcin Meller.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia. Ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja. 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie. 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: Masz ponad 50 lat, ogromne doświadczenie, a na rozmowach o pracę czujesz się niewidzialna? Czas z tym skończyć. Katarzyna Niezgoda w książce Wracam do gry, czyli jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy, udowadnia, że dojrzałość to twoja największa broń, a nie balast. Dowiedz się, jak pokonać wiekowe uprzedzenia, odzyskać pewność siebie i podyktować rynkowi własne warunki. Kup książkę Wracam do gry i weź sprawy w swoje ręce.
0: Reklama.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: autopromocja. SK Rock prezentuje Rocktoberfest 2026. Wejdź na skrock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj Eski Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Łukasz Kutyński, produkcje dźwiękowe.
1: Moja najbardziej rock'n'rollowa historia 26 to niewątpliwie remont kuchni. Kwota, o którą przekroczyłem budżet, co prawda nie miała 5 cyfr, ale idę sprzedać nerkę, a to albo idę sprzedać coś i drugo. Albo dobra, pójdę sprzedać też tej wątroby, to się już nawet na środki da sprzedać.
0: Rocktoberfest 2026. Autopromocja. Rock non-stop.

głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

Kiedy przechodzisz pod opływem, śmiejesz się w głos, nie obchodzi cię to, czy ustoję, czy upadnę. Bo ty tak pięknie pachniesz, kiedy przechodzisz pod okrem.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.